0: morza, białe szumy i ciszę.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

niczym są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które...

I tak się zakończyła ta wakacyjna przygoda. Ona już tutaj nie mieszka. Chociaż ja wam nie życzę takich absolutnie przygód, tylko samego szczęścia, miłości, dobroci. No mamy czwartek. Ta przyjemność się już zbliża, nazywana weekendem. Zresztą weekend wyjątkowy, bo my się wybieramy do polskiej Nowej Wsi pod Opolem na Master Track 2026. Oj, będzie się działo. Tymczasem wybiła godzina 6:00. Gdzie pada? No w tym momencie w pasie Gorzów-Szczecin. Tutaj może występować deszcz. A co z temperaturą? Cieplutko na Mazowszu, 18 stopni Celsjusza w Warszawie, najcieplejsze miejsce o poranku. W wielu miejscach takie 13.

0: 15 kresek powyżej zera. Najchłodniej na północy, bo w Łebie tylko 8 stopni Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak będzie w ciągu dnia, już wam mówię. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez deszczu. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i przelotnie może popadać. Mogą występować i burze lokalnie z gradem. No, w centrum, na południu i południowym wschodzie to może spaść tak od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Maksymalnie na termometrach zobaczymy na ogół od 26 do 30 stopni Celsjusza. I dlatego uwaga, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem na dziś i jutro. Jutro to w ogóle będzie powyżej 30 kresek, a chłodniej miejscami będzie na północy, takie 23-25 stopni Celsjusza, no i nad samym morzem na wybrzeżu 21 kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, co prawda w czasie burz te porywy będą silniejsze, do około 60 km na godzinę. Co mi pokazuje mój barometr? 1020 hektopaskali, ale to ciśnienie spadnie, bo w Warszawie w południe ma wynosić 1007 hektopaskali i w ogóle dzisiaj przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to rozpoczynamy w takim razie czwartek. Ja się kłaniam wam nisko, witam serdecznie, przybijam piątkę z samego rana i mówię, że u mnie wszystko okej. A u was? Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, zapraszam.

0: Prawie 10 minut po godzinie 6, dopiero co powiedziałem, że w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego aż po Szczecin może padać. Okazuje się, że nie pada. Tam leje!
1: W pasie między Gorzowem a Szczecinem nie, że może popadać, tylko pada, a nawet bym powiedział, że leje. Posłuchajcie sami. Pozdrawiam, Marcin z Ducato.
0: Słychać było ten deszcz i wcale nie zazdrościmy, bo u nas ciepło, przyjemnie. Patryk nawet rowerem przyjechał.
2: Tak, dzisiaj bardzo przyjemny poranek. W sam raz na rower, jeszcze nie jest za gorąco, ale za gorąco może być podobno w najbliższych godzinach.
0: Oj, słuchajcie, dzisiaj nawet do 30 stopni Celsjusza, jutro powyżej 30, więc mamy dwa dni upałów i ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, czyli długotrwały będzie to upał. A tymczasem Patryk Bedniński dzisiaj będzie wam prezentował sytuację

0: się na polskich drogach co 20 minut. Zwarty, gotowy?
1: No oczywiście.
0: To zaczynamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A to jeszcze całkiem dobra pora dla zmotoryzowanych, bo bez większych przeszkód jedziemy o poranku i nie mamy na szczęście informacji o wypadkach ani kolizjach. Jak najdłużej niech taki stan się utrzyma, no ale my tropimy też te miejsca, gdzie są spowolnienia. Takie niewielkie drogowe utrudnienia, które możemy napotkać. No i chociażby ruch zwalnia na trasie przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki w kierunku Krakowa. To jednak jedyny fragment Zakopianki, gdzie trzeba zwalniać, bo w południowej części tej popularnej trasy pod Tatry jedziemy bez przeszkód. Zwalniamy także w Boguchwale na trasie numer 19 między Babicą a Rzeszowem. Zwalniamy także na trasie 44. To jest droga między Tychami a Bieruniem między innymi. No i tutaj interesuje nas wyjazd z Tychów do Bierunia. Zwalniają także kierowcy, którzy dojeżdżają do Poznania od strony Kurnika, tego przez Oskreską, na drodze S11 za węzłem Koninko. Spowolnienia mamy przed Tarnowem Podgórnym od strony Pniew i tutaj zwalnia ruch na trasie 92. Nie do końca płynnie także w okolicach Grodkowa na trasie wojewódzkiej 401 między A4 a Pakosławicami. No ale też warto odnotować, że niektóre trasy zwykle korkujące się teraz dają nam trochę odpoczynku i płynności, na przykład warszawska S8. Tutaj jeszcze nie zdążyło się zakorkować, więc niezależnie od kierunku jazdy jedziecie płynnie. Dosyć dobrze jedzie się też w województwie śląskim, takimi ważnymi trasami jak chociażby S86 Sosnowiec-Katowice, jak DTS, trasa, która przebiega przez Zabrze, przez Chorzów do Katowic, czy też 81. Ona też potrafi się zakorkować na przykład na wysokości Ligoty. No a o tej porze jedziemy nią bez przeszkód.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No to teraz jeszcze kilka słów od was. U mnie też okej i oby do przodu. To Maroś z Warszawy. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry. Drugi, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
3: No i wszystkim państwu. Dobrego dnia od Marosia. My tobie też życzymy cudownego czwartku. A przy okazji, dzień dobry, ekipa. Rozpoczyna się kolejny dzień, więc ogień na tłoki i dzida do Warszawy. Miłego, bezpiecznego dnia dla wszystkich. To od Bartłomieja.

Mamy siebie, to jest najważniejsze, prawda? Tym bardziej, że bardzo miłe rzeczy tutaj piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na przykład Michał z Koźmic Wielkich pisze: dzień dobry, no dzięki za proceder TSA. Nie pierwszy raz, aż się zakrztusiłem, słyszę go w PRK. Tak, tak, tak, bardzo często TSA u nas gości. A w ogóle to Marek Piekarczyk, pisze Michał, mówił ostatnio na koncercie, że nie chcą go grać w radiu przed wyborami ani po wyborach. No nie wiem, nie widzę, mówi dalej Michał, w tym nic zdrożnego poza opisem pewnych naturalnych skłonności ludzi zawodowo zajmujących się polityką. Ale Michale, nie wiem, o czym mówisz kompletnie, dlatego że takie trudne słowa jak polityka to nam nawet przez gardło nie przechodzą. My się polityką w ogóle nie zajmujemy i nie ma jej na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i dlatego jesteśmy szczęśliwi. No dobra, trochę skłamałem. Jest polityka cenowa, bo ceny paliw i ta polityka i część gospodarki bardzo nas interesują, więc gdybyście byli ciekawi, no to właśnie przeglądam sobie zestawienie Autocentrum i to są już, myślę, dane po tych podwyżkach i to z tego tygodnia i te ceny całkiem fajnie wyglądają, chociaż na stacji ja tego nie widziałem. Za 6,75

5, teoretycznie uśredniając cenę z 16 województw, można kupić litr bezołowiowej 95, 6,75 za litr. Olej napędowy 7 zł, choć widziałem już po 7,20, nawet do 7,30 dochodzi. Gaz LPG 3,07, a tu z kolei spotkałem się już z sytuacją, gdzie było 2,99, więc ci, co mają autogaz LPG, na pewno zacierają ręce. No i cieszą się, bo niedawno jeszcze narzekali, gdy grubo powyżej 3 zł. To paliwo było, a teraz proszę bardzo, ceny paliw niżej, ten rządowy projekt zniknął, no i co, gaz poszedł niżej, ale benzyna i olej napędowy niestety w górę. Dobra, zostawmy te ceny, wiadomo, że na weekend trzeba się będzie zatankować, ja raczej pytam, co tam u was w czwartek, przed samym weekendem, wybieracie się może na Master Truck? Jeżeli tak, Polska Nowa Wieś pod Opolem, przybijemy tam piątkę, już jutro, mam nadzieję, tam dotrzemy. A tymczasem 22 minuty po godzinie 6 rano, budzimy się, pijemy kawę i powoli myślimy już o pracy.

0: No to się co, podarli się trochę, nie? Pokrzyczeli troszeczkę, wystarczy? 6:30 zbliża się na zegarach. Pamiętajcie, jeżeli macie jakiekolwiek informacje drogowe, które mogą posłużyć innym zmotoryzowanym, bo już jesteście za kółkiem i tam sobie driverujecie, to bardzo one są wskazane w PRK Polskim Radiu Kierowców. Czy to w aplikacji PRK, czy oczywiście pod naszym numerem telefonu. Patryk czeka na telefon.
1: Czyli można powiedzieć, że driver driveruje na poranku, a S8-ka S8-kuje w Warszawie. Oj.
0: No to sprawdźmy, co tam się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, ja tak chwaliłem S8-kę, że jeszcze nam się nie zdążyła zakorkować. No to już nieaktualne, bo jeżeli o warszawski odcinek chodzi, to od Łabiszyńskiej do Marymontu już mamy spowolnienie bardzo wyraźne w kierunku zachodnim. No i skoro o Warszawie mówimy, no to w stolicy musimy także zwolnić, wjeżdżając od północy przez Młociny i nieco wcześniej przez podwarszawskie Łomianki. Dojazd do Krakowa mamy także spowolniony, to jest

0: między innymi Libertów, czyli końcowy odcinek Zakopianki, ale to jest także droga 44 w Skawinie i ulica Krakowska i niesławne Rondo, gdzie na poranku sporo pojazdów zmierza w kierunku stolicy Małopolski. Sporo aut zmierza też w kierunku Wrocławia i tutaj ruch jest spowolniony na wysokości Gniechowic na trasie 35, no ale także gdybyście jechali od Oławy przez Radwanicę, to także na wysokości Księża Wielkiego i Małego trzeba będzie zwolnić na trasie prowadzącej do Wrocławia. W Śląskiem małe spowolnienia, ale już się pojawiają. Na przykład trasa, która prowadzi od Jaworzna do Mysłowic, czyli 79. Tam mamy takie spowolnienie o długości 500 metrów w kierunku Mysłowic. Jeżeli chodzi o takie ważniejsze i często korkujące się trasy, jak na przykład DTS-ka czy S86, to one na razie wyglądają całkiem obiecująco i tam korków spodziewać się nie trzeba. Nieco płynniej zrobiło się między Tychami a Bieruniem. Ostrzegaliśmy, że tam może się korkować, ale o tej porze już sytuacja wygląda nieco lepiej. No i jeszcze okolice Poznania. Dojazd od strony Kurnika na S11. Tutaj mamy spowolnienie przed A2. Natomiast dojazd przez Tarnowo Podgórne, minimalne spowolnienie, raczej nie trzeba się go obawiać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ja tak zachwalam, wiecie, że u nas od rana wszystko okej, że szykujemy się na wyjazd, na Master Track, że to już weekend zbliża się, a tymczasem co tam u was?
3: Dzień dobry szanownym redaktorzom, a ja tak przykornie, nie, bo nie jest okej, nie, nie jest okej, nie. Wczoraj w Lubinie, tym pod Legnicą oczywiście, nie myli z Lublinem, w Lubinie pan jeden taki brzydki, niefajny, połamał Pfafikowi noca z przodu wczoraj, bo cofał, nie zauważył, no jeju, takie najzwyklejsze tłumaczenie, no. A poza tym lało wczoraj cały dzień, w Głogowie lało, w Lubinie lało, zajechałem do Ostrowa Wielkopolskiego, a tam ściana wody, dosłownie, no, także w kościach cały czas jeszcze czuję tą wodę, no, także nie, nie, jest okej, okay. Nie, żeby nie było, że tak słodko, nie będę wam cukrował, o, tyle. Ale i tak pozdrawiam serdecznie, bo co innego zostało, no, to ja tyle, o.
2: To przynajmniej dobry humor jest. Ty słyszałeś? Woda w kościach?
0: No tak trudno sobie wyobrazić, ale mam wrażenie, że nasz słuchacz to ma umiejętności aktorskie.
2: Oj, zdecydowanie
0: tak. On powinien w dubbingu pracować.
2: I w ogóle jest wyjątkowy. My pozdrawiamy i Wojtasa, i Fafika. Woda w kościach, pewnie cukier w kostkach, niesamowite.

Mówi się, że to było całkiem widowiskowe spotkanie, że naprawdę warto to było zobaczyć, aż żałuję, że poszedłem spać. Poszedłem spać po to, żeby wstać rano, być świeżym, wypoczętym, mieć energię i no właśnie ewentualnie przeczytać o tej wściekłej szarży Argentyny do finału Mistrzostw Świata, bo podobno są niemożliwi. Mówię podobno, bo meczu nie widziałem, a przegrywali 0-1 z Anglią, tymczasem wygrali 2-1. No i teraz rzuci Argentyna wyzwanie Hiszpanii w finale Mundialu. I tak czytam, że Lionel Messi 2 razy asystował, a Fernandez i Martinez odwrócili wynik półfinału, czyli co? Czyli Argentyna-Anglia w półfinale Mistrzostw Świata 2026, 2-1. Tam jakiś skandal też dyplomatyczny był z flagą, transparentem nawiązującym do wojny o Falklandy. No tak, oba państwa mają sobie sporo do powiedzenia. Ale tym się nie zajmujmy. Co do finału, to tak się zastanawiam, bo zaraz. Hiszpania wyeliminowała Francję, mocny rywal. Argentyna wyeliminowała Anglię, mocny rywal. No to teraz dwie wielkie drużyny spotkają się, sprawdziłem, w najbliższą niedzielę o 21:00. I oczywiście w finale Mundialu. Jak obstawiacie? Hiszpania czy Argentyna? Dajcie znać.

0: to Grzegorz Chyży i o pani, a tymczasem Perka Polskiej Rady Kierowców to jest taki kanał, taka stacja, gdzie rozwiązujemy różnego rodzaju problemy. Dopiero co, no Wojtas, no niestety, no podzielił się smutną informacją, że Fafik dostał wczoraj w nocha, czyli Dafik po prostu ktoś cofał i niestety zatrzymał się na masce, na atrapie chłodnicy tego oto zestawu ciągnika siodłowego. I teraz uwaga, to jest moc naszej aplikacji. Bartłomiej pisze: jedyne co mogę zrobić na pociechę dla Wojtasa i Fafika Dafika, to gdy będzie znowu w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego, niech da znać. Zapraszam na kurczaka z Rożna w barze przy obwodnicy Ostrowa. To od Bartłomieja. Wojtas, ja bym skorzystał, bo jak Bartłomiej raz zaprosił w Zielonej Górze na pizzę, to powiem szczerze, że pudełko po niej, żeby zapach czuć, mam do dzisiaj. Taka była dobra. Więc bardzo fajne zaproszenie. A tymczasem ja zapraszam na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudno mówić o płynnym wjeździe do stolicy.

północy przez Łomianki. Powolna jazda także na S8 w kierunku zachodnim i tutaj zwalniamy od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady. Sporo pojazdów zgromadziło się także w Warszawie przed mostem Siekierkowskim i powoli będziemy jechać na trasie z Pragi w kierunku Ursynowa. Dojazd do Krakowa mamy też nie do końca płynny. Zwalniamy jadąc przez Libertów na Zakopiance, ale

0: na trasie 79 w stronę Katowic. Sporo pojazdów na trasie, która prowadzi z Gniechowic do Wrocławia. Spowolnienie w ciągu 35. Nie do końca płynnie, także na Krajowej Piątce, na wysokości Partynic w kierunku Wrocławia i na wjeździe od Oławy do Wrocławia w okolicach Parku Wschodniego. Na S11 spowolnienie przed A2 na trasie z Kórnika do Poznania. Korkuje się również S7. Zwalniamy przy węźle Gdańsk-Lipce w kierunku Elbląga, a płynnie robi się w okolicach węzła Gdańsk-Port. Zwalnia też ruch na Krajowej 20 między Egiertowem a Żukowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co u Was na trasie, na drodze, jak pogoda? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo 22 513 11 11.

0: Nie uwierzycie. Znowu się smutno zrobi na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dopiero co Wojtas mówił o tym, że no niestety wczoraj ktoś cofając uszkodził przód jego ciągnika siodłowego. Tymczasem inni też mają powody do smutku.
1: Chciałem wszystkich powitać w ten smutny czwartkowy poranek. W okolicach Tarnowa mgła. Nie zapowiada się jakaś specjalna pogoda. Smutek na twarzy. Nie ma już koordynatów. Nie ma wspaniałych redaktorów z Polskiego Radia Kierowców. Nie ma już kawalkady maluchów. Rozjechaliśmy się wczoraj na rynku w Krakowie, ale puszki dalej zostają. Dalej możemy pomagać dzieciakom. No i do następnego razu. Szerokości wszystkim na drodze i pozdrowienia i odpoczynku dla panów redaktorów. Pozdrawiam, Norbert, załoga 32.
0: To przekażę naszej załodze medialnej, czyli Kubie i Michałowi. A tymczasem na pocieszenie mam to, że wielka wyprawa maluchów trwa w naszych serduszkach, a w przyszłym roku wraca w 5. edycji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i kolejne dobre wieści. Bardzo ciepły poranek, 19 stopni Celsjusza w tym momencie w Warszawie, na przeważającym obszarze kraju naprawdę takie mocne 16-17 stopni. Chłodniej co prawda w Lęborku, tam niecałe 10 kresek powyżej zera, ale w ciągu dnia też będzie całkiem przyjemnie. Będzie ciepło i nawet to niebo ma być bezchmurne, szczególnie na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju, no cóż, chmur może przybywać, przelotnie może popadać deszcz, lokalnie nawet burze z gradem będą występowały, a w centrum, na południu i południowym wschodzie, no może dzisiaj spaść podczas burz. Od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy i wtedy też

0: Silniejsze porywy wiatru do około 60 km na godzinę. A maksymalnie na termometrach zobaczymy na ogół od 26 do 30 stopni Celsjusza. I uwaga, to jest ostrzeżenie drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami. Dziś do 30, jutro powyżej 30 kresek będzie lał się żar z nieba. Chłodniej ma być miejscami na północy, około 23-25 stopni Celsjusza, a nad samym morzem, na wybrzeżu, najprzyjemniej, 21 stopni, a jakby to komuś było za gorąco, zawsze można schłodzić się w Bałtyku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7:00, kłaniam się, mówię dzień dobry, obiecuję, że tablice rejestracyjne będą, nie zapomniałem i w ogóle będzie miło i przyjemnie. Zbliżamy się do weekendu, jest czwartek, 16 dzień lipca. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, zapraszam.

0: No to już prawie 10 minut po godzinie 7 rano. PRK, Polski Radio Kierowców, budzimy Was. Zachęcamy do tego, żeby wstać, ruszyć do pracy i nie spóźnić się, bo pamiętajcie, że mamy dla Was co 20 minut najświeższe informacje. Chociaż te docierają również i od Was, proszę uprzejmie przypomnieć kierowcom na Śląsku, że jeśli występują mgły i zamglenia, to dzienne światła, które nie świecą się z tyłu, nie są wystarczającym oświetleniem pojazdu i wypadałoby jednak ruszyć jeszcze głową, nie tylko kierownicą. Oj, Patryk, to jest taka nasza syzyfowa praca, prawda?
1: Tak, myślę, że tutaj powinien pojawić się jeszcze pan Mariusz z nami we trzech i on by świetnie przekonał kierowców do włączenia właściwych świateł.
0: Całe 5 minut by wam opowiadał o tym, że to właśnie światła mijania, które powinniśmy uruchomić manualnie, bo komputer czyta natężenie światła, widzi, że jest dzień, włącza do jazdy dziennej, on nie widzi mgły, więc zróbmy to, przełączmy się na światła mijania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem my wyjeżdżamy na S8 i ostrzegamy, że ci, którzy jadą między Wyszkowem a Radzyminem w kierunku stolicy, no niestety napotkają problemy. To kilometr 497, tam doszło do kolizji 4 samochodów osobowych i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku stolicy. A na warszawskim odcinku S8 też niestety nie mamy płynnego ruchu, bo zwalniamy w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady. Wjazd od północy przez Łomianki też ze spowolnieniem, no i nie do końca płynnie przed mostem Siekierkowskim, gdybyście jechali z Pragi w kierunku Ursynowa. Dojazdy do Krakowa też mamy już spowolnione, między innymi to jest ulica Skotnicka i 44 w obie strony, tuż przed węzłem z autostradą A4, szerzej patrząc trasa Skawina-Kraków.

0: Kraków, no i końcowy odcinek Zakopianki, czyli Gaj i Libertów, Krajowa Siódemka. Inne odcinki Zakopianki raczej bez większych przestojów, chyba że będziecie jechać przez Szaflary, to tam już małe spowolnienie utworzyło się na pasie w kierunku Tatr. Uwaga także na trasie do Wadowic od północy, 28 już wyraźnie zwalnia. Sporo pojazdów na S11, nie do końca płynny ruch przed A2 na trasie z Kórnika do Poznania. S7 przy węźle Gdańsk-Lipce w kierunku Elbląga też nam zwalnia. No i płynniej będzie dopiero w okolicach węzła Gdańsk-Port. Zwalniamy też na Krajowej 20 między Egiertowem a Żukowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dopiero co było zaproszenie na Kurczaka z Rożna, to teraz Wojta z Swafikiem piszą: zaintrygowany zaproszeniem, z racji tego, iż w złym tonie by było nie skorzystać, prosimy Swafikiem o bardziej konkretne namiary, gdyż lokalizacja przy obwodnicy, jak rozumiemy przy S11, no nie jest nam znana, tak więc przynajmniej nazwa lokalu, a chętnie skosztujemy. No to w takim razie ja tutaj mam tylko i wyłącznie takie oto wskazania, że jest to bar, gdzie serwują kurczaki z Rożna w Przygodzicach przy obwodnicy Ostrowa. To od Bartłomieja zaproszenie. Jak skorzystacie, będzie smakowało, dajcie znać.

0: daj mi znać.
1: Oskar Cymc na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz na antenie będzie Wojtas, bo on ustrzega wszystkich tych, którzy choćby S2 na południowej obwodnicy Warszawy jadą w kierunku Pruszkowa. Uwaga, mamy tam utrudnienia.
2: To my tak informacyjnie tutaj, Wojtas z Fafikiem. Zablokowany jest zjazd w kierunku Reguł i Pruszkowa z S2, także tam stoi straż pożarna na łącznicy. Na górze widać było koguty i karetka, stoi jakiś pojazd i panowie strażacy niestety, ale opachałkowali ten wjazd na tą łącznicę i nie wpuszczają tam żadnych autek. Także do Pruszkowa niestety na około szerokości.
1: Wielkie dzięki za tę informację. Przyjrzymy się sytuacji. Już o 7.30 informacje drogowe, ale wcześniej zacieram ręce. Bo wiecie co? Od niektórych z was już dostałem, nawet przed 7 jeszcze, propozycje tablic rejestracyjnych, na przykład od Bartłomieja. No i chętnie z nich skorzystam. Ale o co w tym wszystkim chodzi? 3 tablice proponuję wam. Po pierwszej terze zawsze województwo. Po drugiej miasto. Po trzeciej powiat. I to jest wasze zadanie. Odgadnąć wszystkie 3 i zgarnąć nagrody. Czyli to będą owacje na stojąco. Wróć! Poczekajcie chwilę, poczekajcie na zwycięzcę. To jest nasza publiczność niecierpliwa, ona chce już bić wam brawo. To raz, 2, przejmujecie antenę, pozdrawiacie kogo tylko chcecie. No i 3, ramki pod tablicę rejestracyjne z napisem Polskie Radio Kierowców. Oczywiście, że będą wasze. Co trzeba zrobić? 22 139 29 29. Zadzwonić do nas i być pierwszym. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Podaj numer 22 139 29 29. Także nawet nie notujcie, po prostu klikając spróbujcie szybko do nas się dodzwonić. 22 139 29 29. Nieważne, czy jesteście za kółkiem, czy jako pasażer, czy już za biurkiem, czy przy stole jeszcze w domu kawę pijecie. 22 139 29 29. Dobra zabawa czeka. Ja czekam na was. I przypomnę numer telefonu. 22 139 29 29.

0: Tak właśnie fantastycznie gramy, żeby was obudzić w czwartek. Szczególnie kto ma tam na 8 do pracy. Słuchajcie, zbliża się godzina 7:30, a tu jeszcze przed informacjami drogowymi takie oto pozdrowienia.
1: Dobra, żeby to nie był taki smętny dzień, to pozwolę sobie na antenie Polskiego Radia Kierowców od całej grupy czwartej z Wielkiej Wyprawy Maluchów, a szczególnie od Słoni, przekazać naszej superwajzerce Madzi najlepsze życzenia urodzinowe. Madziu, 100 lat ci życzymy, szczególnie Słonie.
0: 100 lat, niech żyje nam. Madziu, do tych życzeń się oczywiście dołączamy. A teraz już informacje dla zmotoryzowanych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i sprawdzamy drogową sytuację m.in. na S8, przypominając, że problemy pojawiły się między Wyszkowym a Radzyminem. Po kolizji czterech samochodów osobowych zajęty jest jeden z pasów w kierunku Warszawy. To kilometr 497. Na stołecznym odcinku S8 też niełatwo i zwolnicie od Łabiszyńskiej do Marymontu w kierunku zachodnim. Wjazd od północy do stolicy przez Łomianki też ze spowolnieniem. Spowolnienia także m.in. na trakcie brzeskim na wjeździe od wschodu, ale mamy także spowolnienie przed mostem Siekierkowskim. Gdybyście jechali od Pragi do Ursynowa, to was będzie dotyczyło. Na S2 pod stolicą też już sporo pojazdów, no i powolna jazda czeka nas między węzłem Opacz, a zjazdem na lotnisko, to w kierunku wschodnim. W Mazowieckiem zwalniamy też na wysokości Kołbieli, to jest krajowa 50.

0: Dziesiątka, którą jedziemy z Mińska Mazowieckiego w stronę Góry Kalwarii. No i właśnie na wysokości Kołbieli trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Dojazd do Krakowa przez Libertów i przez Skawinę spowolniony. Mamy także spowolnienie na trasie 94, która prowadzi przez Wieliczkę do Krakowa. W Śląskiem sporo pojazdów na S86 z Sosnowca do Katowic. Pojedyncze spowolnienia niewielkie na 79 od Jaworzna do Katowic. Najpierw przed S1, a potem za Mysłowicami. Mamy też spowolnienia m.in. pod Wrocławiem, to jest chociażby trasa numer 5 od Bielan Wrocławskich, ale także to 94 od Radwanic i Oławy i w tym przypadku zwalniamy na wysokości Parku Wschodniego. Pod Trójmiastem spowolnienie na Podkacie jadąc S7 między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk-Port w kierunku Elbląga trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, ale poprawiło się na 20 i już płynnie powinno się jechać między Egiertowem a Żukowem. No i rzućmy okiem na okolice Poznania. Spory ruch i spowolniony ruch na trasie od Kurnika do Poznania na S11 przed węzłem z A2. No i spowolnienie przed Tarnowem Podgórnym na 92, którą jedziecie od Pniew do stolicy województwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze kilka informacji od Was prosto z dróg.
3: Skoro tak się dzielimy informacjami z dróg, to chciałbym przekazać, że jadę z Redy do Tuszyna. Przejechałem drogę dojazdową do obwodnicy Trójmiasta, całą obwodnicę Trójmiasta, do autostrady A1. Jestem już na autostradzie A1. Jest przepiękne, błękitne niebo, ciepło, 18 stopni. Ruch jest dość spory, ale nie ma żadnych utrudnień na obwodnicy Trójmiasta ani w jedną, ani w drugą stronę. Także piękny początek dnia. Życzę wszystkim dużo słońca, przyczepności i ostrożności.
2: A to nie wszystko.
4: No dobra, to ciąg dalszy złych informacji ze S2, niestety. 466 kilometr, 9 słupek, to jest dosłownie 200 metrów przed zjazdem w kierunku S7 i zjazdu na lotnisko. Stoi na pasie prawym zdefekowana ciężarówka, zestaw. Tu się tworzą niesamowite korki już w tym momencie. Także cierpliwości! A mówiłem, że nie będę wam cukrować? Pozdrawiam serdecznie.
2: I na deser.
4: A tak w uzupełnieniu, bo właśnie sobie uświadomiłem, że tego nie powiedziałem, ta uszkodzona ciężarówka stoi na S2 w kierunku tunelu, kierunku Terespola. O, to tak o, tylko ode mnie.
2: Ajajaj, sporo tego, ale bardzo dziękujemy za informację, ostrzegamy innych zmotoryzowanych. A, słuchajcie, i coś tutaj z liniami się dziwnego porobiło. Dzwoniliście, ale jakoś trudno było nam odebrać. Nie wiem, co jest grane. W związku z tym przypominam, za chwilę startujemy z tablicami rejestracyjnymi. 3 do odgadnięcia, kupa nagród, bo i ramki pod tablicę i owacje na stojące i możliwość pozdrowienia kogoś na antenie. Czekam na telefon. 22 139 29 29. Co by na to? 22 139 29 29. Telefon jest ok. Dobrze. Słuchawka odłożona. To dzwońcie. 22 139 29 29. Czekam.

0: Dwa proste słowa. I demono. No właśnie, dwa proste słowa. Teraz pytanie do naszego słuchacza Roberta. Czy on wie, jakie to są dwa proste słowa? Halo, Robercie.
1: Tak, słucham.
0: Jakie to są te dwa proste słowa? Dwa proste słowa. Tablice rejestracyjne.
1: Rejestracyjne, dokładnie.
0: O to mi chodziło. Dobra, Robercie, co tam u ciebie? Opowiadaj.
1: No wszystko w porządku. Pierwszy raz się dodzwoniłem, także jestem pierwszy raz na antenie.
0: Fajnie! Słuchaj, ale wiesz co, poczekaj, czekaj. Słyszę szum.
1: Tak, jestem w trasie na SC i jakoś nie mogę stanąć nigdzie.
0: To dobrze, ale masz zestaw głośno mówiący albo słuchawkowy.
1: Tak, oczywiście,
0: no i fajnie. Ale wiesz co, po kabinie, po tym szumie, jako radiowiec, to słyszę, że to jest jednak coś dużego.
1: Nie, Skoda super.
0: Co ty mówisz? No to już segment, to nie jest, wiesz.
1: Ale dużego.
0: Ale no, ale w kombi?
1: Tak, kombi.
0: Chcesz mi powiedzieć, że masz 3 litry jeszcze V6?
1: No, trochę mniej, ale 200 koni.
0: No to całkiem przyjemnie, słuchaj. Bardzo miło się takim autem podróżuje. A dokąd jedziesz?
1: Do Żus, na Gorzowem Barlinek teraz.
0: Ojej, wiesz co, to ja ci od razu mówię, powiedziałem ojej, szybko sprawdzam, bo tam nieźle lało, wiesz? Nieźle lało, naprawdę.
1: A, no to na razie tak się przejaśnia, to widać, także...
0: Słuchaj, bo już ci mówię, chmury idą od Gorzowa w kierunku Szczecina, czyli na północny zachód. Mam nadzieję, że ciebie w ogóle nie spotkają i nie dotkną. No dobra.
1: Dzięki za informację.
0: Ale słuchaj, bo teraz tak, przechodzimy do interesów, czyli mam dla ciebie tablice rejestracyjne. No i oczywiście to nie ja, tylko Aneta z Volvo V60 CC pozdrawia cię z Poznania i proponuje ci POT, ale nie taki, co się z nas leje, bo dzisiaj gorąco i upał będzie, tylko POT, Patryk, Olek, Tadeusz.
1: No POT to na pewno poznańskie, wielkopolskie.
0: Zdecydowanie.
1: OT. Teraz tobie zaskoczę. Trochę jeżdżę po Polsce, także...
0: No?
1: No widziałem taką rejestrację już.
0: Od ostrzałki to można skojarzyć, chociaż ostrze... No to można do strzałki. No.
1: To mnie zaskoczyło.
0: Ostrze? Powiat Ostrze? No. Szo?
1: Ostrzeżowski.
0: No i dobra, słuchaj, u mnie masz... Ale u mnie to masz zaliczone. Dobra, to kolejna, to będzie od Nowisia. CLI. Czyli Celina, Lucyna, Irena.
1: Lidbark, barmiński.
0: Lidbark?
1: Lidbark nie, CLI to nie.
0: Nie, to będzie... bo tu masz kujawsko-pomorskie od C.
1: Kujawsko,
0: tam musi być sporo lip, wiesz? Lipa tam rośnie, panie, gęsto. Bo to jest powiat Lipnowski. Tak jest! No i o to chodzi. Dobra, słuchaj, to wiesz co? Żeby ci uprościć zadanie, teraz będzie propozycja od ciebie. Czyli wybierz sobie literkę od A do Z.
1: S niech będzie.
0: S, proszę cię uprzejmie, czyli wędrujemy na...
1: F.
0: A, fy jak Felix, czyli rozumiem, że lubuskie. No dobra, słuchaj, to ode mnie masz dwie tablice, miasta, które...

0: Ze sobą chyba cały czas rywalizują, szczególnie jeżeli chodzi o żużel. FG to będzie?
1: Gorzów.
0: A FZ?
1: Zielona Góra.
0: No i oczywiście dla ciebie brawa! I fanfary. No i fajnie. No i co? No i udało się. Przebrnęliśmy, ty nawet 4 tablice miałeś, więc to nie jest tam, że wiesz, że taka łatwizna czy coś. Robercie, naprawdę, jest szacun. Na ulicy. Zresztą brawa były. No, to teraz jeszcze pozdrawię kogo tylko chcesz, przejmujesz antenę.
1: No, pozdrawiam swoją małżonkę Izabelę i swoje dzieci, Damiana i Kaję.
0: Bardzo gorąco pozdrawiamy. A tobie wysyłam jeszcze ramki pod tablicę rejestracyjną i życzę ci szerokości, przyczepności, a w ciągu dnia przyjemności.
1: Wielkie dzięki, wielkie dzięki.
0: Cześć, czołem.
1: Cześć, cześć.

0: RHCPN, to tak w skrócie, czyli Red Hot Chili Peppers na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz Patryk Berliński i informacje drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Kolizja czterech samochodów osobowych to powód utrudnień na trasie S8 między Wyszkowem a Radzyminem. Chodzi o kilometr 497 i tam jeden z pasów do Warszawy mamy wyłączony. Uwaga, bo jednym pasem na zmianę jedzie się w pobliżu miejscowości Gumowo na Krajowej Dziesiątce między Drobinem a Płońskiem. To kilometr 442. Powodem tych utrudnień jest kolizja dwóch osobowych pojazdów. Zgłaszacie nam, że są

Problemy na ekspresowej dwójce pod Warszawą. Służby jeszcze o tym nie informują, ale jest wyraźny korek w kierunku wschodnim. Ten zaczyna się tworzyć na wysokości węzła Opacz. No i jeżeli jedziecie w

0: gdzie tam płynnie. Pod Krakowem z kolei spowolnienia na autostradzie A4 między Balicami a zjazdem na Skawinę i to w obydwu kierunkach. Wjazd przez Skawinę 44 do Krakowa też jest wyraźnie spowolniony. Wyjazd tak samo przez ulicę Skotnicką, ale gdybyście Zakopianką jechali, to korków też nie unikniecie. Na trasie przez Gaj i przez Libertów, na końcowym odcinku popularnej trasy pod Tatry też jest spowolnienie w kierunku Krakowa. Gdybyście jechali, no właśnie, pod Tatry, od Krakowa do Zakopanego, też zwolnicie, niestety. Między Nowym Targiem a Szaflarami już zgromadziło się sporo pojazdów na odcinku 47. Ale, tak dla kontrastu, dosyć dobrze jedzie się w województwie śląskim. Co prawda są spowolnienia, na przykład na S86 Sosnowiec-Katowice, czy też na trasie Katowice-Mikołów na wysokości Ligoty, ale też minimalne spowolnienie na trasie Stychów do Katowic na 86, ale dużych korków nie widać. A4 w Śląskiem w pełni przejezdna, DTS, trasa przez Zabrze, Chorzów, Katowice też wygląda obiecująco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze informacja od Was z trasy S7 z Kielc do Warszawy. Tam mamy kilkukilometrowy korek na wysokości Białobrzegów. To wszystko podyktowane jest robotami drogowymi, więc jeżeli z Kielc do Warszawy podróżujecie S7, to nie dość, że odcinkowy pomiar prędkości, ale nie, to nie jest największe utrudnienie. Tutaj raczej drogowcy powodują, że zwalniamy dużo poniżej 120 km na godzinę. No to miejcie to z tyłu głowy, a gdybyście mieli jakiekolwiek informacje od siebie związane z tym, co dzieje się na drogach, to my oczywiście czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11. Informujcie o wszystkim, co jest związane z utrudnieniami w ruchu drogowym czy z pogodą, która może krzyżować plany kierowców.

0: Cieplutko o poranku, to wam od razu mówię, bo w pasie centralnym na zachodzie 17, na wschodzie nawet już 20 stopni Celsjusza. Tymczasem na południu w Zakopanem 13, a na północy w Emborku 11 stopni Celsjusza. Czy gdzieś pada? Już wam mówię, no cały czas widzę tę chmurę tak w okolicach Szczecina i tam może padać, może to dotykać również S3 na trasie Gorzów-Szczecin. No i od strony Czechów w kierunku Dolnego Śląska widzę, że zbliża się chmura deszczowa i z niej też, oj, nieźle chyba popada. Ale to za moment. Co w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No przede wszystkim mamy ostrzeżenie przed upałami i przed burzami. O godzinie 13, o 13 zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. To w związku z upałami, ale alerty dotyczą całego województwa lubuskiego, większości obszaru województwa wielkopolskiego, południowej części województwa zachodniopomorskiego, ale też Kujawy, Pomorze, Mazowsze i północny wschód województwa łódzkiego. Także uważajcie, bo tutaj maksymalnie to może być nawet 34 stopnie Celsjusza. W nocy będzie chłodniej, między 16 a 19, ale powoli zbliżamy się znowu do tych nocy tropikalnych. Jeżeli chodzi o alerty przed upałami drugiego stopnia, one obowiązują nam do jutra, do godziny 20. A tymczasem dzisiaj też burze mogą występować w centrum, na południu, na południowym wschodzie. Tutaj deszcz, burze, lokalnie z gradem i może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. A w całej Polsce, poza tymi upałami, to tak na ogół od 26 do 30 stopni Celsjusza. Na północy chłodniej 23-25 kresek powyżej zera. Najchłodniej, gdyby ktoś potrzebował troszeczkę odpocząć od tych upałów, to nad samym morzem. W granicach 21 stopni Celsjusza na wybrzeżu.

0: Właśnie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, no w czasie burz oczywiście porywy silniejsze do nawet 60 km na godzinę, a ciśnienie 1020 hektopaskali. Teraz w południe barometry pokażą 1007 hektopaskali, a w ciągu dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja się kłaniam nisko, zapraszam na wspólną jazdę do godziny 10. Proszę, jest z nami Carlos Santana. Mam nadzieję, że i wy jesteście. Patryk Kuliszewicz, dzień dobry, zapraszam.

0: jeszcze nas. 10 minut po godzinie 8 rano. Jeżeli ktoś ma gorszy dzień, to dzisiaj specjalnie dla was Bartłomiej potrząsnął aplikacją PRK Polskiego Radia Kierowców. Bo od razu mówię, aplikacja jest darmowa. Android, iOS i jeżeli... Tam jest taka ukryta funkcja. Potrząśniecie swoim smartfonem, to trzykrotnie w ciągu dnia coś wam wyskoczy. Jakaś sentencja, ciekawa ciekawostka. No i Bartłomiejowi wyskoczyło. Będzie dobrze. To dla wszystkich tych, którzy może już dojechali do pracy, jadą do pracy, stoją w korkach. A przy okazji korków sprawdźmy, jak ta sytuacja o poranku wygląda.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A sytuacja niełatwa, jeżeli jedziecie południową obwodnicą Warszawy, bo ta bardzo wyraźnie zakorkowała się w kierunku wschodnim. Tłoczno robi się od węzła Opacz do zjazdu na lotnisko i najlepiej będzie zupełnie nie jechać tą trasą, jeżeli możecie wybrać drogę alternatywną. Natomiast dojazd do stolicy S8 od strony Mszczonowa też z kłopotami. Zwalniamy na wysokości Żabiej Woli. W drugą stronę, gdybyście jechali od Wyszkowa do Warszawy, też niestety napotkacie problemy. Na kilometrze 497, niedaleko miejscowości Głuchy, doszło do kolizji czterech samochodów osobowych. Skutek to blokada jednego pasa na trasie do Warszawy. Jednym pasem na zmianę jedziemy na Krajowej Dziesiątce między Drobinem a Płońskiem. To jej kilometr 442 i okolice miejscowości Gumowo. Po kolizji dwóch osobówek przejeżdżamy naprzemiennie tylko jednym z pasów. Uwaga na korki pod Krakowem. Tłoczno zrobiło się na czwórce w obie strony.

0: ze Skawiną a Balicami. Nie do końca płynnie wjeżdżamy do Krakowa Zakopianką. Korkuje się na końcowym odcinku trasy, czyli kłania się miejscowość Gaj i Libertów. Na trasie do Zakopanego też nie wszędzie płynnie, bo chociażby za Nowym Targiem pas w kierunku stolicy Tatr jest zatłoczony. To przed Szaflarami jeszcze. Gdybyście dojeżdżali do Krakowa przez Skawinę, to zwolnicie na trasie 44, czyli na tej, która prowadzi od Zatora. W Śląskiem natomiast dobra sytuacja. S86 bez korków, DTS bez korków, a czwórka też z płynnym ruchem. Małe spowolnienie na wysokości Tychów na dojeździe od Bierunia, czyli na drodze 44. No a już nie powinno być spowolnień na trasie z Jaworzna do Katowic przed i za Mysłowicami. Tam dzisiaj wyraźnie zwalnialiśmy. No i jeszcze północ kraju. Poprawiło się na S7. Płynnie jedziemy obwodnicą Trójmiasta w kierunku Elbląga, aczkolwiek małe spowolnienia na dojeździe od węzła Kowale w kierunku centrum Gdańska możecie napotkać. To jest fragment drogi wojewódzkiej 221.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze informacja od was z trasy.
3: No dobra, to ciąg dalszy złych informacji ze zdwójki, niestety. 466 kilometr, 9 słupek, to jest dosłownie 200 metrów przed zjazdem w kierunku S7 i zjazdu na lotnisko. Stoi na pasie prawym zdefekowana ciężarówka, zestaw. Tu się tworzą niesamowite korki już w tym momencie. Także cierpliwości! A mówiłem, że nie będę wam cukrować. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki Wojtas za te informacje. Choć nie są łatwe dla kierowców, no to stoi nam południowa obwodnica Warszawy. Uważajcie, uzbrójcie się w cierpliwość albo szukajcie objazdów.

0: 21 minut po godzinie 8 rano. Kto ma na 9? No to już tam niewiele czasu zostało wam do tego, żeby dojechać, ale uwaga, uwaga, bo utrudnień przybywa.
1: Uwaga kierowcy, obwodnica Krakowa, zjazd Tyniec, kierunek Katowice, 408 km. Konkretny dzwon, dwa samochody blokują prawy pas. Koreczek ma już około 3 km i na pewno będzie większy. Ostrożności, pozdrawiam, Krzysiek z brzydkiego C4.
0: Krzyśku, dzięki za informację. A dlaczego brzydkiego C4? Francuska motoryzacja jest bardzo piękna, mimo że niektórzy upierają się, że samochodów na F właśnie francuskich się nie kupuje. Ale to daj znać, co z tą cytryną jest nie tak. Tymczasem okazuje się, i dzięki za tę informację, że stoi nie tylko obwodnica Krakowa, obwodnica Warszawy, i w wielu miastach jest naprawdę ciasno. I powiem wam, jak żyć? Ja się pytam, jak żyć? Bo do tej pory to jest tak, że w mojej głowie pokutował taki mit, że zimą to raczej spalanie wzrasta. Zimą, kiedy ogrzewamy, kiedy...

to dłużej jedziemy, bo zaspy, bo śnieg, bo trudne warunki, to jednak to spalanie rośnie i nie ma mowy o oszczędnościach. Latem myślimy sobie, no wtedy spalanie nam spadnie, wtedy sobie trochę zaoszczędzimy. A potem skakują nam takie perełki właśnie wakacyjne, kiedy to okazuje się, bo naukowcy to dokładnie policzyli, że natężenie ruchu jest większe o kilkanaście, gdzieniegdzie nawet w kurortach wakacyjnych o 30% wyższe niż w ciągu roku, czyli od września do końca czerwca. No i jak to wytłumaczyć? Jak my mamy oszczędzać w wakacje? W momencie, kiedy stoi się w większych korkach, dłużej się jedzie, klimatyzację się włącza. Oj, nie jest łatwo, powiem wam szczerze, dlatego was o to zapytam. Czy macie jakieś sposoby na oszczędności w wakacje i nie tylko? I tak przyznaję szczerze, że możemy wyjść poza motoryzację, bo ja wczoraj sobie nawet na to pozwoliłem. Otworzyłem okna. Po co klima ma chłodzić, skoro i tak nie wyrabia, bo no na dworze pokazywało mi 33, a jak się nagrzał, to nawet i 35 stopni, więc otworzyłem wszystkie szyby i dzięki temu świeże powietrze wpadło podczas jazdy. Też było całkiem przyjemnie, nie przewiało, jest okej. Okay. Poza tym, jak gdzieś na wakacje wyjeżdżamy, zawsze można na pierwsze dni kabanosy zabrać, nie? Żeby tam po knajpach nie chodzić. Na obiad, no już tutaj troszeczkę gorzej, chociaż i gołąbki w słoiku można kupić w jakimś dyskoncie i najwyżej sobie odgrzeć albo zostawić na słońcu, samo się podgrzeje. To tak pół żartem, pół serio mówię, ale całkiem szczerze pytam o wasze sposoby na wakacyjne oszczędności. Czy to związane z samochodem, z paliwem? Czy takiego po prostu spędzania czasu podczas urlopu? Dajcie znać, jakie macie patenty na oszczędzanie w czasie wakacji. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na twój głos także.

0: 8.30, czas więc PRK Polskim Radiu Kierowców na informacje drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A z dwójce spore utrudnienia pod Warszawą między Opaczą a lotniskiem w kierunku Terespola. Mamy tam wyraźny korek. Na S8 tymczasem problemy między Wyszkowem a Radzyminem. Na kilometrze 497 po kolizji czterech osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Kilometrowy zator mamy na trasie z Mszczonowa do Nadarzyna, czyli też na S8. Tutaj tłoczno robi się w okolicach Żabiej Woli. Na dziesiątce problemy między Drobinem a Płońskiem. Na kilometrze 442, niedaleko miejscowości Gumowo, doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Przejazd jest możliwy, ale poruszamy się naprzemiennie, tylko jednym pasem. Uwaga na spowolnienia, które tworzą się na S7 między Radomiem a Grójcem w kierunku północnym na wysokości Białobrzegów. Pod Krakowem tłoczno na A4 w obie strony, między zjazdem na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, a zjazdem na wysokości Balic. Dojazd do Krakowa od Olkusza zwalnia na wysokości Przegini. To jest droga 94.

0: 34 również zwalnia na wysokości Skawiny chociażby przed dojazdem do Krakowa. No i na Zakopiance nie do końca płynnie. Libertów i trasa do Krakowa, tutaj musimy zwolnić, a gdybyście jechali do Zakopanego, to na pasie w kierunku Tatr wolniej zrobiło się za Nowym Targiem, między innymi w okolicach Szaflar. Delikatne spowolnienie możliwe jest na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami w kierunku Łodzi. No a poza tym w Śląskiem całkiem dobra sytuacja, poza kilkoma wyjątkami, jak chociażby 44 Bieruń-Tychy. Przed Tychami na dojeździe od Bierunia trzeba będzie uzbroić się w odrobinę cierpliwości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut pozostało do godziny 9, a ja zaglądam do aplikacji. Zanim o oszczędzaniu, to wcześniej od Bartłomieja A2, kierunek Łódź, 367 km. To jest na wysokości stacji benzynowej. Drogowcy koszą trawę na pasie rozdziału autostrady. Lewy pas zajęty, no korek ma już ze 2 km. A2, kierunek Łódź, 367 km na wysokości stacji z Muszelką, tu jest napisane. Dzięki za informację, przekazałem dalej. A teraz słuchajcie oszczędności. Mateusz z Iveco. Bo ja was zapytałem, jak oszczędzać w wakacje. Kiedy to tak? Natężenie ruchu większe niż w ciągu roku. Do tego klimatyzacja na pełnych obrotach, bo znowu mamy upały. I co? I miało być tak pięknie, a okazuje się, że spalanie idzie w górę. Ceny w kurortach. Ojejku, te paragony grozy. Ja jeszcze nie byłem na takich prawdziwych wakacjach. Dopiero się wybieram na urlop. W związku z tym jeszcze tych paragonów grozy nie widziałem, ale wierzę w te, które wy wysyłacie. No i Mateusz z Iveco pisze: latem jeżdżę motocyklem. Oszczędzam, bo nie stoję w korkach. Oszczędzam, bo nie używam klimatyzacji. I czuję się lepiej przez to. Mateusz pozdrawia. Tak, to też jest mój sposób i powiem wam, życie jest po to, by latać na moto, a to bardzo praktyczny środek transportu. Nawet kiedy ja około godziny 5 rano ruszam, naprawdę, jest teraz tak cieplutko, tak przyjemnie, że w samym buzerku można jechać. A w ciągu dnia, ojejku, nawet w tym buzerze jest za gorąco. To jeszcze wasze sposoby na wakacyjne oszczędzanie?
1: Cześć, Krzysztof z Kia Ceed. Odnośnie oszczędzania, to taka anegdota. 20 lat temu, tak mniej więcej, wyruszyłem w taką podróż po całej Norwegii. Wyjechałem z Gdyni, Karlskrona, tam Stena Line i taki otwarty bilet miałem, więc kiedy wróciłem, to prom na mnie czekał. Powiem szczerze, że bardzo fajne wspomnienia. Miałem cały bagażnik upchany makaronami, ziemniakami, różnymi takimi rzeczami w słoikach. Powiem wam szczerze, że naprawdę zaoszczędziłem na jedzeniu, a wspomnienia to są najważniejsze. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, hej.
0: Bardzo fajny sposób, Krzychu. Dzięki za tę historię. Ja powiem wam, że też podoba mi się takie właśnie spędzanie czasu. Nawet czasami kima w samochodzie. Jakieś tam jedzenie jest zabrane ze sobą. Ważne, żeby zobaczyć, przemierzać kilometry i doświadczyć jak najwięcej. No choćby tej przygody podróżując, czy to po samej Polsce, czy po Europie. No bo jakbyśmy wzięli kampera, no ciut drogo, drogo, wiemy, sprawdziliśmy to. Pod namiot, no już troszeczkę taniej. A tak na dziko, to w ogóle pachnie przygodą. A tymczasem Bartłomiej pisze... No

0: mój sposób na tanie wakacje to tak, biorę swojego youngtimera, bo jeździ na LPG, a na niektórych stacjach LPG gaz, autogaz poniżej 3 zł. W 60% jadę tam, gdzie już kiedyś byłem i mam opracowane fajne kwadraty i knajpki, żeby nie dziadować przy słoikach. A poza tym mam taki patent, w ciągu roku cała znaleziona kasa idzie do skarbonki właśnie na wakacje. No i w tym roku, wow, prawie 500 zł się mu zbierało. To od Bartłomieja, też bardzo fajny sposób. A wy macie jakiś na takie wakacyjne oszczędzanie? Myślę tutaj o paliwie, w ogóle o podróżowaniu, ale też takie oszczędzanie na miejscu, żeby paragony grozy nas nie zjadły. Na razie zjada nas też sytuacja na A4. O, mam najświeższą informację od was. Witam, A4, 251 kilometr. Uwaga, zablokowana autostrada od Katowic w kierunku Wrocławia. DJ pozdrawia. To dzięki wielkie. Od Katowic w kierunku Wrocławia 251 kilometr A4. Uważajcie tam, kierowcy.
1: Za

0: A pamiętacie, jak wspominałem o tym, co napisał DJ? A czwórka 251 km w kierunku Wrocławia, jadąc z Katowic, no miała być zablokowana autostrada i teraz już pisze ponownie, już ruszyło. DJ pozdrawia z A4. Patryk zresztą to potwierdza.
1: No tak, to prawda. Mamy 3 km korka na A4 z Katowic do Wrocławia przed Krapkowicami. No i tutaj, jeżeli nie chcecie wjechać w ten korek, chcecie mieć pewność, że go ominiecie, to można zjechać na Strzelce Opolskie, ale miejmy nadzieję, że korek nam zmaleje.
0: Więcej informacji od Patryka już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Natomiast korek jeszcze większy pod Krakowem na A4. Tutaj w obie strony zwalniamy między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem na wysokości Balic. Dojazdy do Krakowa też utrudnione, między innymi przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki, ale także przez Skawinę na drodze 44, która prowadzi od Zatora. Na Zakopiance mamy też spowolnienie w kierunku Zakopanego i to w południowej części Zakopianki, między Nowym Targiem a Szaflarami. W województwie śląskim niewiele drogowych problemów. Spowolnienie przed Tychami od strony Bierunia na 44 i na A1 zwalniamy między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, kierując się między innymi do Łodzi. Na S2 pod Warszawą możecie jeszcze napotkać korek między Opaczą a Lotniskiem. Tłoczno zrobiło się w kierunku wschodnim, czyli między innymi do Terespola. Na S7 zwolnicie pod Białobrzegami, jadąc z Radomia do Grójca i między innymi w kierunku Warszawy. Gdybyście jechali S8, to uważajcie na korek, który pojawił się między Mszczonowem a Nadarzynem, okolice Żabiej Woli i trasa do stolicy. Na stołecznym odcinku

S8 spowolnienia koncentrują się głównie między Aleją Prymasa a Wisłostradą. No i oczywiście te problemy na S8, o których już mówiliśmy, ale przypominamy, między Wyszkowem a Radzyminem. Tam po kolizji czterech samochodów osobowych na 497 km zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Warszawy. Krajowa 10 częściowo zablokowana.

0: obowiązuje ruch tylko jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wy, jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienie w ruchu drogowym albo pogoda nie sprzyja, bo gdzieś zaczęło padać na przykład na północnym zachodzie Polski i tamtędy jedziecie choćby z trójką, dajcie znać, jak sytuacja drogowa i pogodowa wokół was. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A za moment najświeższe informacje właśnie pogodowe, a potem wracamy do wakacyjnego oszczędzania.

0: Ale to z bajką nie ma nic, absolutnie nic wspólnego, bo w bajkach chyba korków nie ma, prawda? A tu mamy 445 km A1 w kierunku Pyrzowic. Są roboty drogowe, no i tworzy się zator. Przypomnę, A1 kierunek Pyrzowice, 445 km. Dzięki za informację, przekazałem. O, teraz... A, informacje pogodowe. Od razu wam mówię, patrząc sobie na to, co mapy IMGW nam pokazują, że jeśli chodzi o opady, znikają te chmury. Już tam od Szczecina idą sobie na północny zachód i opuszczają Polskę i za chwilę w całej Polsce nie będzie padać, a temperatura cały czas idzie w górę, bo w tym momencie 14 stopni Celsjusza w Lęborku, gdzie od rana było najchłodniej, a w Lublinie już nawet 22,5 kreski powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a w ciągu dnia zachmurzenie. Na północnym wschodzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju raczej umiarkowane i duże. Przelotnie deszcz może popadać, mogą występować burze lokalnie z gradem. No w centrum, na południu i południowym wschodzie może spaść podczas burz. Od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. A na termometrach zobaczymy maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 26 do 30 stopni Celsjusza. Gdzie niegdzie będzie jeszcze goręcej, więc zwracam uwagę, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Dotyczy dziś i jutra, dlatego że jutro będzie jeszcze goręcej. I jak ktoś potrzebuje chłodu, na północy 23-25 stopni, a na wybrzeżu 21 kresek powyżej zera. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. No, w czasie burz wiadomo, że silniejsze porywy nawet do 60 km na godzinę będą występowały. Dzisiaj ciśnienie będzie nam spadać. Teraz 1020 pokazują barometry w Warszawie, w południe pokażą 1007 hektopaskali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po dziewiątej. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, zapraszam.

0: Nie ukrywam, szukam tej pozytywnej energii, do tego wszystkiego nakręcamy się od samego rana. Szukamy też oszczędności wakacyjnych, do tematu wrócimy już za moment. Ale, od samego rana nie napawają optymizmem te informacje drogowe, które przekazuje Patryk. To nie jest jego wina, od razu mówię. On tylko mówi, co się dzieje na drogach i co ten szczyt komunikacyjny trwa.
1: To trwa cały czas, niestety. Cały czas są problemy na czwórce, aczkolwiek na S8-ce poprawa.
0: O, to już jest jakiś, powiem szczerze, dobry kierunek i w tym zmierzajmy, ale czy to A1, czy A4, czy tam okolice Krakowa, no cały czas jest gęsto. Pamiętajcie, na informacje od was również czekamy, na przykład Franek i Olek z Ożarowa pozdrawiają z trasy do Krakowa. To uważajcie w Krakowie na obwodnicy, bo tam właśnie się korkuje. Tymczasem, co jeszcze w ruchu drogowym? Zbliża się 9:10, czas na informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ale przecież nie ma konieczności, by jechać z Ożarowa Mazowieckiego, jeżeli o ten Ożarów chodzi, do Krakowa przez obwodnicę, bo można dojechać z siódemką, wjechać do stolicy Małopolski przez okolice Węgrzec, no i wtedy A4 omijamy. A warto ją omijać, bo na niej problemy w obie strony, między Balicami a zjazdem na Łagiewniki. Korkuje się zwłaszcza w kierunku Katowic, ten korek koło Łagiewnik się rozpoczyna. Jeżeli chodzi o inne odcinki A4, no to raczej powinno się poprawiać w okolicach Krapkowic, na trasie, którą z Katowic jedziemy do Wrocławia. Poprawia się też na ekspresowej 8-ce, na trasie Wyszków-Radzymin. Wcześniej po kolizji 4 samochodów osobowych był zablokowany jeden z pasów do Warszawy. Natomiast na trasie z Mszczonowa do Nadarzyna, czyli także na S8-ce, korek niestety w okolicach Żabiej Woli wciąż może nam towarzyszyć. Gdzie jeszcze korkuje się? Między innymi na krajowej 8-ce między Łagiewnikami a Kobierzycami, niedaleko Jordan Śląskiego i gorzej według nawigacji jedzie się na południe, czyli do Kłodzka. Jeżeli chodzi o trasy na południe, to także Zakopianka daje nam się we znaki i okolice Szaflar, 47 między Nowym Targiem a Szaflarami. Gdybyście Zakopianką jechali do Krakowa, to głównie pod Libertowem czeka was spowolnienie. Zwalnia także ruch na S7 w okolicach Białobrzegów, między Radomiem a Grójcem. Zwolnicie także jadąc S17, ale nieznacznie na wysokości Garbolina, czyli patrząc szerzej na trasie z Ryk albo z Lublina do Warszawy. No i sama Warszawa, a tutaj poprawia się na S2. Jeszcze niewielki korek jest możliwy między Opaczą a lotniskiem, ale to już dużo lepsza sytuacja niż chociażby godzinę temu. Korek pojawił się na trasie w kierunku wschodnim. Korek mamy też na wysokości Marymontu na S8. Zwalniamy w obie strony. No i zwolnimy dojeżdżając do mostu Siekierkowskiego od strony Pragi w kierunku Ursynowa. Gdybyście do Warszawy dojeżdżali od Góry Kalwarii przez Piaseczno, też nie będzie w pełni płynnie. 79 zwalnia w samym Piasecznie i potem za Piasecznem na wysokości Ursynowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: To była reklama.

Wracamy do sposobów na wakacyjne oszczędzanie i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o oszczędzanie paliwa, chociaż eco-driving jak najbardziej jest wskazany. Tutaj, wiecie co, ja mam prostą radę. Najlepiej wyjeżdżać, skoro świt. Tak przed wszystkim jeszcze. A wracać, nie zawsze sobie planować urlop do niedzieli, znaczy jeżeli do niedzieli, to nawet w sobotę wrócić, żeby w niedzielę już w domu spędzić, albo tak nietypowo. Wiem, że nie zawsze się da, ale ten turnus rozpocząć na przykład w poniedziałek i w poniedziałek go zakończyć. Bo wtedy jest szansa, że tych korków będzie mniej, bo w weekend natężenie ruchu po prostu rośnie. Poza tym, no nie wiem, czy w trasie się da otworzyć szyby, jechać bez klimatyzacji. Nie, na tym bym raczej nie oszczędzał. Ale dobrze zapakowane auto, bez żadnych tam bagażników dachowych, tylko wszystko spakowane do środka, to na pewno opór powietrza mniejszy i też spalanie dużo niższe. Na przy okazji prędkości nie ma co gwałtownie przyspieszać, hamować. Najlepiej tempomat albo po prostu sztywna noga, ustawiamy sobie stałą prędkość, nawet niekoniecznie maksymalną, jeżeli chodzi o drogi szybkiego ruchu, czy to ekspresowa 120, czy autostrada 140. Trzeba wyczuć auto. Ja już wiem, że u mnie na przykład na autostradzie 130 to jest bardzo fajna prędkość, gdzie spalanie jest ok, bo przy 140, no umówmy się, ale już mocno idzie w górę. Ale wiecie co, tam będę się mądrzył. Ja czekam na wasze propozycje ciekawych sposobów na wakacyjne oszczędzanie, kiedy to tak, wszyscy na urlop, gorąco się znowu robi, fala upałów wróciła, klimatyzacja pełną parą chodzi, natężenie ruchu w wakacje rośnie, bo ruch mamy zdecydowanie większy. To co tu zrobić, żeby oszczędzać? Zapytałem też o to AI i co tam w internetach mi wyskoczyło. Na przykład to, żeby, uwaga, elastycznie planować trasę. To znaczy, na przykład jeżeli jedziemy sami, to wiadomo, że sprawdzamy drogi. Jeżeli z biurem podróży, to może warto sprawdzić last minute albo first minute, bo te czasami wycieczki są tańsze, z tym, że to jest już z dużym wyprzedzeniem. Samodzielna organizacja. Zamiast gotowych wycieczek z biurem, szukajcie tańszych połączeń lotniczych wyszukiwarkami. No i też można rezerwować prywatne kwatery lub hostele, a nie hotele pięciogwiazdkowe. Kontrola kosztów na miejscu to kolejny punkt, czyli oszczędzamy na wyżywieniu, kupując produkty w lokalnych marketach lub korzystając z barów mlecznych, lokali dla miejscowych. Co to jest lokal dla miejscowych? Szkoda, że AI mi tego nie wytłumaczyła. W przypadku podróży zagranicznych warto płacić kartami wielowalutowymi, no tak, żeby uniknąć spreadu. A, jest, no i to jest coś dla mnie. Słuchajcie, darmowe atrakcje. Tak podpowiada AI w internetach. Korzystajcie na wakacjach z darmowych wejść do muzeów. Często oferowane są na przykład wybrane dni tygodnia. Muzea w poniedziałki mają, tak? Taniej, wolne, znaczy wolne to ma gastronomia najczęściej, a zdaje się, że właśnie w poniedziałki do muzeum często można wejść za darmo. Poza tym

bezpłatne spacery z przewodnikami, tak zwane free walking tours. No to warto sobie to wpisać, skorzystać, może właśnie tam, gdzie odpoczywacie. Jest taka opcja i można na tym zaoszczędzić. A jaki jest wasz patent na wakacyjne oszczędzanie? Czy to w kontekście motoryzacyjnym, czy już pobytu na miejscu w czasie urlopu? Aplikacja PRK, czekam na wasze głosy.

0: So good today. Taki jest tytuł tego utworu i niech taki będzie dzień. Wspaniały, piękny, cudowny. Na drogach też, najlepiej bez utrudnień. Oto szczegóły, jak wygląda sytuacja w tym momencie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Między Łagiewnikami a Tyńcem korkuje się podkrakowski odcinek autostrady A4. Zwalniamy w kierunku Katowic, ale w drugą stronę nie lepiej, bo od zjazdu na Balice także do okolic Tyńca bardzo powolna jazda. W okolicach autostrady A4 na trasie między Przemyślem a Radymnem też niestety są problemy.
3: Droga Krajowa 77, odcinek Radymno-Przemyśl, a dokładnie między miejscowością Orły a Duńkowiczki. Wypadek, droga zablokowana, przyjechały służby ratunkowe i policja kieruje na objazdy.
2: I to o tyle istotna trasa, że nie tylko między Radymnem a Przemyślem są problemy, ale także dotyczą tych, którzy z autostrady A4 kierują się do Przemyśla właśnie. Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. No i jeszcze zaglądamy na inne drogi krajowe, między innymi na 7 w Libertowie, tłoczna przed Krakowem na końcowym odcinku Zakopianki. No i jeżeli chodzi o Zakopiankę, niełatwo też między Nowym Targiem a Szaflarami na pasie w kierunku południowym, czyli do Zakopanego. Dosyć dobrze w województwie śląskim, na korki trudno narzekać, poza 44, gdzie spowolnienia niewielkie są możliwe między Tychami a Bieruniem. Korkuje się S7, zwalniamy na wysokości Białobrzegów, jadąc z Radomia do Grójca. Poprawia się na S8 i jeszcze małe spowolnienie jest możliwe koło Żabiej Woli, między Mszczonowem a Nadarzynem, ale to już lepsza sytuacja niż chociażby godzinę temu. Dojazd do Warszawy przez Piaseczno ze spowolnieniem na 79, na S8 w stolicy głównie zwalniamy w kierunku zachodnim i głównie na moście Grota Roweckiego. Poprawia się na trasie między Wyszkowem a Radzyminem. Tam mieliśmy problemy na S8 po kolizji. Teraz można już jechać płynnie. Natomiast w drugą stronę, gdybyście jechali w kierunku Białegostoku i mijali Radzymin, to prawdopodobnie pewne spowolnienia napotkacie. Podobnie jak na trasie S11 na dojeździe do Poznania od strony Kurnika. No i dojazd od Swarzędza do Poznania 92 też niestety gwarantuje nam pewne przestoje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Upominam się o wasze sposoby patenty.

Oszczędności. To jest przecież taki temat, który elektryzuje i każdy. No mimo, że są wakacje i tak naprawdę zbieraliśmy i czekaliśmy na nie przez cały rok, to jednak chcielibyśmy nie zbankrutować w czasie tych wakacji. No i te paragony grozy. I to rosnące cały czas paliwo, ceny za litr idą w górę już naprawdę na wielu stacjach powyżej 7 zł. Co prawda, ja już wam wczoraj mówiłem, na razie nie ma mowy o powrocie do tego programu, do tej osłony CPN, czyli ceny paliw niżej, ale tutaj rządzący przyglądają się sytuacji na Bliskim Wschodzie, na rynku hurtowym paliw i kto wie, jeżeli one pójdą jeszcze w górę, to może znowu wrócimy do cen maksymalnych. Oszczędzać na paliwie można też przez eco-driving. A jak oszczędzać na miejscu? No i tutaj zaglądam do aplikacji, bo poprosiłem was o sprawdzone sposoby oszczędzania wakacyjnego. Tobo 123 pisze: Patryku, jakie oszczędności? Człowiek cały rok zasuwa i z utęsknieniem czeka na wyczekany urlop. Nie ma żadnych ograniczeń. Carpe diem. Podoba mi się takie podejście i nawet wśród moich znajomych jest taka zasada, że oni w ciągu roku co mają, to wrzucają, w sensie jakieś drobne, jakieś reszty zakupów do takiego specjalnego pojemnika. I tam przez cały rok potrafi zebrać się spora sumka. To nawet nie są setki, a czasem idzie w tysiące. Jeżeli wyjeżdżają za granicę, zamieniają to na euro, jeżeli zostają w Polsce, to są to złotówki i z tej puli można wszystko. Zwiedzać, pozwalać sobie na głupoty, kupować durnostojki, chodzić po fast foodach i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się fajny sposób. Ale proponujecie również aplikacje pozwalające odzyskać tańszą żywność, pozyskać tańszą żywność, okej, rozumiem, że tu chodzi o pewne promocje, dyskonty i tak dalej, jestem za, jak najbardziej. A Bercik pisze: my ostatnio z żoną na urlop pojechaliśmy bez dzieci. To jest dopiero oszczędność.

0: Do godziny 10:00. Pruszków na horyzoncie, do Jurzeckiej jeszcze kawałek, ale dziękuję za dzisiejszy poranek. Miłego popołudnia, porannej ekipie i do jutra to od Bartłomieja. Trzymamy kciuki za ostatnie metry szerokości przyczepności. Trzyma się cieplutko. A z kolei, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Dzień dobry. No ja w wakacje nie oszczędzam. W końcu czekam na nie cały rok. Trzeba korzystać z życia. Pozdrawia Ania Starnowa. Absolutnie się pod tym podpisujemy. Ale nie podpisujemy się pod utrudnieniami drogowymi. Nie my za nie odpowiadamy. Jedynie was o nich informujemy. No i tak Bartłomiej pisze. Siódemka. Zjazd na Mokotów. Kolizja skutera z autem osobowym. Nic poważnego, ale jest już zator. Dzięki za tę informację. Czas na kolejne od Patryka Bedlińskiego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o siódemkę, tym bardziej dziękujemy, bo od służb jeszcze nie mamy informacji o tym zdarzeniu, ale wiemy, że na siódemce trzeba zwolnić, mijając Białobrzegi i jadąc od strony Radomia w kierunku Grójca. Dojazd do stolicy od południa przez Piaseczno też ze spowolnieniem i przejazd S8 przez Warszawę na zachód również nam zwalnia. Tłoczno robi się w okolicach Łabiszyńskiej, no a płynnie po minięciu zjazdu na Wisłostradę. Gdybyście dojeżdżali od północy do stolicy przez Dziekanów Leśny i Łomianki, też trzeba będzie zwolnić. No i gdybyście wyjeżdżali z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego, to także nie będzie łatwo. Pod Katowicami raczej dobra drogowa sytuacja. Na A4 korków nie widać, na DTS też płynnie, ale pod Tychami trzeba delikatnie zwolnić, zwłaszcza wyjeżdżając z Tychów do Bierunia krajową 44. To jest droga, którą dojeżdżamy też do Krakowa przez Skawinę. No i na tym odcinku trasy już zrobiło się dużo, dużo płynniej. Ale w miejscowości nomen omen zator trzeba będzie zwolnić na trasie 44, zwłaszcza kierując się na zachód, czyli do Oświęcimia albo do Tychów, ale też dojeżdżając od strony Wadowic. Dojazd do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej również nam zwalnia i w tym przypadku chodzi o trasę 52. Drogowe kłopoty możliwe wciąż między Drobinem a Płońskiem na odcinku drogi numer 10. Niedaleko miejscowości Gumowo na kilometrze 442 doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Skutek to ruch tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga także na zwężenie i na spowolnienie, które jest możliwe na trasie Mszczonów Nadarzyn w okolicach Żabiej Woli. Nawigacja pokazuje, że mamy korek, no i pokazuje nam także problemy na wysokości Radzymina na S8, którą jedziemy z Warszawy do Wyszkowa. Pod Radzyminem trzeba będzie zdjąć nogę z gazu.

0: Wcześniej zwalnialiśmy także w drugą stronę, czyli kierując się od Wyszkowa do Warszawy. Na tej nitce teraz powinno już być płynnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli wy macie informacje drogowe, pogodowe, cenne dla innych zmotoryzowanych, czekamy na nie w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Patrzę na państwa, gdzie jest woda?
1: Tu, kawa, znaczy woda.
0: Nie, wróć. Kawa się nie liczy, matcha się nie liczy, herbata się nie liczy.
2: Ale właśnie się liczy, bo są najnowsze badania, Patryk. Że,
0: tak?
2: Że 2,5 litra płynów, ale może to być zarówno kawa, herbata, zupa. To też jest pobierane z warzyw, z owoców.
0: Ale nie, ja o nawodnieniu mówię.
2: Tak?
0: Kawą się nie nawodnisz, tak? Maczą też nie.
1: No, troszeczkę się nawodnisz.
0: Nie, ale to jest za mało, słuchajcie.
1: Na zielono potem świecisz.
0: Upał. Dzisiaj 30, nawet więcej. Jutro jeszcze goręcej będzie. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia. Ja nie żartuję. Pamiętajcie, dzisiaj jest dużo wody.
2: Dzień kawi domowej. Kawi domowej. Dzień węża.
0: Ej, dlatego my dzisiaj o oszczędzaniu mówiliśmy. Ja mam węża
2: w kieszeni.
0: Ja mam węża.
1: Nie, są też takie
2: gawi. A my mamy dzień kawi.
0: Kawi. A ja raczej wam przypomnę, pite wodu, pite wodu.

0: Na zegarze minęła właśnie godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To znaczy minutę temu minęła 10 i sprawdzamy pogodę. Jeśli ruszacie w trasę, to na początek mamy całkiem przyjemny obraz sytuacji. Na północnym wschodzie sporo słońca, niewiele chmur i tam przez cały dzień deszcz w ogóle nie powinien występować.
2: A w pozostałych regionach kraju chmur będzie troszeczkę więcej. Początkowo spokojnie, ale z biegiem dnia pojawią się przelotne opady. A na południu i miejscami w centrum także burze. Warto mieć to z tyłu głowy, planując dalszą podróż.
0: Temperatury typowo letnie, od 26 do 30 stopni. Chłodniej będzie na północy, gdzie zobaczymy też całkiem przyzwoicie, 23-25, a nad samym morzem około 21. Klimatyzacja albo butelka wody zdecydowanie się dzisiaj przydadzą.
2: No i teraz podczas burz jeszcze warto pamiętać o tym, że będzie padać mocniej, lokalnie nawet bardzo intensywnie, a wiatr osiągnie w porywach nawet do 60 km na godzinę. Jeśli zobaczycie ciemne chmury nad głową, no to lepiej zdjąć nogę z gazu i spokojnie dojechać do celu. Taki mamy pomysł na dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura pnie się. W Lublinie i w Terespolu aktualnie najcieplej 24,5, a w Opolu najchłodniej 16. W tych miłych, letnich okolicznościach przyrody zaczynamy nasze spotkanie.
2: A dzień dobry Państwu, dzień dobry, to my, to jest Piotrek Firan.
0: I Dagmara Kowalska.
2: Dagmara, tak jest, i jedziemy w sumie razem do godziny 13. I w tym tygodniu słyszymy się od poniedziałku do piątku, popatrz, taka
0: tak,
2: sytuacja.
0: Tak, już drugi tydzień.
2: Będziemy Wam planować też dzisiaj imprezy motoryzacyjne. I jak Agata da głos, dźwięk czy cokolwiek.
0: Agata zaginęła, ale tak, mam nadzieję, że się znajdzie. Tak.

0: No też chcemy o czymś porozmawiać, Patryku. Wiesz, bierzemy cię na dywanik i będziemy z tym rozmawiać.
1: Co ty? No proszę, to taki powrót do szkolnych czasów.
0: Może ale trochę tak.
1: My nie stawiamy jedynek, Patryk.
0: Nie, my same piątki.
1: Nie obawiaj się. Tak, ale chcieliśmy się podpytać o sytuację na drogach.
2: No, ta sytuacja nie najlepsza o tej porze.
0: O, popatrz.
2: Niestety, mimo że to wydawałoby się, że już korki za nami, to jeszcze cały czas trwają problemy poranne.
1: No to sprawdźmy, jak to wygląda.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korki trwają, między innymi tłoczno na autostradzie A4 w okolicach Krakowa na trasie do Katowic. Od zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca, to w kierunku zachodnim, a gdybyście jechali do Tarnowa, to też zwolnicie pod Krakowem, tyle że od Balic mniej więcej do okolic Skawiny. Jeżeli o okolice Krakowa chodzi, to także w Libertowie trzeba zwolnić, czyli dojeżdżając z końcowym odcinkiem Zakopianki do Krakowa. W drugą stronę na Zakopiance też tłoczno, to zwłaszcza między Nowym Targiem a Szaflarami, czyli w południowej części tej popularnej trasy. Tłoczno także na dojeździe do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej na trasie 52, no ale tłoczno też na wysokości nomen omen miejscowości Zator. Tutaj na połączeniu 44 z drogą 28 no, musimy wyraźnie uzbroić się w cierpliwość. Mamy także korki na S8, to chociażby w okolicach Radzymina na trasie z Warszawy do Wyszkowa, czy też na trasie, którą wyjeżdżamy ze stolicy do Nowego Dworu Mazowieckiego, no to tutaj na wysokości chociażby Dziekanowa Leśnego, czy też miejscowości Łomna trzeba będzie bardzo zwolnić. Drogowe kłopoty również na dziesiątce między Drobinem a Płońskiem. Na kilometrze 442 po kolizji dwóch samochodów osobowych jedziemy jednym pasem na zmianę, to jest miejscowość Gumowo. Zablokowana zupełnie jest Krajowa 77 Jarosław Przemyśl. Problemy są w pobliżu miejscowości Orły i o nich informowaliście już jakiś czas temu. 138 km to miejsce, gdzie ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Jedna osoba jest poszkodowana. A jak objechać 77, która jest zablokowana między Jarosławiem a Przemyślem? Sprawdzimy w kolejnym serwisie, czyli o 10.30.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zagadka się przyda wszystkim na rozbudzenie albo na kontynuację dobrego dnia. My wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić.
0: No to trzeba tylko jeszcze określić poziom trudności na dzisiaj.
1: No to jak pani ocenia? W skali od 1 do 10?
0: Ale na dziś czy na kiedyś?
1: Na dzisiaj.
0: Na dzisiaj. No to może być trudne.
1: Aha.
0: Ale nie zniechęcajcie się.
1: A ja uważam, że będzie dzisiaj łatwe. Zaczynajmy. Pierwsza podpowiedź jest następująca.
0: Poczekaj, bo ja już tutaj włączyłam muzyczkę.
1: No dobrze, to troszeczkę pani przyciszy, pani niech śpiewa.

0: O tak. Przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału. Przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału. Komunikujemy się za pomocą naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.
1: Patrzcie, a teraz... wziął telefon i teraz będzie we mnie rzucał.
0: Gramy.
1: Coś zepsułam.

0: przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału i mamy sprawdzenie wiadomości gazety albo radio, to Olek napisał i może to rozgrzewanie silnika, to jest od Nyga. Yo, tak? Pozdrawiamy.
1: Pewnie dobrze rapuje. To niech zarapuje odpowiedź poprawną. Nie, to nie o to nam dzisiaj chodzi, nie w tym kierunku, chociaż ja bym powiedziała, że dosyć blisko jest odpowiedź poprawna, przynajmniej przy jednej z tych odpowiedzi.
0: A widzisz, mówiłaś, że takie trudne dzisiaj, ale moim zdaniem nie. Czyli tak, przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału i druga podpowiedź, lubi być w centrum wydarzeń. A propos tego, co w centrum wydarzeń, to oczywiście ceny paliw w centrum wydarzeń. No bo ceny zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr.
1: No niestety taka jest prawda i musimy się z tym zmierzyć, bo jakby nie ma innej rady. Chyba, że ktoś, ty coś planowałeś, że mnie wyślesz do Cieśniny, żebym tam załatwiła.
0: Uważam, że to powinnaś cały czas jechać, ale nie pojechałaś.
1: No tak, ale taka jest prawda, że niestety mamy dość w związku z tym, co tam się dzieje i pewnie nie tylko z tym. Z Piotrkiem poza anteną rozmawialiśmy, że zawsze znajdzie się jakiś pretekst, żeby podwyższyć cenę. Oczywiście, że to wynika pewnie z wyższych cen za paliwo, no ale myślę o żywności w tej chwili, tak jakoś zakręciłam strasznie. Ale zdecydowanie mamy to paliwo już przekraczające tę barierę 7 zł, to już zaczyna boleć i to już zaczyna doskwierać.
0: Tak, i z kierowcami z województwa zachodniopomorskiego na ten temat rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
2: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby być.
3: 7 przesada.
2: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
4: Wolny rynek.
2: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
5: Trochę przesadzałem z cenami.
6: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
3: Płakać i płacić.
6: Tylko to.
7: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem, nie umiem powiedzieć.
1: No tak, to tutaj chyba nawet wróżenie z fusów by się nie udało, nie wiadomo, co się z tym będzie działo. Im będzie spokojniej na świecie, tym pewnie będzie taniej, chociaż w sumie ja już sama nie wiem.
0: Tak, przypomnijmy, że na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa i cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego. Jak wiadomo, to porozumienie było tylko w teorii, bo konkretnie Iran...

0: go nie respektował i zaatakował kilka statków płynących przez cieśninę. No i teraz wszyscy znowu boją się tamtędy płynąć. W związku z czym, jeżeli czegoś jest mniej na rynku niż było, no to staje się to towarem deficytowym i cena rośnie.
1: Niestety tak. Dajcie znać, jak tam ceny paliw u was. Jesteśmy z wami w ciągłym kontakcie i chętnie dowiemy się, gdzie najtaniej, gdzie najdrożej.

0: Koma na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tak trochę ostrzej pograliśmy, ale wy to chyba lubicie. Często do nas piszecie w sprawie piosenek, które są takie ostre, mocne. Wczoraj, zdaje się, ktoś pozdrawiał swoją mamę i życzył jej Ani, zdaje się, wszystkiego dobrego. Więc tak z dużym opóźnieniem, ale pozdrawiamy Anię. Mamę Anię.
1: Pozdrawiamy, absolutnie. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na przemiennie jednym pasem kierowcy jadą między Drobinem a Płońskiem na odcinku Krajowej Dziesiątki. To dlatego, że na 442 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. To miejscowość Gumowo. Na trasie 42 między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną też problemy. Po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ciężarówka, mamy zablokowany pas w kierunku Starachowic, a także wjazd na S7, którą moglibyśmy jechać do Krakowa. Uwaga też na 77 między Jarosławiem a Przemyślem. Ta droga jest zupełnie zablokowana, bo w pobliżu miejscowości Orły na 138 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Poszkodowana jest jedna osoba. Nasi słuchacze także ostrzegają przed tymi utrudnieniami.
4: Droga krajowa numer 77 w miejscowości Orły. Tam jest wypadek samochodowy, tir w rowie. Droga w stronę Przemyśla jest całkowicie zablokowana i pewnie będzie przez dłuższy czas zablokowana, ponieważ wycieka paliwo. Jedzie grupa chemiczna z Leżańska, żeby zapobiec sytuacji.
3: A jeżeli wy jedziecie 77 na odcinku Jarosław-Przemyśl, to warto skierować się na objazd. Kierowcy, którzy jadą od Przemyśla, mogą skręcić w prawo za Duńkowiczkami. Jedziemy w kierunku Małkowic, a potem drogami lokalnymi przez Walawę i Niziny. Natomiast zmotoryzowani, którzy jadą od Radymna, mogą skierować się na ulicę Złota Góra. Dalej ten sam objazd, czyli Niziny, Walawa i Małkowice.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału, pierwsza podpowiedź, a druga lubi być w centrum wydarzeń. To na razie tyle i czekamy na ruch z waszej strony w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo, o jaką rzecz w samochodzie może chodzić, bo to dotyczy właśnie rzeczy w samochodzie.
0: No to do dzieła.

0: Dzisiaj około godziny 13 poznamy wyrok w sprawie wypadku, który poruszył wielu Polaków. Chodziło, słuchajcie, o tę tragedię na trasie łazienkowskiej w Warszawie, w której zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dzieci zostali ranni.
1: Prokurator domaga się dla oskarżonego Łukasza Żaka 20 lat więzienia, a więcej o tej sprawie nasz reporter.
2: We wrześniu 2024 roku pędzący Volkswagenem Łukasz Żak zderzył się z Fordem. Następnie z pomocą znajomych uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go w Niemczech. Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną

0: planowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Po tym wypadku rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu do polskiego prawa pojęcia zabójstwa drogowego. O takim rozwiązaniu mówił ekspert w zakresie bezpieczeństwa, były rzecznik policji Mariusz Sokołowski.
1: Żeby można było w taki sposób zakwalifikować zachowanie takiego sprawcy, który traktuje auto jako narzędzie zbrodni, bo zabija drugiego człowieka.
0: Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: A początek rozprawy, na której ma zostać ogłoszony wyrok, zaplanowano na 12:45, więc w ciągu kilkunastu minut od tego czasu poznamy wyrok sądu. Rzeczywiście głośna sprawa, bardzo niebezpieczny wypadek, nagranie obiegły internet i człowiek sobie naprawdę czasami nie zdaje sprawy z tego, że może wracać po imprezie, po grillu i ktoś, kto jest kompletnie nieodpowiedzialny i miał 6-krotny zakaz prowadzenia samochodu, może wjechać w auto i odebrać komuś życie. Naprawdę bulwersujące, ale niestety wydarzyło się w naszym kraju. Miejmy nadzieję, że kara będzie adekwatna. Moi drodzy, jeśli chodzi o sprawy bieżące, no to także w naszym programie jak zwykle rozgrzewamy się za pomocą naszej zagadki. Nie tylko kawa, ale także rozgrzewka szarych komórek. Podajemy wam podpowiedzi. Podpowiedzi były na razie dwie.
3: Ale damy już teraz trzecią, dobrze?
2: Trzecią zaraz damy, ale posłuchajmy sobie najpierw tych dwóch, jeżeli pozwolisz.
3: Przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału. Lubi być w centrum wydarzeń, to jest podpowiedź numer dwa.
2: I propozycja od kogoś z was.
4: Witam w sprawie konkursu. Myślę, że jest to radioodbiornik. Pozdrawiam. Radio Krzysiek z Zamościa.
3: No, Krzysiek o radiu, a Malwina o CB radiu napisała do nas. Nie, nie, nie, to nie o to chodzi. To bardziej skupiłabym się na...
2: Na trzeciej podpowiedzi. Trzecia podpowiedź jest następująca. Potrzebuje odpowiedniego partnera. To coś.
3: No właśnie.

0: Przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału. Lubi być w centrum wydarzeń i potrzebuje odpowiedniego partnera. I jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, kluczyk do otwarcia i odpalenia samochodu. Pozdrawiam Sława. Sławku, nie chodzi o kluczyk. Mamy także... Dzień dobry, Dagmaro.
1: Dzień
0: ja
1: dobry.
0: Zostałem pominięty w tej relacji.
1: Właśnie chciałam zapytać, dlaczego drogi Pawle to... z Gielce.
0: Tak. No, widocznie nie słychać.
1: Nie, nie masz kawy.
0: Ja mam. Właśnie.

0: Masz, tak? A już nie mam. No widzisz, no to może właśnie dlatego jeszcze masz, a ja już nie mam, więc tak to wygląda. No dobrze, dzień dobry. Tak, Marko, czy to jest może kawa? Pyta Paweł z Gielce. Nie, drogi Pawle, niestety nie kawa, ale przydaje się w momencie, kiedy masz problem z tym czymś tam.
1: Tak.
0: Chociaż w sumie wtedy kawa to nie, bo ciśnienie skacze. W górę, żeby było jasne.
1: Ewentualnie możemy zaoferować jeszcze jedną podpowiedź, czwartą, która jest następująca.
0: No, no.
1: Dziś coraz częściej przechodzi na emeryturę.
0: O tak, tak, tak. No teraz to już praktycznie w nowych autach to tego nie ma na pewno.
1: No czasami jest, czasami nie ma, w niektórych jest.
0: Wiesz w jakich? W takich, które mają skrzynię biegów, nie automatyczną, tylko manualną.
1: No właśnie.
0: No ale też nie zawsze to jest.
1: Ale może wam się już teraz uda odgadnąć, o co
0: może
1: chodzić.
0: Może podpowiemy, gdzie szukać.
1: Dagmaro, już nie będziemy dalej podpowiadać, bo jeszcze jest piąta podpowiedź.
0: Dobrze, pojawił się wołacz, to ja się poddaję w takim razie.
1: Tak, a tak patrzę sobie jeszcze na Patryka Bedlińskiego, czy on zdaje sobie sprawę, że to już czas na serwis drogowy. No, no tak, idzie powoli, zmierza w naszym kierunku. No właśnie, więc za moment o tym, co się dzieje na drogach, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, to przypomnijmy, przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału, lubi być centrum wydarzeń, potrzebuje odpowiedniego partnera i dziś coraz częściej przechodzi na emeryturę. O co może chodzić, czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na zachodniopomorskim odcinku drogi ekspresowej S6 pojawiły się problemy między węzłami Dobre i Bielice. To kilometr 124, a chodzi o trasę do Koszalina, która została zupełnie zablokowana. Powód to dachowanie samochodu osobowego. Ranne w wypadku zostały 3 osoby. Uwaga też na trasie między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną. Droga 42 jest częściowo zablokowana po tym, jak zderzyły się na niej 2 pojazdy osobowe i ciężarówka. Poszkodowana jest jedna osoba i mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Starachowic, a także wjazd na ekspresową siódemkę w kierunku Krakowa. Nie da się przejechać między Jarosławiem a Przemyślem. Zablokowana jest trasa 77 niedaleko miejscowości Orły. To kilometr 138. Ciężarówka wypadła tam z jezdni. Ranna w wyniku wypadku jest jedna osoba. Kierowcy zmierzający od Przemyśla mogą skręcić w prawo za Duńkowiczkami w kierunku Małkowic, a potem jechać przez Walawę i Niziny. Cały czas poruszamy się drogami lokalnymi. Zmotoryzowani, którzy jadą od Radymna, mogą skierować się na ulicę Złota Góra, no a dalej objazd ten sam, czyli jedziemy przez Niziny, Walawę i Małkowice. Sprawdźmy, gdzie korki, między innymi tworzą się one w Warszawie na trasie S8. W obie strony, choć gorzej, według nawigacji jedzie się w kierunku zachodnim. Korki zaczynają się na wysokości węzła Łabiszyńska. W drugą stronę, czyli do Białegostoku, zwalniamy już na wysokości Bemowa. Wyjazd z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego to postój w korku, między innymi w Dziekanowie Leśnym i w Palmirach. Dojazd do Warszawy od północy to postój w Łomiankach z kolei. Jeżeli chodzi o A4 pod Krakowem, jest nieco lepiej niż godzinę temu, ale spowolnienia występują. Zwłaszcza koncentrują się między zjazdem na Zakopiankę a zjazdem na wysokości Balic. To A4, a jeżeli o Zakopiankę chodzi, no to w jej południowej części jest niełatwo. Zwalniamy bardzo wyraźnie, zwłaszcza w kierunku Zakopanego, za Nowym Targiem. To między innymi Szaflary, ale także okolice Białego Dunajca i Poronina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dobra, jeszcze raz Krzysiek z Zamościa. Walczę w sprawie konkursu. Odbiornik GPS. Pozdrawiam.
1: Też nie. Też nie. Czyli jeszcze jedna podpowiedź, ta, która czwarta została podana przed momentem. Dziś coraz częściej to coś przechodzi na emeryturę.
0: Witam serdecznie, klasyczna dźwignia ręcznego hamulca. Pozdrawiam, instruktor Przemek. Nie, ale to jest naprawdę bardzo blisko poprawnej i prawidłowej odpowiedzi.

0: Nawet jeśli chodzi o pogodę, bo to jest właśnie ten moment. Minęła godzina 11. Informacje pogodowe u nas w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, pogoda zaczyna się rozkręcać. Na północnym wschodzie spokojnie i słonecznie, ale w wielu innych regionach chmur będzie powoli przybywać.
0: Największej uwagi wymagają dzisiaj południe i centrum kraju. Tam po południu mogą rozwijać się burze z intensywnym deszczem miejscami. W krótkim czasie spadnie nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy.
2: Dla kierowców oznacza to przede wszystkim śliską nawierzchnię i gorszą widoczność. Jeśli trafi się ulewa, warto zwiększyć odstęp od auta przed nami i nie spieszyć się bardziej niż trzeba.
0: Poza burzami aura będzie całkiem przyjemna, ciepło letnio i z niewielkim wiatrem, tylko nad morzem oddech będzie nieco chłodniejszy, więc tam podróż minie w bardziej komfortowej temperaturze. Gdybyśmy mieli sprawdzić, co się w tej chwili dzieje w pogodzie, to co moglibyśmy powiedzieć w sensie temperaturowym?
2: W sensie temperaturowym to można powiedzieć, że jest całkiem przyjemnie. W Terespolu 25,7, w Opolu 17, prawie 18 stopni, ale ostatecznie może dojść na zachodzie naszego kraju do 30, nawet 31 stopni gdzieniegdzie. Ogólnie to temperatura będzie taka umiarkowana od 25 do 30 stopni. Moi drodzy, chłodniej nad morzem, oczywiście około 20. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć a propos deszczu, to tak naprawdę będą malutkie, malutkie epizody dzisiaj.
0: No tak, nie będzie jakoś tragedii wielkiej. Widzisz to na mapie?
2: Widzę. Właśnie nie widzę.
0: Nie widzę
2: deszczu.
0: Widzisz, że nie widzisz. No dobrze, w porządku. Słuchajcie, mamy lato i ona nam pięknie się rozwija. Najfajniejsze jest to, że pięknie pachnie latem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału. Lubi być w centrum wydarzeń, potrzebuje odpowiedniego partnera. Dziś coraz częściej przechodzi na emeryturę. Słuchamy.
3: Witam, Łukasz z Volvo. Czy jest to blokada skrzyni biegów, manualnej skrzyni biegów?
4: Temperka, a może to chodzi o blokadę skrzyni biegów? Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, Paweł Sorento.
5: Witam, po raz trzeci Krzysiek z Zamościa. Będzie gniazdo zapalniczki, czy coś takiego, co daje prąd, powiedzmy. Pozdrawiam.
6: Cześć, odnośnie waszej zagadki, czy jest to tradycyjna mapa papierowa. Pozdrawiamy Dawid i Dagmara ze Szwecji.
0: Wow, imienniczka. Nie,
2: zgadzałoby się z tą mapą na przykład, no bo też potrzebuje odpowiedniego partnera w postaci
0: człowieka. Poszło na emeryturę.
2: Poszło na emeryturę i przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału.
0: Podajesz mu pomocną dłoń prawą. Nawet jak jesteś leworęczny.
2: Ja najbardziej nie lubiłem sytuacji, w której, kiedy jeszcze te GPS-y nie były na odpowiednim poziomie, nagle ja dostawałem jako pasażer, tak rzucony mi był ten atlas drogowy. Masz, szukaj, bo się zgubiliśmy. Szybko! Stres niesamowity.
0: Tak, szybko. I ty nie wiesz, na której stronie jesteś i w ogóle w którym kierunku jedziesz.
2: W ogóle gdzie jesteśmy, tak.
0: No to prawda. To słuchajcie, nie jest popielniczka też. Asia z Jeepa napisała. To nie popielniczka. Ale blisko popielniczki dawnej. To, co dawniej było takie raczej normalne i
2: korbki do szyb, także mamy skrzynia biegów. Nie, tak mówi matka.
0: To

0: od Jakuba.
1: Tak mówi matka. Jak matka mówi, to musi być dobrze, ale nie chodzi o to. Mamy jeszcze sanie i ponownie te popielniczki, manualną skrzynię biegów. Moi drodzy, jeszcze jedna podpowiedź. Jednym ruchem budziła wszystko do życia.
0: O no, to ona była. Ta. Ona. Na A. Znaczy nie na A się zaczyna, ale na A się kończy.
1: Tak, Mara,
0: ta ona.
1: To prawda.
0: A.

0: Witamy Monikę Gniewaszewską. Dzień dobry. Pani. A dzisiaj letnio i pięknie.
1: Summer.
0: Summer jak nic.
1: Summer time. Bardzo przyjemne.
0: I na drogach też to widać chyba, co?
1: Oj, widać. Jedziemy. Co to dzisiaj? Czwartek. Wygląda na to, że ruszyliśmy na wakacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Korki na północy i na południu. Na północy A1 nam się korkuje za Nowymi Marzami na jezdni prowadzącej w stronę nadmorza. Musicie przygotować się na spowolnienie korek. On troszkę trwa. Zaczyna się kilka kilometrów za Nowymi Marzami i ciągnie po Warlubie. Takie spowolnienie, spowolniona jazda, takie zatrzymania, to jest ponad 6 kilometrów. Taki odcinek A1 będzie trzeba pokonać właśnie w takim troszkę żółwim tempie. Momentami w stronę Gdyni właśnie, a jak już się znajdziemy na północy kraju, to Bramki w Rusocinie, punkt poboru opłat, ale w kierunku Łodzi. No i obwodnica Trójmiasta, to jest węzeł Gdańsk-Matarnia i też jest dnia nad morze, choć tutaj przykorkował się też węzeł Gdańsk-Osowa, ale na jezdni w kierunku Łodzi. Spory ruch też na S7, z tym, że nie w kierunku nad morze, ale w kierunku Warszawy. Chodzi o ten odcinek Gdańsk-Elbląg i w stronę Elbląga. Tutaj na wysokości węzła Gdańsk-Port kierowcy zwalniają. I południe kraju to obwodnica Krakowa. Ciasno jest od węzła Kraków południe po węzeł Kraków-Skawina. Zresztą później też to w stronę Katowic. I też spory ruch między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Południe, ale bez takich spektakularnych zatrzymań, tylko widać, że aut jest sporo. To w stronę Rzeszowa. No i Bramki w Balicach w kierunku Katowic też nieco większa kolejka aut utworzyła się właśnie na tej trasie. Spory ruch też na 7 w okolicach Libertowa, zarówno w stronę Zakopanego, jak i w kierunku Krakowa będziemy zwalniać. No i uwaga, bo korek jest i to, no, jakieś potężne zatory, bym tak to określiła, bo teraz to widzę w okolicach Zatoru. O, właśnie, dobrze się akurat składa. Dobrze jak dobrze dla tych, co jadą 44, 781 i też niestety 28. No to naprawdę bardzo duża cierpliwość. Omijajcie zator, bo tutaj same zatory na trasach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Się posypały prawidłowe odpowiedzi. Jestem w szoku.
3: No dobrze.
0: Jednak nie było tak źle.
3: Rozwiążemy sobie zagadkę, ale też w tej godzinie połączymy się z Agatą Ślepowrońską, która opowie o tym, co się kroi, jeśli chodzi o imprezy motoryzacyjne w najbliższy weekend.

0: głowie pas.
1: No tak, my też byśmy chcieli już spasować z naszą zagadką dzisiejszą, ale jeszcze chwilkę to pewnie potrwa, chociaż myślę, że już coraz bliżej prawidłowej odpowiedzi jesteśmy.
2: No tak, przypominamy sobie podpowiedzi nasze. Ktoś, skupiłem się, przepraszam, bo ktoś napisał, ale zakręciliście! Przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału. Lubi być centrum wydarzeń, potrzebuje odpowiedniego partnera. Dziś coraz częściej przechodzi na emeryturę. Słuchamy.
1: To może to?
3: Witam, Krzysiek z Zamościa, skrzynia biegów manualna. Pozdrawiam.
4: Witam, z tej strony Adam i Kasper z Poloneza Karo. Chodzi oczywiście o stacyjkę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kierowców.
5: Tym razem Dagmara i Dawid ze Szwecji, z Forda. Czy to będzie stacyjka?
6: Witam, ja w sprawie konkursu. Wydaje mi się, że będzie to stacyjka. Pozdrawiam, Marcin ze Skanii.
1: Cześć, Dag. Fajnie, że się odezwałaś. Bardzo mi miło. Zwłaszcza, że no właśnie takie... Wiesz, że ja rzadko spotykam...
2: Myślałam, że w Szwecji Dagmary mają wszyscy Volvo.
1: A ja myślałam, że w Szwecji te wszystkie dziewczyny mają na imię Dagmara. Jak
2: no,
1: tam kiedyś pojechałam,
2: chyba mają.
1: To nie.
2: Jak się okazuje, bo już
1: to
2: mają.
1: Niestety.
2: Mamy jeszcze tak, stacyjka od Jarka ze Skanii, stacyjka na kluczy.
1: Ale zakręciliście z tą stacyjką. Pozdrawiam, Marcin z X-a.
2: I Jakub to napisał. Może to dźwignia zmiany biegów, tradycyjną
1: Jarek
2: stacyjkę.
1: Jarek ze Skanii, stacyjka kluczy, na kluczyk, to od Jakuba. A, to już mówiłeś.
2: I pastylka do immobilizera. Czy to chodzi o to? Nie, ale chodziło dzisiaj o stacyjkę. Brawa.
1: No tak.
2: No bo tak, przez lata nie wyobrażaliśmy sobie bez tego codziennego rytuału. Wchodzimy, wkładamy kluczyk, wszystko się odpala, zegary, wszystkie lampki i tak dalej. Lubi być w centrum wydarzeń? No bo jest. Potrzebuje odpowiedniego partnera w postaci kluczyka. Dziś coraz częściej przechodzi na emeryturę? No bo no nie ma, tak? I jednym ruchem budzi wszystko do życia.
1: Tak, jeszcze czasami tam podpowiadałam, w międzyczasie podpowiadałam, że tak, czasem się zdarza, że w samochodach, które mają manualną skrzynię biegów, zdarza się stacja. Stacyjka, oczywiście bez tego słowa się pojawiło, ale też czasem jest tak, że jak masz manual, to masz też bezkluczykowy dostęp. To bardzo zależy od firmy, która produkuje dany samochód, a nawet czasem dany model, a nawet czasem i wersję danego modelu. Tak to wygląda. Direks do nas też napisał, widziałeś, że witał się z nami. Witam Radyjko, nie tylko Dagmarę i Piotra, ale także resztę ekipy oraz słuchaczy, czy chodzi o sprzęgło. No już nie wiemy, już, że nie. A kolejne zagadki jutro, tylko jutro to będzie raczej poszukiwanie pewnego słowa w serwisach informacyjnych naszych drogowych. Tak?
2: Tak.
1: A dobrze, fajnie, cieszę się, że się zgadzasz. Za chwilę spotkanie zagadka.
2: Dzisiaj wyjątkowo.

0: Zagadka za nami, ale przed nami kolejne wiadomości drogowe. My, Monika Gniewaszewska dzisiaj z wami w tym temacie.
1: Obecna. Ale czegoś takiego to ja nie widziałam jeszcze, wiecie?
0: Czego?
1: Naprawdę, zator wokół zatoru.
0: W tym miejscu?
1: Zatory wokół zatoru. No coś niesamowitego.
0: No, nazwa zobowiązuje. Zobowiązuje.
2: No właśnie, dlatego tak to nazwali, Moniko, wiesz?
1: Chyba
2: tak
1: nareszcie.
2: Ale w końcu się dowiedzieliśmy, skąd ta nazwa.
0: Bardzo, bardzo dużo mówimy o zatorze, tam się ciągle kurkuje.
1: No trudno, dzisiaj to w ogóle Armagedon.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chodzi o zator oczywiście w Małopolsce. Tutaj dojazd do zatoru naprawdę dużo cierpliwości wymaga. 44, 28 i wojewódzka 781. Te trasy są pokorkowane w okolicach zatoru, dookoła zatoru korek jest. O tak chyba można to ująć. Więc no, cierpliwość, jeśli możecie, to w ogóle omijajcie te trasy. No a zgłoszenie od służb, bo o tym nie było dawno. Mianowicie właściwie jest tutaj taka stałość, bo już Patryk mówi, mówił wam o utrudnieniach na S6, trasa między węzłami Dobre Bielice na wysokości węzła Dobre. To jest S6 w zachodniopomorskim na 124 kilometrze. Dachował samochód osobowy, 3 osoby są tutaj ranne. Jezdnia w stronę Koszalina jest zablokowana. Ucieczka węzłem Dobre to jest chyba dobry pomysł, żeby ominąć tę blokadę, albo nawet wcześniejszym jeszcze węzłem, tak żeby ten węzeł Dobre w ogóle ominąć. 3 godziny mają potrwać utrudnienia, więc chyba warto zjechać ze S6, żeby nie czekać na odblokowanie trasy. Poważne utrudnienia mamy też na 77. Tutaj też blokada jezdni zupełna. Jarosław Przemyśl, to z kolei Podkarpacie, miejscowość Orły, 138 km. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu. Też jedna osoba została poszkodowana, no a droga jest zamknięta. Kierowcy, którzy jadą od Przemyśla, mogą skręcić w prawo za Dunikowiczykami w kierunku Małkowic, a potem przez Walawę i Niżny, a zmotoryzowani jadący od strony Radymna mogą skierować się na ulicę Złota Góra i dalej na ten sam objazd, czyli Niżny, Walawa i Małkowice. Tak wygląda sytuacja. Dobra wiadomość z dziesiątki. Przed sekundą dosłownie informacja od służb. Drobin, Płońsk, miejscowość Gumowo, Mazowsze, trasa 442 km. Tutaj mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem, teraz utrudnienie nie ma.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do godziny 12. Jesteśmy razem w trasie. Jedziemy dalej.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Mazda RX-7, co tam jeszcze było? Ferrari i... O, właśnie wypadło mi z głowy, ale zdaje się...
1: Escort WRC.
0: Escort WRC, dokładnie. I Torkielca, Agata Ślepowrońska, która jak zawsze z nami w czwartki opowiada o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie. A ten weekend zapowiada się dość intensywnie, zdaje się.
1: Intensywnie, gorąco i nie tylko pogodowo, ale także motoryzacyjnie. Będzie się dużo działo, bo będzie znowu palona guma, znowu wyścigi, tym razem nie płaskie, a górskie. Także jest co zwiedzać i co obejrzeć.
0: A ty tam co robisz na tym torze Kielce?
1: Opalam się.
0: Dobrze, to a filtr jest?
1: Jest.
0: No to dobrze.
1: Wysoki.
0: No i bardzo dobrze. Właśnie tego pilnujemy też. I odpowiedniego nawodnienia, o tym też będzie mowa w naszym programie. Myślę, że już jutro się temu tematowi też troszeczkę więcej czasu poświęcimy i pochylimy się nad nim. My wracamy do tego, o czym Agata dzisiaj będzie nam opowiadać. Od czego zaczynamy? Czy jedziemy do Limanowej najpierw?
1: Tak, pojedziemy do Limanowej na 7. i 8. rundę górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Jest to Przełęcz pod Ostrą. Przełęcze, jak wiemy, są idealne dla motorsportu. Lista startowa wygląda imponująco. Będzie dużo mocnych, szybkich samochodów, także myślę, że może to być jedna z ciekawszych rund. Tym bardziej, że temperatura nie ułatwia. Mm-hmm. A wręcz utrudnia.
0: No tak.
1: Także może być to wyzwanie nie tylko dla zawodników, ale też właśnie dla ich serwisów, tak? Żeby przygotować auta w taki sposób, żeby nie tylko wytrzymały obciążenia, ale też te wysokie temperatury. Ja jestem ciekawa, jak będą wyglądały te wyniki. No i czy górskie przełęcze i inne ciśnienie niż na dolinach wpłynie pozytywnie, czy negatywnie?
0: Dobre pytanie, ale to się przekonamy w najbliższy weekend, bo startujemy w Limanowej o kiedy?
1: Generalnie to jest tak, że ta lista, jakby nie widziałam jeszcze dokładnej listy startowej, samochodów jest wiele, więc podejrzewam, że starty będą od samego rana, pewnie jakaś 9 czy nawet.
0: Ale mówimy o sobocie, tak?
1: O sobocie i niedzieli.
2: No właśnie, Agato, taka...
1: Nawet jest od piątku wszyscy tam na mieście.
2: Chciałem spytać o taką specyfikę górskich wyścigów. Czym to się różni? Wiadomo, że ukształtowanie terenu, ale pewnie też emocje zupełnie inne, jeśli chodzi o to inne ukształtowanie terenu.
1: Ale różni od czego, Piotrze?
2: Od zwykłych po prostym, po płaskim.
0: Po torze, mhm.
1: No przede wszystkim ukształtowaniem terenu, także nieregularnościami, tak, ponieważ górskie samochodowe Mistrzostwa Polski rozgrywane są na wydzielonych odcinkach drogowych, także różne rodzaje asfaltu, różne łączenia, łuki, no niestety Polska nie jest najlepszym krajem, jeśli chodzi o profilowanie zakrętów. Także tutaj są także czynniki, że tak powiem, środowiskowe, typu na przykład brzegi drogi, kruchy, tutaj może być krucho, może być asfalt, może być żwirek, mogą być wokół drzewa, może być ciasno, mogą być cienie z roślinności. Także to jest po prostu taki wyścig w bardziej naturalnych warunkach.
2: No,
1: no
2: właśnie.
1: I tutaj też tory my znamy, te nitki torów, tak?
2: I z tego właśnie to będą gąszcze, to będą wątki, to będą zawijasy. Jaga, to jakoś tak do tego absolutnie mi pasujesz. Powinnaś tam kierować jednak ruchem.
1: Tak, no ja do kierowania ruchu podobno nadaję się wyśmienicie.
2: No, widzisz.
0: Ale przed naszym wejściem na antenę były takie komunikaty Agaty. Weźcie ferkę, jedźcie na górę. Paweł, weźcie ferkę, jedźcie na górę. Tam czeka wideo, więc damy radę.
2: Agato, co ty na to? Tak, oczywiście, że tak. Ty wiesz, jak to robić. Co ty na to, że jeszcze po 12 się połączymy?
1: No jak najbardziej.
2: No dobre, bo jeszcze kilka imprez jest driftowe Mistrzostwa Polski w Katowicach i Wozownia Skierniewice, zlot samochodowy.
1: Tak, dokładnie tak.

0: też chcemy być bliżej wiadomości drogowych, o których więcej Monika Gniewaszewska.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo dzieje się na naszych drogach, właściwie południe kraju, północ, ale też centrum. Tutaj znajdziemy korki i to nie trzeba dużo szukać. Na Dolnym Śląsku dawno nie byliśmy. Tutaj duże kłopoty z przejazdem między Wrocławiem a Legnicą. Korkuje się A4. W ogóle wygląda na to, że mamy jakąś blokadę tej trasy i od kątów wrocławskich, właściwie po Wrocław, jest naprawdę duży zator. Zresztą wyjeżdżając z Wrocławia węzłem Wrocław Południe również natkniemy się na korek w stronę Legnicy. A więc tutaj, jeśli wiecie, co się wydarzyło i dlaczego i są oznaczenia o właśnie zamkniętej A4, przynajmniej częściowo, to oczywiście dawajcie znać w PRK aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No i uwaga, bo burzowo jest na Dolnym Śląsku. Mamy ostrzeżenia synoptyków, ale o tym już za chwilę powiedzą wam Dagmara i Piotrek. Między Katowicami a Wrocławiem też są spowolnienia na A4. Za Opolem dziś w stronę Wrocławia kierowcy zwalniają i to dosyć mocno. Też mamy spory ruch na obwodnicy Krakowa na A4. W stronę Śląska kierowcy zwalniają na wysokości węzła Kraków-Skawina. To w stronę Śląska, a w stronę Rzeszowa na wysokości węzła Kraków-Tyniec. Tak wygląda południe kraju. Bardzo duży ruch też na tych okolicznych trasach krajowych i wojewódzkich, przed czym was ostrzegamy i przestrzegamy. W centrum kraju to jest chociażby na przykład S17 przed Garwolinem. Dosyć mocno zwalniamy w stronę Warszawy. Warszawa to oczywiście S8 w stronę Białegostoku, a S8 też korkuje nam się niestety na wysokości Radzymina w stronę Warszawy. Od strony Białegostoku jadąc za Wolą Rasztowską jest korek po Radzymin, aż się ciągnie. No i północ kraju, o której powiemy już za 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Franek i Olek pozdrawiają z trasy Ożarów-Mazowiecki-Limanowa. Jutro będziemy obserwować wyścig. Serdecznie pozdrawiamy. No właśnie, a Monika mówiła o tym, o tej miejscowości.
0: Tak.
3: O miejscowości, w której zator. Tak, że zator w zatorze. No i w tej sprawie nasza słuchaczka stała.
4: Halo, halo, dzień dobry. Zator zatorem, ale przy drodze krajowej numer 14 między Strykowem a Łowiczem. Generalnie piękna, ładna, prosta, gładka droga. Jest taka miejscowość Wyskoki. No i tak, nazwa zobowiązuje, bo generalnie ludzie tam dostają jakiegoś, nie wiem czego, szaleju. To od Szalejowa Górnego i Dolnego, wczorajszego. I tak, i trenują te wyskoki bardzo często, powodując zdarzenia drogowe, a mój absolutny mistrz po prostu wpadł komuś na podwórko samochodem, przeleciał nad płotem, także

0: to trzeba ostrożnie z tymi nazwami. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
1: Pozdrawiamy Ewę.
2: Przed wyskokami musimy zwolnić, tak?
1: Tak, no i ciekawe, czy się

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Autostrada A4 w kierunku Wrocławia za Kostomłotami stoi właśnie. Więc tam jak zwykle na A4 dzieją się rzeczy związane właśnie z kolizjami, wypadkami, postojami. No, płynny ruch tam nie jest, a jeśli chodzi o to, co w pogodzie, to sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I w większości kraju dzisiaj termometry pokażą od 26 do 30 stopni. Lato nie zamierza odpuszczać.
3: Ale razem z ciepłem pojawi się też więcej dynamicznych zjawisk. No to jest też takie trochę naturalne.
1: Punktowo.
3: No ale punktowo, to prawda. I nie będzie tego aż tak super dużo. Na południu lokalnie w centrum spodziewane są burze z ulewnym deszczem. Dlatego podczas podróży warto od czasu do czasu zerknąć nie tylko na drogę, ale także i na niebo.
1: Jednak jeśli chodzi o większość naszego kraju, zdominowana będzie przez spokojną aurę. No i tutaj raczej umiarkowane zachmurzenie, bez opadów, idealna pogoda na letnią trasę.
3: Jeśli chodzi o te troszeczkę trudniejsze sytuacje, chociaż w sumie zawsze warto zachować trochę większy odstęp i jechać spokojnie, wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że dojedziemy bezstresowo i bezproblemowo do celu. No ale w takiej pogodzie to najlepszy przepis na bezpieczne dotarcie do celu to właśnie to, żeby trzymać dystans i jechać wolniej. Szerokie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, a propos dystansu, to wskazany w każdym elemencie naszego dnia.
3: Aczkolwiek. Nie, no nie, dobra.
1: Bo kiedy go brakuje, to są tylko kłopoty.
3: Tak, to tak. Zgodziłabym się, podpisuję się pod tym. Dzień dobry, witamy się z wami 2 minuty i pół po godzinie 12:00 i jedziemy wspólnie do 13:00.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Jest i nasza Pocahontas w studiu. Witamy.
1: Pocahontas?
0: Tak.
1: Nie zauważyłeś, jak mi pięknie włosy zjaśniały od słońca?
0: No właśnie, mówię o tym.
2: Ale Pocahontas była ciemna.
1: Właśnie.
0: No ale ta też jest ciemna, tylko że już
1: tylko,
0: troszeczkę
1: że
0: refleksy są. Tak. Powiem jak Pocahontas, trzymasz mnie za głupią dzikuskę.
2: Naprawdę znasz te teksty z bajek też?
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, widać, kto jakie bajki oglądał. No właśnie.
0: No słuchaj, no to jest akurat
1: ale tak,
0: kultowy... To jest kultowy
1: fajna.
0: Tekst. Ja wiele razy słyszałem właśnie od różnych osób.
1: Aha,
0: to pytanie,
1: bardzo
0: tak?
1: Bardzo różnych.
0: To dobrze. Stało się kultowym pytaniem.
1: Wracamy.
0: Ale sprawdźmy, co na drogę.
1: Wracamy, tak. Wracamy na drogi. Otóż miała być północ kraju i będzie, bo tutaj ruch jest duży. Dojazd do morza, a jedynką troszkę się korkuje cały czas. Za Grudziądzem kierowcy wjeżdżają w korek. Korek spowolnienie. I jest na odcinku między Grudziądzem a Warlubiem. A dokładnie na A1 to są Nowe Marzy Warlubie. O ten odcinek kilka kilometrów za Nowymi Marzami z zwalniamy i po Warlubie jedziemy w spowolnieniu korku. No to w sumie jest tak mniej więcej. Ten duży ruch widać na około 9-kilometrowym odcinku w stronę Gdańska. Później jak już sobie dojedziemy właściwie na Pomorze, no to tutaj korek jest do Bramek w Rusocinie. Z tym, że nie w stronę morza, a w kierunku gór, czyli w kierunku Łodzi. I tutaj kierowcy zwalniają w punkt poboru opłat Rusocin. Tutaj też A1 zmienia się w S6, która to wygląda bardzo przyzwoicie. Tylko na obwodnicy Trójmiasta S6 troszkę nam zwalnia, ale zdecydowanie mniej niż to miało miejsce ten jakiś czas temu. Mianowicie teraz to spowolnienie jest w okolicach węzła Gdańsk-Osowa w stronę Łodzi i też już na S7, czyli za węzłem Gdynia Wielki Kack, S7 nieco zwalnia w stronę nadmorza. No i mamy tragiczne niestety zdarzenie, jak się okazuje. Drogowcy tutaj zweryfikowali informacje z S6 w zachodnio Pomorskiem. Tu nie udało się uratować życia jednej z poszkodowanych osób. Poszkodowane były dwie. Jedna z nich straciła życie niestety. Chodzi o odcinek S6 w zachodniopomorskim. Przy dojeździe do Koszalina jest kompletna blokada jezdni na czas pracy służb. Ta praca trwać ma około 3 godzin nawet. A chodzi o odcinek między węzłami Dobre-Bielice. W pobliżu węzła Dobre doszło do tego tragicznego zdarzenia. Dochował samochód osobowy. No i skutek jest właśnie taki. Węzeł Dobre to jest miejsce, którym należy zjechać z S6, tak żeby ominąć blokadę S6. No i uwaga, bo na autostradach pojawiły się kłopoty z przejazdem. To są wiadomości od służb. Dolny Śląsk, węzeł Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. No i tutaj widać bardzo duże spowolnienia i korek. Węzeł Pietrzykowice, 147 kilometr. Mamy zdarzenie drogowe, tak opisują je służby. No i jest blokada jezdni w stronę Wrocławia. Objazd trasami lokalnymi. Tak zalecają służby. Węzeł Pietrzykowice to ten, z którym uciekamy właśnie z A4. A1, węzeł Toruń Północ Lubicz, 147 km, dwa osobowe i ciężarowe w stronę Gdańska jest zwężenie, zderzyły się te pojazdy. Dobra wiadomość jeszcze na koniec, to szybko, bo przed chwilą się pojawiła. Nie trzeba uciekać z A4, węzeł Pietrzykowice został częściowo odblokowany. W stronę Wrocławia przejedziemy, chodzi o odcinek A4 między Legnicą a Wrocławiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I za moment wrócimy do rozmowy z Agatą Ślepowrońską, bo weekend się zbliża i warto wiedzieć, co będzie się działo, jeśli chodzi o imprezy motoryzacyjne.

0: Agata Ślepowrońska z nami na łączach. Mówiliśmy o górskich samochodowych mistrzostwach Polski w Limanowej, które w ten weekend, ale to nie jedyna impreza, bo mamy jeszcze driftowe mistrzostwa Polski w Katowicach. Co to za impreza, Agato?
1: Tak, to jest impreza dwudniowa, weekendowa, w których tradycyjnie odbywa się to metodą kwalifikacji. Są dwie grupy, semi-pro i pro, w niedzielę finały, także od 12, a właściwie tak, w sobotę od 12 do 18, w niedzielę od 11 do 18. Intensywnie, kibice są mile widziani, Katowice strefa kultury. To będzie już druga runda driftingowych mistrzostw Polski, więc na pewno będzie to już taki poziom walki, bo już połowa roku, połowa sezonu, także najwyższy czas wszystkie siły odpalić, więc myślę, że będzie dużo palonej gumy. Pogoda szykuje się też świetna.
2: Właśnie będzie o to chodzi, że będzie bardzo gorąco.
1: Chyba nie będzie deszczu, co?
2: Nie, więc, nie. Przynajmniej nie ma tego w zapowiedziach.
1: Dokładnie tak. Więc wszystko wskazuje na to, że będzie fajnie.
2: Driftingowe Mistrzostwa Polski dobrze jest obserwować na miejscu. Oczywiście jest tam hałas, więc jeśli zabieracie dzieci, to weźcie też jakieś zabezpieczenie na uszy. Mnóstwo rodzin przyjeżdża pełnych i tych starszych, i tych młodszych, a ci najmłodsi mają na uszach słuchawki, które troszkę przed tym dźwiękiem jednak chronią. Ale co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że ta palona guma czasem do nas dociera w postaci małego kawałka. I rzeczywiście z takich mistrzostw, z takich zawodów wraca się po prostu pachnącym spaloną gumą. Tak,
1: oj, tak, dokładnie tak jest. Dlatego mamy też w propozycjach wydarzenie, na którym palonej gumy nie będzie i tego zapachu możemy uniknąć. Będzie to Wozownia 90, lot samochodowy w Skierniewicach, który odbędzie się w paru wozowni lokalnej. A jedną z atrakcji poza samochodami będzie także zwiedzanie tejże parowozowni. Kolej i samochody zawsze miały się ku sobie i tak samo jak można używać pociągu do przewożenia samochodów, tak samo można używać parowozowni jako miejsce ekspozycji. A ja zawsze chętnie zwiedzam nietypowe miejsca, także generalnie polecam. To jest w niedzielę od 12 do 16 Skierniewice parowozownia.
0: Czyli mamy dla każdego coś, mogą to być zabytkowe wnętrza i...

0: w Skierniewicach, ale także driftowe Mistrzostwa Polski w Katowicach i wcześniej mówiliśmy o górskich samochodowych Mistrzostwach Polski w Limanowej. Agata Ślepowrońska o imprezach motoryzacyjnych. Agato, bardzo Ci dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I do usłyszenia.
1: Jeszcze tylko Ci wypowiemy jedną rzecz. Twoje wiadomości na antenie Polskiego Radia Kierowców trafiają do naszych słuchaczy, którzy potem informują, że na przykład wybierają się do Limanowej.
2: Super!
1: Czyli słyszymy się w przyszłym tygodniu w czwartek. Dzięki wielkie.
2: Oczywiście, że tak. No, trzymajcie
1: się. Do usłyszenia.
2: Hej.

0: Monika, przed mikrofonem.
1: Co to było?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Fajne,
1: ładna,
0: nie?
1: Ładna nazwa.
0: Ty jesteś naszą polską Dua Lipą.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Jezus Maria, Pocahontas, Dua Lipa. Orka w ogóle. Dobra, no. Skoro tak. Co komu pasuje? Dzień dobry.
2: No dobrze, to uwolnijmy orkę. O.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ona chyba Willy miała na imię. Tak miała ta orka, nie?
2: Tak.
1: No dobra,
0: Willy.
1: Może być. Gorzej z tymi drogami, słuchajcie, bo naprawdę dużo się dzieje. Dużo się dzieje, dużo zgłoszeń od służby i to na głównych trasach. A4 tutaj kotłuje się, naprawdę się kotłuje. Trasa Legnica-Wrocław nie tylko z powodu zdarzenia drogowego w stronę Wrocławia kierowcy mają kłopoty z przejazdem i to duże, ale korkuje się też w okolicach węzła Pietrzykowice w stronę Legnicy. Ten odcinek A4, no dużo cierpliwości wymaga przejazd nim. No a coś wydarzyło się na A4? Otóż na 147 kilometrze węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice właśnie, okolica węzła Pietrzykowice, 147 kilometr. Tutaj nie precyzują drogowcy, co dokładnie się zdarzyło. Mamy zderzenie pojazdów i blokadę jezdni. Choć taka była, no to teraz jest przejazd jednym pasem. No ale to wcale nie pomaga, bo korek jest naprawdę spory na A4 i to na obu jezdniach. Na A1 też kłopoty z przejazdem, to już Kujawsko-Pomorskie. Trasa węzeł Toruń Północ, węzeł Lubicz, też 147 kilometr. Trzy pojazdy się zderzyły, dwa auta osobowe i samochód ciężarowy, zwężenie w stronę Gdańska. Ostrzegamy wszystkich tych, którzy wybierają się i jadą nad morze. Na Krajowej 12 też pojawiły się kłopoty z przejazdem. Radom Przysucha w pobliżu miejscowości Mniszek na Mazowszu. O, tutaj awaria samochodu osobowego, także uważajcie. 487 kilometr, ruch na zmianę jednym pasem. No i też te duże kłopoty z przejazdem, właściwie kłopoty z przejazdem już są dużo mniejsze, bo jest... nie, tu cały czas jest blokada. Niestety tragiczne zdarzenie, węzeł Dobre Bielice na wysokości węzła Dobre. Tu uciekamy węzłem Dobre, bo jest blokada jezdni w stronę Koszalina. Dwie osoby poszkodowane, jednej życie. Nie udało się uratować, dochował samochód osobowy, no i stąd taka tragedia w sumie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy także na informacje od Was a propos tego, jak się jeździ i utrudnień w naszej aplikacji tekstowo lub głosowo. My te informacje przekażemy innym kierowcom.

0: pamiętaj mnie.
1: A teraz o ciekawym eksperymencie. Toyota i BMW testują nowe paliwo dla silników spalinowych. Silnik spalinowy jeszcze nie odchodzi do lamusa i to dzięki testom, które właśnie ruszyły w Hiszpanii.
2: No właśnie, Toyota, BMW, Bosch i hiszpański koncern paliwowy Repsol

0: Wystawiły do testów flotę 20 samochodów. Wśród nich są i te pojazdy od BMW, i od Mini, i od Lexusów, i Toyot. I wszystkie tankują wyłącznie benzynę Nexa 95, produkowaną w 100% z odpadów biomasy, to ważne, i innych surowców organicznych. A producent zapewnia, że takie paliwo daje aż 70% mniej emisji CO2 niż klasyczna benzyna.
1: Na razie kupimy takie paliwo na ponad 20 stacjach w okolicach Madrytu, a litr kosztuje około 10% więcej niż zwykłe paliwo. Cały proces od tankowania po zużycie w silniku śledzi system o nazwie Digital Fuel Twin. To nie jest zabawa dla samych testów. Wyniki mają trafić na biurka unijnych urzędników jako argument w rozmowie o przyszłości silników spalinowych w Europie. W tle pojawia się nowy skrót VEEF, czyli pojazdy zasilane wyłącznie paliwami kwalifikującymi się jako odnawialne. Branża motoryzacyjna, zarówno producenci aut, jak i koncerny paliwowe lobbują w Brukseli za tym, by takie paliwa uznać za pełnoprawne uzupełnienie elektryfikacji.
0: No i teraz tak, jeśli cel 100% aut zeroemisyjnych do 2035 roku okaże się zbyt ambitny, to takie paliwa można uznać za pełnoprawne uzupełnienie elektryfikacji, to na pewno. Pytanie, co na to wy, bo to też nas jakoś zaczęło interesować i stąd ten temat też się pojawił. A wiceprezes Toyoty na Europę mówi wprost, że właśnie chodzi o to, żeby wypełnić tę lukę, zwłaszcza w hybrydach.
1: No właśnie. Jeśli chodzi o pytanie do was, to czy przesiedlibyście się na paliwo odnawialne, nawet jeśli oznaczałoby, że wyższa cena będzie do zapłacenia na stacji benzynowej? Powiedzmy sobie, że być może na razie wyższa, bo jeśli efekt skali zadziałał, no to prędzej czy później to paliwo
0: będzie
1: tańsze, tak? Mm-hmm. Też w rafinacji i cała ta sytuacja, łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej. No ale na razie mamy cenę taką, jaką mamy. Pytanie, czy skorzystali byście z takiej opcji, gdyby była do wyboru właśnie silnik spalinowy na paliwo odnawialne albo auto elektryczne. Dajcie znać w aplikacji.

0: Firewoman przed chwilą. Monika Gniewaszewska, dzień dobry, ponownie.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, ogień mówiłaś.
1: Że Firewoman teraz jest?
0: No, Firewoman, tak, to ty.
1: Od Pocahontas, no dobra. No, no,
0: dlaczego nie?
1: Rosałką no, jeszcze rosałka.
0: Lato Moniką możesz
2: nie byłaś?
0: Być.
2: Dzisiaj nie.
0: W różnych odsłonach dzisiaj. Ale przede wszystkim informujesz o tym, co się dzieje na drogach.
1: Tak.
0: To jest bardzo poważna sprawa. 10 minut do 13, sprawdźmy najnowsze szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaostrza się sytuacja na A4. Dolnośląski odcinek Legnica-Wrocław. Korek zdecydowanie się wydłużył. Niestety zaczyna się na wysokości Piotrowic. Kierowcy już zwalniają. Jadą w dużym korku po kąty wrocławskie. Później jest trochę lepiej, a więc złudzenie, że przejedziemy sobie w stronę Wrocławia bez zatrzymań, bo po kilku kilometrach znów wpadamy w zator. No i ten zator aż po Wrocław właściwie się ciągnie. Na A4 między Legnicą a Wrocławiem, na odcinku między węzłami Kąty Wrocławskie Pietrzykowice mamy niestety w okolicach węzła Pietrzykowice zdarzenie drogowe. Była blokada jezdni w stronę Wrocławia, teraz jest zwężenie, no i stąd te korki na A4 właśnie w stronę Wrocławia. Nieco lepiej wygląda sytuacja w kierunku Legnicy, bo był taki moment, że A4 bardzo korkowała się też w stronę Legnicy tutaj. Teraz te korki zmalały tylko na węźle Wrocław Południe. Będziecie zwalniać, zjeżdżając z obwodnicy A8, z obwodnicy Wrocławia, jadąc w stronę Legnicy. To jest Dolny Śląsk, a teraz ten odcinek Katowice-Wrocław. Tu nic nie lepiej, za Opolem zwalniamy. W stronę Wrocławia na A4 jest korek, spowolnienie. No i nic nie lepiej na obwodnicy Krakowa. Tutaj cały czas bardzo duży ruch. Okolice węzła Kraków Południe teraz zakorkowane w stronę Katowic, ale też kierowcy jadą bardzo powoli miejscami w stronę Rzeszowa, za bramkami w Balicach. Już ten ruch na obwodnicy Krakowa się zaczyna. Jeszcze zgłoszenie od służb z A1. Kłopoty z przejazdem między węzłami Toruń Północ, węzeł Lubicz, Kujawsko-Pomorskie cały czas się utrzymują. Mamy zwężenie do jednego pasa w stronę Gdańska na wysokości 147 km. No i poprawiła się sytuacja na 77. Nie trzeba korzystać z objazdów. Ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Orły na trasie Jarosław-Przemyśl.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Jest i on.
1: Jest.
0: Dzisiaj przy mapie nie stałem, zwróciłeś uwagę.
2: Co mam?
0: Przy mapie nie stałeś. Nie stałem, pan tu nie stał.
2: Bo nie chciałem, żebyście mnie zawstydzali.
3: No dzisiaj Robert nie odpowiadał z geografii, tylko chyba z polskiego. Bo stał tak bliżej Moni, albo ze znajomości
0: ja bym
3: filmów.
0: Liczyła jednak z matematyki. Nie. Tak słyszałam, że się
2: A zobaczymy, z czego to zobaczymy po 13.
0: A widzisz, czyli jeszcze nic nie zdradzisz.
2: Nie.
0: No dobrze, to nie.
3: To my dziękujemy i czekamy na wysokie obroty.
0: My się obrażamy, jak wczoraj kot moja
3: Nie, my się nie obrażamy. Dagmara Kowalska
0: to ja.
3: I Piotr Firan, dziękujemy.
0: Właśnie, to ty.

0: Zaczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych. Najchłodniej, choć nie chłodno w Kołobrzegu, tam 20 stopni Celsjusza pokazują termometry. Wczoraj było zimniej, natomiast najcieplej o 13 w Rzeszowie, 28,5 już mamy na termometrach, więc upał wraca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro upał wraca, no to i ostrzeżenia przed upałem i przed burzami wracają. Prawie na terenie całego kraju są wydane pierwszego i drugiego stopnia ostrzeżenia przed burzami i przed upałem. Poza Podlasiem, Suwalszczyzną, Warmią i Mazurami. Tam upałów na razie nie będzie i burz także nie przewidują synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę w centralnej Polsce, to 27 stopni, 26,5 pokazują. Zgodnie termometry w Warszawie, w Łodzi, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Płocku czy w Poznaniu. Najcieplej, jak powiedziałem, na Podkarpaciu, w Rzeszowie już 28,5. Ma być 30. Dziś 30. Od 26 do 30 stopni przewidują synoptycy, choć miejscami na północy troszkę chłodniej, od 23 do 25. Wiatr pozostaje słaby, nad morzem umiarkowany, a wieje na ogół ze wschodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy na wysokich obrotach, skoro upały wracają, lato wraca, jeżeli chodzi o temperatury i aurę, no to co? Boys of Summer, letnia piosenka, Don Henley na dobry początek dzisiejszych wysokich obrotów. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: A z tej, jak zwykle, rozgrzewka na dobry początek wysokich obrotów, rozgrzewka szarych komórek, bo szare komórki przydają się za kierownicą, to chyba każdy przyzna. Dziś mamy świetny pretekst, żeby przypomnieć pewną grę. Ja nie ukrywam, że gram w gry i grałem w gry.
1: Naprawdę?
0: Tak, grałem w gry, tak.
1: Grałeś czy
0: grałem
1: grasz?
0: I gram czasem w gry, zupełnie inne teraz niż grałem. To tak się zmienia, wiesz, z wiekiem się wszystko zmienia. Natomiast myślę, że nasi słuchacze też grali, a ba! Jestem
1: przekonany,
0: że i słuchaczki grały w tę grę. Nie wiem, czy nawet ty nie grałaś w tę grę kiedyś.
1: Ja?
0: Tak, którą dziś
1: ja mało grałam. Ja mało? Grałam w taką panią autostopowiczkę.
0: A, to nie ta gra.
1: No ona wsiadała do samochodu i potem wysiadała.
0: Z samochodu?
1: Tak.
0: Fajna gra.
1: Tak, miałam taką specjalną, taką malutką, wiecie. No jak dobrze, to się nazywało? Rozumiem. Zapomniałam.
0: Właśnie, ja pytam, jak się nazywa ta gra, którą dziś przypomnimy. Przypomnimy w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Czekam na wasze odpowiedzi. Uwaga, uwaga, tak brzmi ta gra. O.
1: Łamatko.
0: Tak sobie grasz. Prawda?
1: Tak.
0: Coś robisz i tak ten. I uwaga. O, jeszcze jeden zakręt.
1: I wygrałeś?
0: I nie. O, teraz wygrałem. Teraz wygrałem, właśnie. Jak się nazywa ta gra? Jeżeli wiecie, jak się nazywa, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Już teraz wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Korki, koreczki i to spowodowane nie tylko zdarzeniami drogowymi, których jest naprawdę sporo, ale też dużym natężeniem ruchu. Tak jest na przykład na obwodnicy Krakowa, gdzie cały czas piętrzy się ruch między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Należy spodziewać się spowolnień i bardzo dużej liczby samochodów zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Do tego wszystkiego jeszcze za Bramkami w Balicach na jezdni prowadzącej w stronę Śląska mamy korek, czyli jest kolejka aut dla tych, którzy zjeżdżają z A4 obwodnicy Krakowa, no i sobie postoją do punktu poboru opłat w Balicach, żeby później wcale nie pojechać jakoś specjalnie płynnie, tylko tak właśnie potoczyć się w stronę Katowic, bo między Bramkami w Balicach a miejscowością Morawica prace trwają na A4, no i w związku z tym ten korek utrzymuje się, zrobił się, o może to jest lepsze określenie, bo jeszcze 20 minut temu go nie było. Punkt poboru opłat Brzęczkowice, to już Śląsk, tutaj spory ruch, spora kolejka aut na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Sam Śląsk, Katowice, Mysłowice A4 i inne trasy krajowe w okolicach Śląska wyglądają dobrze. Wyjątkiem jest 44 w okolicach Tychów. Tutaj należy spodziewać się spowolnień i korka. No i cały czas między Katowicami a Wrocławiem kierowcy zwalniają na wysokości Opola w stronę Wrocławia. I bardzo duży korek jest na dolnośląskim odcinku A4 już między kątami wrocławskimi a Wrocławiem. Tutaj mamy zdarzenie drogowe, do którego doszło, jak donoszą służby, między węzłami kąty wrocławskie Pietrzykowice. Korek zaczyna się już na wysokości kątów wrocławskich, a do zdarzenia doszło w okolicach węzła Pietrzykowica, więc cały ten odcinek A4 w stronę Wrocławia jest bardzo mocno zakorkowany. Dużo cierpliwości trzeba, żeby go pokonać. To jest A4 między Legnicą a Wrocławiem. Kłopoty są w stronę Wrocławia, ale też zwalniamy na węźle Wrocław Południe w stronę Legnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz przypomnijmy sobie tę grę. Jak to brzmi? Właśnie tak. Tu oczywiście gramy cały czas. I tak się kończy. O jaką grę chodzi? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my cały czas na wysokich obrotach. Już 14 minut po godzinie 13. Trzymam za was kciuki. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Jak się nazywa ta gra? Tu piszecie o tym, że gra układanie klocków. Małgorzata Hełma, z Hełma tak twierdzi. Aga z Tygrysa twierdzi, że miała taką grę, która nazywała się Wilki Zając. Na Wilka i Zająca stawia też Andy DWR. Nie, nie, nie. To nie są jajeczka zbierane przez Wilka, moi drodzy.

A teraz z Bieszczad wracamy na salę sądową. Ważna informacja, również mam nadzieję dla wszystkich słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców. Mówiliśmy o tym wypadku niejednokrotnie. Na naszej antenie Polska się zbulwersowała, a dziś mamy wyrok. Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. Przypomnijmy, że ten mężczyzna 2 lata temu spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Sąd orzekł, że o warunkowe zwolnienie może się ubiegać dopiero po 15 latach, a jak to było? Pijany wówczas Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, w którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął wówczas mąż i ojciec 2 dzieci, Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Po wypadku, przypomnijmy, sam sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady, zbiegł do Niemiec, znaleziono go i dziś ogłoszono, sędzia ogłosił, że został skazany na 20 lat więzienia.

0: No to co to za gra? Halo, halo.
1: Witam. Ja w sprawie zagadki.
0: Dobrze.
1: Ta gra nazywała się Jajeczka albo Wilgi Zając. Mhm. No taka ze Związku Radzieckiego gierka. Pozdrawiam Marceli.
0: Pozdrawiam Marceli. Darek z Volvo S60 też twierdzi, że to jajeczka zbierane przez wilka. Otóż nie, naprawdę. To nie są jajeczka zbierane przez wilka. Aga z Tygrysa też, przypominam, to typowała. Elektronika, taka gra, samochodowe wyścigi. Ktoś się strzelił? Nie, to też nie ta gra. Halo?
2: Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry.
2: Czy to było Pole Position na Atari? Pozdrawiam, że się grzeszów.
0: Nie, to nie było na Atari. Może podpowiem, że chyba częściej graliśmy w tę grę na telefonach. Halo, halo.
3: A czy przypadkiem to nie była taka słynna ośmiorniczka? Jeśli się schodziło po skarb i się broniło przed ośmiornicą? Czarno-biała gra Nintendo? Pozdrawiam wszystkich, Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Nie była to gra Nintendo. Na pewno Space Invader, Król Jakub tak napisał. To też nie ta gra. Tetris, to też nie ta gra. Mateusz z Iveco. Jaka to gra?
4: Cześć. Cześć.

0: Andrzej Pompka.
1: Cześć, Józef.
0: Grałem w tą grę, grałem na 100%, ale nie pamiętam co to.
1: Ach, no ale dobrze, że pamiętasz, że grałeś w tę grę. Wielu z nas grało w tę grę. Jak się nazywa ta gra? O, tak. I tak. I teraz w prawo, albo w lewo.
2: Oj, jaki dźwięk, aż mi świdruje. O. Wygrana.
1: No właśnie, chyba przegrana.
2: Chyba przegrana?
1: Chyba tak. Chyba, jak powiem to, co chciałem powiedzieć, to już podpowiem totalnie.
2: Aha.
1: Złapaliśmy własny ogon. I przegraliśmy.
2: No jaka to gra? Dobrze, że
1: aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Monika wyjeżdża z wami na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dużo się na nich dzieje, naprawdę dużo. Mamy też tragiczne zdarzenie niestety na S6. Te utrudnienia potrwają i to długo. Mamy zgłoszenie od służb, że niestety jedną z ofiar tego zdarzenia drogowego na S6 w Zachodniopomorskiem jest 6-letnie dziecko. Tragiczne zdarzenie na wysokości miejscowości Stare Bielice w stronę Koszalina. S6 jest zablokowana i tak będzie kilka godzin. Tu na miejsce oczywiście są służby na miejscu. Między węzłami Dobre Bielice. To tutaj doszło do tego tragicznego zdarzenia. Dwie osoby poszkodowane, jedna ofiara śmiertelna. Węzeł Dobre to jest ten węzeł, którym z S6 zjeżdżamy, tak żeby ominąć się blokadę w stronę Koszalina. Posypały się też utrudnienia na A4. Jedno z nich to jest na Opolszczyźnie, między węzłami Opole Południe, Opole Zachód, czyli na trasie między Katowicami a Wrocławiem. W stronę Wrocławia mamy zderzenie 4 samochodów osobowych, 6 osób poszkodowanych. No i blokada jezdni w stronę Wrocławia. Tu lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i w związku z tym no też te utrudnienia potrwają. Tutaj przewidują służby, że około 2 godzin. Węzeł Opole Południe to ten, którym uciekamy z A4, tak żeby ominąć blokadę. To nie są jedyne utrudnienia na A4. Na A4 też... No to są dobre wiadomości akurat, bo zakończyły się kłopoty z przejazdem między Legnicą a Wrocławiem, w stronę Wrocławia, okolice węzła Pietrzykowice. Tutaj mieliśmy blokadę w stronę Wrocławia, teraz później było zwężenie, teraz utrudnień nie ma. No i ten korek powolutku się rozładowuje, choć na to, żeby zupełnie się rozładował, to musimy jeszcze poczekać. Takie punktowe są te korki na wysokości Kostomłotów, później lepiej i jeszcze na wysokości Kątów Wrocławskich w stronę Wrocławia na A4 korek. Korek się utrzymuje. Zresztą korek mamy też na 35 przy dojeździe do Wrocławia. Korek zaczyna się na krajowej 35 na wysokości Mirosławic i ciągnie właściwie po Wrocław. No tak, troszkę przed Wrocławiem się kończy. Także też mocno obciążona ta 35. Warunki jazdy też nie najlepsze, bo tu przewidywane są burze. Na małopolskim odcinku A4 no to oczywiście obwodnica Krakowa. No a ta S6 będzie zablokowana około 3 godzin, a skoro o północy kraju mowa, no to też cały czas utrzymuje się spowolnienie na A1 między Grudziądzem a Warlubiem na jezdni w stronę Gdyni.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I już ruszamy na wysokich obrotach z kolejną muzyczną porcją pomagającą w wyjeździe. Oczywiście pomagamy wam jak możemy. Co 20 minut wracamy z informacjami drogowymi. Rozruszamy sobie szare komórki. Już niedługo, już za momencik wrócimy do tej gry. Co to za gra? Pamiętacie? Powiedziałem, że mam dobry pretekst dzisiaj do tego, żeby przypomnieć tę grę. To była pierwsza podpowiedź. Potem kolejne. Mam nadzieję, że się uda. Trzymam kciuki oczywiście i jedziemy. Za 27 minut będzie godzina 14. To są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Ostatnie zdarzenia w Warszawie, kiedy to autobus linii 186 staranował kilka pojazdów i potem wjechał do przejścia podziemnego na warszawskiej Ochocie, wywołało falę dyskusji, spekulacji. Odezwali się w internecie znawcy tematu, a oczywiście znawców jest więcej niż kierowców autobusów. Wypadek z 5 lipca 2026 roku rodzi wiele pytań, zwłaszcza, że śledczy ustalili, że 58-letni kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto narkotyków. Podobno ratował pasażerów, bo samochód się zepsuł. Podczas gdy nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska, bo przecież trwa śledztwo, to samozwańczy eksperci w internecie debatują o przyczynach. Zasłabnięcie, rzekoma awaria techniczna i tak dalej, i tak dalej. My chcemy dziś w Wysokich Obrotach przybliżyć pracę kierowcy miejskiego autobusu i dlatego ze mną Krzysztof Kępski na Instagramie, znany jako kierowca na przegubie. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich prowadzących, jak i pasażerów.
0: No właśnie, my, pasażerów również. Jako kierowca autobusu pewnie pan ma z tyłu głowy cały czas taką myśl, żeby pasażerowie byli bezpieczni w autobusie, prawda?
1: Oczywiście, że tak. I no, na tym nasza praca polega głównie, żeby było bezpiecznie.
0: Więc teraz moje pytanie, jak wygląda w ogóle praca kierowcy autobusu? Bo poza tym, że dbacie o to, żeby było bezpiecznie, jest to pewnie stresująca praca, choćby ze względu na to, że czas was goni, prawda? Musicie od przystanku do przystanku przejechać w określonym czasie, natomiast nie zawsze to się udaje, bo korki, bo roboty drogowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak, ale no najbardziej to jest, no to jest bardzo ciężka praca w sumie umysłowa, ponieważ zbliżając się do każdego przejścia, do każdego skrzyżowania, my musimy wiele czynników wziąć pod uwagę, czy ktoś nie wyjdzie, nie wybiegnie, więc no to głównie na tak naprawdę wszystko w głowie u nas się dzieje.
0: Rozumiem. A jak się prowadzi autobus przegubowy? Znacznie ciężej niż taki normalny, czy łatwiej? Bo lepiej się skręca.
1: Myślę, że dużo łatwiej, a na pewno znacznie łatwiej niż samochód osobowy, więc to jest przyjemność, a nie praca jeżdżenia takimi autobusami.
0: Naprawdę? Autobus przegubowy prowadzi się łatwiej niż samochód osobowy?
1: Zdecydowanie tak. I mogę ręczyć w 100% za te słowa.
0: No dobrze, to niech pan powie, dlaczego tak jest.
1: Po pierwsze, no to jesteśmy najwięksi na drodze, więc dużo osób się nas boi.
0: Bo

0: I zjeżdża.
1: I zjeżdża, a dwa, naprawdę jeżdżenie takim autobusem, no to jest czysta przyjemność, dużo płynniej i powolniej się jedzie, można dużo bardziej się cierpieć z jazdy.
0: Rozumiem, czyli tutaj prawo większego, jestem większy, więc zmykajcie maluchy i to powoduje pewną radość, ale na przykład manewry w ciasnych ulicach. Pan jeździ autobusem po Krakowie, jak wiem, ale no w wielu miejscach jeżdżą autobusy przegubowe, choćby w Warszawie, uliczki wąskie, trzeba tym skręcić, to jak to? Naprawdę łatwiej niż samochodem osobowym? Tak się dopytuję, bo trudno mi w to uwierzyć.
1: Z jednej strony łatwiej, oczywiście jeżeli jest współpraca między kierowcami osobówek, bo czasami zdarzają się sytuacje, że faktycznie tutaj samochód osobowy do nas podjedzie, no i my w tym momencie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale na pewno dużo łatwiej się w ciasnych uliczkach jeździ autobusem przegubowym niż takim bez przegubu.
0: Rozumiem, no bo jest zwrotniejszy, tak? Ten przegub załatwia sprawę, tak? Domyślam się. I a jak widoczność do tyłu w takim autobusie? Przez te lusterka widać coś, jak ten przegub się zegnie?
1: Widać, w zależy w którą stronę będziemy skręcać, to albo widać w lewym lusterko, albo w prawym, ale nie, naprawdę jest bardzo dobra widoczność, jeżeli chodzi o lusterka w autobusach. Mhm.
0: Czyli pasjonat jazdy autobusem przegubowym, Krzysztof Kępski z nami w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Panie Krzysztofie, a pan też komentował w internecie to ten wypadek linii 186 w Warszawie. Ma pan jakieś swoje przemyślenia na temat tego, co tam się stało?
1: Szczerze powiem, nie komentowałem, ponieważ no, trudno jest oceniać, nie będąc w danym miejscu, w danej sytuacji. Mhm. I tak naprawdę nie wiadomo, czy zawiodły wtedy hamulce, czy jakiś inny czynnik, bo trzeba pamiętać, że no, hamulce są na powietrze, więc w każdym momencie mógł, nie wiem, na przykład przewód się jakoś rozszczelnić. Rozumiem. I już nie było hamulców. Mhm.
0: I dlatego ten kierowca tak próbował jakby wymusić zwolnienie tego wielkiego samochodu i wpadł na to, żeby wjechać w przejście po to, bo wiedział, że tam w tym przejściu podziemnym się zatrzyma, tak? Tak pan to widzi?
1: Tak to widzę, aczkolwiek mówię, no nie wiem, co dokładnie tam się wydarzyło z autobusem, ale patrząc po autobusie i po zachowaniu, myślę, że zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby to się skończyło jak najbezpieczniej i jak najłagodniej dla wszystkich uczestników ruchu.
0: Mówił o tym kierowca na przegubie, Krzysztof Kępski, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę. Udanej podróży. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców pan niech jeździ.
1: Dziękuję i miłej pracy życzę wszystkim.
0: I nawzajem.

0: 12 informuje. Właściwie prosty chłopak z Podlasia się podpisał. Co się stało? Czy wiemy, co się stało na tej SSMC?
1: Nie, tak, nie mamy oficjalnego komunikatu.
0: Ale jak będziemy mieli, to na pewno podamy taką informację, oczywiście. Absolutnie tymczasem dziękujemy prostemu chłopakowi z Podlasia, że na wysokości razy mina w stronę Białegostoku S8.
1: I to nie tylko, bo w stronę Warszawy też.
0: Też?
1: Troszkę wygląda na to, że to są prace drogowe, które tu prowadzone są już od jakiegoś czasu, bo S8 lubi się korkować w tym miejscu na wysokości Radzymina. Przed Radzyminem, w
0: tylko
1: okolicach.
0: Ta karetka, o której pisze nasz słuchacz, mi nie pasuje do obrazu.
1: Trochę.
0: No właśnie.
1: No nic.
0: Dowiemy się, powiemy.
1: Korek jest.
0: Jak najszybciej powiemy o tym, co się tam wydarzyło, a teraz mówimy o tym, co się wydarzyło w innych miejscach w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, sporo mamy tych utrudnień i zgłoszeń od służb. O tym, że natężenie ruchu jest duże i to tak naprawdę i na południu, i na północy kraju, no to już wiecie, bo informujemy o tym. Obwodnica Krakowa bez zmian, bardzo duży ruch. Też dobrze wygląda sytuacja wciąż na Śląsku, tutaj bez spowolnień i korków. Natomiast duży bardzo ruch na dolnośląskim odcinku A4 Legnica-Wrocław. Tu też były kłopoty z przejazdem, ich już nie ma na tej A4. Natomiast korek został. Korek został, on się zaczyna w okolicach Kostomłotów, później jest przerwa, żeby ponownie pojawić się w okolicach Kątów Wrocławskich i to wszystko w stronę Wrocławia. Drogowcy donoszą, że już jest posprzątane po zdarzeniu drogowym, które miało miejsce tutaj na A4 w okolicach węzła Pietrzykowica, więc zwężenia nie ma, jak donoszą służby, no ale korek pozostał. Na A4 też duże kłopoty z przejazdem są na opolskim odcinku A4. Tutaj z kolei mamy między węzłami Opole Południe, Opole Zachód na wysokości miejscowości Siedliska na 227 kilometrze. Zderzenie czterech samochodów osobowych, 6 osób poszkodowanych. No i wciąż zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Trzeba uciekać z A4, około 2 godzin potrwać mają te utrudnienia. Węzeł Opole Południe, dobrze jest zjechać z A4 jadąc od strony Katowic, a w kierunku Wrocławia, tak żeby blokadę ominąć. Też kłopoty z przejazdem mamy na A1, autostrada A1, węzeł Toruń Północ, Lubicz. To jest kujawsko-pomorski odcinek A1, w stronę Gdańska zajęty jest wciąż jeden pas. No i też duże kłopoty z przejazdem po tragicznym zdarzeniu. To już żeśmy was o tym informowali na S6. Tutaj niestety sześciolatek zginął. Węzeł Dobre Bielice, tu jest blokada w stronę Koszalina. Niestety samochód osobowy dachował. Dwie osoby poszkodowane, w tym trzecia ofiara śmiertelna to dziecko. No niestety i blokada jest nie w stronę Koszalina. Kolejna godzina utrudnień. Także omijajcie. Węzeł Dobre to ten, którym uciekamy ze S6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz wracamy do tej gry, o którą pytałem. Snake, pisze Michał z Volkswagena. Co to znaczy Snake?
3: Witam serdecznie.
0: Witam.
3: Chodzi o grę węża, Snake'a.
0: O.
3: W szczególności no, w Nokii, on był starej Nokii, więc zjadało się tam własny ogon, te jajeczka tak zwane. Pozdrawiam Beata z Toyoty.
0: Pozdrawiam Beato z Toyoty, zjadało się własny ogon. Oczywiście jak się zjadło własne ogon, to się przegrywało. Oczywiście Snake, czyli wąż, to była taka gra, pisze Piotr z Artemia, też o wężu. Furia, gra Snake lub wąż, jak kto woli. Oczywiście, że tak, że to wąż.
4: Tak, to Snake. Pozdrawiam, Eryk.
0: Pozdrawiam, Eryku. Oczywiście masz rację. Piotr też stawia na węża. Bartłomiej, Ania Starnowa, Tomasz, Marcin i Monia, Rafik, Zibi ze Skody też stawia na węża. Kto jeszcze?
5: Witam w sprawie konkursu. Myślę, że to jest Snake. Gra. Pozdrawiam, Krzysiek, za mość się kłania.
0: Pozdrawiam, Krzyśku.
6: Czy to gra węża? Pozdrawiam, Bartek ze Szkocji.
0: Bartek ze Szkocji, masz rację. Oczywiście to gra w węża, czyli jak niektórzy mówią Snake po angielsku. Rafał i Bogdan z Cypru też napisali, zdecydowali się na dobrą odpowiedź. Bardzo dobrze, Rafale i Bogdanie. Radio z Białegostoku, Michał z Kim, Wojtek, Adam z Kangu, Paweł Gielce, Marcin, Chris ze Skalni. Kto jeszcze?
7: Cześć, tu Bartek z Częstochowy.
0: Cześć, Bartku.
7: Czy to chodzi o grę Snake?
0: No pewnie, że tak. Już to chyba wiemy, prawda? Że chodzi o węża.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: W sprawie konkursu, czy ta gra to wąż? Mhm. Pozdrawiam, Darek.
0: Tak jest, Darku, to wąż. Piotr PRK, fan, zdecydowanie twierdzi, że to wąż. Jacek wiedział, odpowiedź na tę grę to wąż. Kolejna odpowiedź w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców.

0: Dlaczego powiedziałem, że miałem dobry pretekst? Bo dziś jest Dzień Węża. W związku z tym węża przypomnieliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kto był najszybszy?
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Oczywiście to jest gra Wężyk i na telefoniku Nokia 3030. Może nie tyle co Nokia 3030, ale na pewno Nokia to jest.
0: Tak.

0: Artist Zobek pisze: cześć Robercie, jeżeli chodzi o S8 od Radzymina do stacji paliwowej w stronę Białegostoku, to tam drogowcy zmieniają asfalt, jedziemy jednym pasem. Dzisiaj tędy jechałem i stałem około pół godziny, pisze Arti. No tak, Arti, i o tym mówiliśmy, że tam są roboty drogowe, tylko że słuchacz wcześniej napisał, że stoją trzy pasy, bo jechała karetka, czy coś się stało, i tego szukamy, w sensie potwierdzenia tego, czy coś się stało. Już uruchomiliśmy kanały i być może już niedługo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiem na nasze pytanie. 10 minut po godzinie 14 wrócimy do, na drogi i mam nadzieję, że to korek rzeczywiście spowodowany tylko robotami, a nie jakimś wypadkiem. Wracamy do informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Gdańsku w tym momencie, 20,5 stopnia na termometrach.

0: północy kraju. Nad samym morzem w Kołobrzegu 21, podobna temperatura w Łusce, w Łebie 20,7 stopnia Celsjusza. Generalnie na wybrzeżu dziś najchłodniej. W centralnej Polsce już upał. 27 stopni pokazują termometry oficjalnie w Warszawie, w Łodzi, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Płocku, w Koninie, w Kole. Również widzę w Poznaniu 27,5 nawet. Najcieplej natomiast w Rzeszowie 29,5 stopnia Celsjusza. Ma być tych stopni 30 dzisiaj. Tak twierdzą synoptycy, więc czekamy. Upał prawie w całym kraju, poza Suwalszczyzną, poza Podlasiem i poza Warmią i Mazurami. I tam nie są wydane ostrzeżenia przed upałem i przed burzami. W innych rejonach kraju mogą się te burze zdarzyć, jak twierdzą synoptycy. Po południu i wieczorem na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami nawet duże i inne w centrum burze. O proszę bardzo, jak mi się zrymowało. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, wieje ze wschodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Safe Tonight, Eagle Eye Cherry. Była taka piosenkarka bardzo popularna, Nena Cherry, i jej brat też postanowił zrobić karierę. I proszę bardzo, to efekt, znany do dziś przebój tego pana, Eagle Eye Cherry. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilena.

0: O, fajnie, że jesteś.
1: Jestem,
0: Monika
1: tak obecna. Cieszę się, że się cieszysz.
0: A czy cieszą się też użytkownicy dróg z sytuacji na tych drogach?
1: Nie, nie sądzę. W niektórych miejscach to naprawdę łzy cisną się do oczu.
0: No właśnie, wróćmy na chwileczkę do tej S8-ki. Radzymin, prawda, w stronę Białegostoku. Tutaj nasz słuchacz mówił, że tam jechała karetka, natomiast kolejny nasz słuchacz Artin twierdzi, że tam są te roboty drogowe,
1: no właśnie,
0: o których wspominałaś.
1: Tak mi się wydaje.
0: I tak naprawdę po prostu chyba to jest przyczyna tego korka.
1: Tak,
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nic strasznego tam nie wypatrzyła.
1: Nie.
0: No to tak, no to tak jak podejrzewaliśmy, na S8-ce od Radzymina w stronę Białegostoku korek spowodowany
1: pracami,
0: tym, że drogowcy zmieniają asfalt.
1: Wyjeżdżamy. Będzie lepiej.
0: Tak.
1: Żeby najpierw jest gorzej, a potem jest lepiej.
0: Tak, zawsze
1: to jest
0: tak
1: normalne.
0: Jest. To jest motto Generalnej Dyrekcji
1: tak
0: Dróg Krajowych i Autostrad. I wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze tylko doprecyzuję, że rzeczywiście Warszawa-Radzymin i dalej w kierunku Białegostoku mamy korek. On jest spowodowany pracami drogowymi. Korek ma około 5,5 km. Taki jest. W stronę Warszawy od strony Białegostoku korka nie ma. A skoro o S8-ce mowa, to dawno nie byliśmy na obwodnicy Warszawy. Ta lubi się korkować i tutaj rzeczywiście zwalniamy dzień jak co dzień w stronę Białegostoku.

0: Stoku nieco mniej zwalniamy w stronę Wrocławia, ale zwalniamy na Krajowej Siódemce między Warszawą a Dziekanowem Leśnym, a Łomionkami, o tak, chyba na obu jezdniach, czyli w stronę Nadmorza i w kierunku Warszawy. Tak wygląda Mazowsze. Ze Strzustki informacja od służb, koniec utrudnień. Tutaj tragiczne zdarzenie między węzłami Dobre Bielice. Mieliśmy blokadę w stronę Koszalina, teraz już tych utrudnień nie ma. Dużo dzieje się na A4. Dużo. Mamy kilka zdarzeń drogowych, między innymi teraz, przed kilku minut, jest informacja od służb z obwodnicy Krakowa A4 między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany. Mamy na 403 kilometrze zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Rzeszowa. W ogóle źle wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Tu kierowcy bardzo zwalniają, zarówno w stronę Rzeszowa, jeszcze do tego wszystkiego to zdarzenie drogowe, jak i w kierunku Katowic. Poza tym mamy korek na bramkach w Balicach i tak jak kierowcy zjeżdżają sobie i wjeżdżają na, wyjeżdżają właściwie z obwodnicy Krakowa i chcą sobie swobodnie pojechać dalej w stronę Śląska, to mowy o tym nie ma, bo na bramkach w Balicach jest korek i on jest spowodowany pracami drogowymi. I na te spowolnienia należy przygotować się, że są na obu jezdniach. I cały czas kłopoty z przejazdem mamy również między Katowicami a Wrocławiem. Tutaj zderzyły się 4 samochody, 6 osób poszkodowanych, blokada jezdni w stronę Wrocławia jest niestety między węzłami Opole Południe, Opole Zachód. Opole Południe to jest ten węzeł, którym uciekajcie z A4, żeby tę blokadę ominąć. No i cały czas, mimo informacji od służb, że między Legnicą a Wrocławiem A4 już jest odblokowana, to jest korek między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia. Jest przed kot 100 młotami za tor na A4, później jest nieźle i później ponownie kąty wrocławskie zakorkowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czas na koncert życzeń. Słuchamy.
3: A witam ponownie, Łukasz z Renaty. Wygrałem konkurs, pierwszy raz u was. Bardzo się cieszę. No i chciałbym pozdrowić wszystkich kierowców, i tych dużych, i tych małych, i autobusów, i taksiówkarzy. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to zaraz dla wszystkich kierowców i dla kogo jeszcze. Andrzej Strzewa też wygrał, w związku z tym pisze tak. Korzystając z okazji, pozdrawiam oczywiście wspaniałą załogę. Dziękujemy wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza tych, którzy od poniedziałku zaczynają urlop. No to pozdrawiamy i jedziemy.

0: Dziś o autobusach w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a ze mną w studiu Michał Tański, który nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA w Warszawie. Dzień dobry, Michale, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Czy trudno zostać kierowcą autobusu przygodowego?
1: Zacznijmy od tego, że tutaj nie rozróżniamy kierowcy autobusu przegubowego, czy też kierowcy autobusu.
0: Dobra, okej.
1: Bo to są jedne uprawnienia.
0: Uwaga, cofam pytanie. Czy trudno zostać kierowcą autobusu?
1: Stosunkowo trudno, bo jest to dosyć złożony proces. Trzeba spełnić określone wymagania.
0: Wiesz co? Krzysztof Kępski, który jeździ autobusami przegubowymi w Krakowie, rozmawiałem z nim na jakieś pół godziny temu, powiedział, że jazda autobusem przegubowym to jest łatwizna. Łatwiej się prowadzi autobus przegubowy niż samochód osobowy.
1: No nie uważam, nie do końca tak jest, z uwagi na to, że no jednak autobus przegubowy ma swoje określone gabaryty. Jest to jednak najdłuższy pojazd dopuszczony do ruchu w Polsce. Jeśli mówimy tutaj o długości, to warto wspomnieć też o szerokości. Szerokość autobusu to jest 2 metry 55 centymetrów.
0: To do garażu mi nie wejdzie.
1: Nie wejdzie ci do garażu.
0: Nie mogę być kierowcą autobusu.
1: A powiem więcej, no pas ruchu, jego szerokość to jest około 3 metrów, więc dodaj do tego lusterka.
0: Oczywiście, trzeba
1: gdzie się... one wystają właśnie z karoserii pojazdu.
0: To też mnie, wiesz, dziwiło, że Krzysztof twierdzi, że tak prosto, tak łatwo jeździć autobusem przegubowym, łatwiej niż autobusem, znaczy niż samochodem osobowym, bo właśnie, wiesz, meandrowanie po uliczkach, nawet w Warszawie przecież są wąskie drogi, skręcanie tym autobusem, sprawdzanie w lusterkach, rozglądanie się wokół siebie, kto jest, czy kogoś nie zahaczę i tak dalej, i tak dalej. Przecież są takie, prawda, napisy, że autobus zachodzi 1,5 metra, czy tam metr.
1: Dokładnie.
0: Więc kierowca chyba musi na to zwracać uwagę, więc nie jest tak prosto.
1: Nie jest prosto z tego względu, że też no, w ogóle na ulicach miasta jest wzmożony ruch. Często pojazdy, które parkują na chodniku, na poboczu drogi, wystają na pas ruchu, po prostu. I biorąc pod uwagę właśnie te gabaryty, o których wspomniałem, że to jest 2,55 plus lusterka, to jest 3 metry, a pas ruchu mierzy szerokości 3 metry, więc tutaj kierowca ma do wyboru albo zatrzymać pojazd, albo po prostu sprawnie zmienić pas ruchu, co przy takim natężeniu nie jest proste. Dodatkowo, wiadomo, no, komunikacja miejska rządzi się swoimi prawami. Co chwilę mamy przystanek autobusowy. Kierowca musi precyzyjnie podjechać w zatokę, obsłużyć pasażerów.
0: O określonej porze.
1: O określonej porze. To też jest bardzo ważne, chociaż nie ma żadnych kar za opóźnienia. Są tylko za przyspieszenia ewentualnie, jak tutaj nam kierowca odjedzie sprzed nosa, bo...
0: Rozumiem, czyli na przykład jak jest o 14:19 na przystanku spodziewany autobus i jak jest o 14:18, to wtedy kierowca dostaje karę, a jak jest o 14:19 czy 21, to jest okej.
1: Dokładnie tak, bo kierowca nie ma na to wpływu. Nie ma wpływu na warunki drogowe, które panują w mieście. Tak?
0: Rozumiem, czyli zamiast szybko jechać, powinien zwolnić, jeżeli ma być za wcześnie na przystanku.
1: Jeśli widzi, że jest taka ewentualność, że będzie za wcześnie, może chwilę odstać na tym przystanku, albo po prostu rozplanować tak trasę, żeby to, ten czas wytracić.
0: No dobrze, no to w takim razie zacznijmy się szkolić na kierowcę autobusu. Jak wygląda taki kurs?
1: Kurs obejmuje tak naprawdę dwa szkolenia. Jest to kurs na prawo jazdy i żeby...
0: Czyli można nie mieć prawo jazdy kategorii B i przyjść do was i po prostu...
1: Nie, nie, to tutaj mówimy o wymaganiach. Jeśli chodzi o wymagania, to jest oczywiście kategoria wyjściowa, kategoria B, prawa jazdy.
0: No, okej, czyli mam kategorię B i teraz idziemy do was na kurs.
1: Musisz mieć jeszcze oczywiście ukończone 21 lat na tę chwilę, bo od 3 września...
0: to nie nadaje się, bo nie mam jeszcze.
1: Ukończone myślę, że masz, ale od 3 września...

0: września w ogóle zmieniają się przepisy i prawo jazdy będą mogli uzyskiwać 18-latkowie już.
1: Na autobusy?
0: Już 18-latkowie, mhm. Tak. Ale też z pewnym zastrzeżeniem,
1: no
0: że...
1: No dobrze, mam ukończone 21 lat dzisiaj, we wrześniu 18, mamy prawo jazdy kategorii B. I co, już mogę iść na ten kurs? Czy jeszcze jakieś badania mnie czekają? Jakieś, domyślam się, psychologiczne? Czy się nadaje na takiego kierowcę?
0: Kierowca też musi się wykazać brakiem przeciwwskazań do... brakiem przeciwwskazań...
1: Tak, do tego, żeby został kierowcą autobusu, bo przecież będzie miał kontakt z ludźmi, prawda? Bo będzie musiał się odpowiednio zachować, pracować w stresie i tak, tak dalej.
0: Po prostu
1: dalej,
0: musi uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne, aha, o braku przeciwwskazań do prowadzenia autobusu.
1: No rozumiem. No to już to wszystko mamy i co? Idę do ciebie i mówię, chcę mieć kurs, Michale, zorganizuj mi go.
0: Tak, no i tutaj trzeba zauważyć jedną rzecz, bo jeśli chcesz mieć prawo jazdy tylko jakby na własne potrzeby, aha, w ogóle uprawnienia kierowcy, aha, to wystarczy ci sam kurs prawa jazdy i to jest 20 godzin zajęć teoretycznych plus 60 godzin zajęć praktycznych.
1: 60 godzin autobusem jeżdżę.
0: Tak, aha, jeśli posiadasz kategorię B prawa jazdy, aha, jeśli posiadasz C, to ta liczba godzin ulega zmniejszeniu o 20, czyli w sumie 40 godzin zajęć praktycznych.
1: Rozumiem, bo już znam gabaryty samochodu.
0: Kupujesz sobie autobus, bo chcesz go przerobić na kampera, możesz prowadzić, nie ma problemu.
1: Rozumiem.
0: Natomiast jeśli chcesz wykonywać przewozy osób, aha, i chcesz być zatrudniony jako kierowca zawodowy, musisz odbyć kurs kwalifikacji wstępnej. I to już jest troszeczkę bardziej złożone szkolenie, bo ono przygotowuje cię do pracy. Bo o ile w kursie na prawo jazdy uzyskujesz uprawnienia i głównie uczysz się przepisów ruchu drogowego i panowania, aha, nad pojazdem, natomiast w tym kursie on cię przygotowuje do pracy kierowcy w tym sensie, że musisz poznać ustawy o czasie pracy kierowcy, aha, musisz nauczyć się obsługi tachografu i aha, budowę pojazdu, poznać także tutaj jest o wiele więcej zagadnień, które już później są wymagane do pracy.
1: I kierowca autobusu miejskiego w Warszawie, w Krakowie ma takie uprawnienia i potrafi to wszystko robić, tak?
0: Tak, bo bez tego nie zostałby zatrudniony.
1: No proszę bardzo. Czy potrzeba mieć jakieś predyspozycje, umiejętności, jakieś osobowości są preferowane, jeżeli chodzi o kierowcę autobusów? O tym z Michałem Tańskim porozmawiam za parę minut.

0: Ja to się cieszę, że za Nowymi Marzami chyba mina mi zrzednie.
1: No czemu? Właśnie. A ten się cieszy?
0: Nasz słuchacz. No właśnie, jak no, tam z Nowymi jest. Marzami? Korek. No, czyli mina zrzednie niestety.
1: Zrzednie,
0: no.
1: Ale żeby się cieszyć, ale to dobrze. To właściwie, że się cieszy.
0: Jak
1: słuchacz.
0: Ktoś za bardzo cieszy, to jak mina zrzednie, to nawet
1: może się cieszyć. To nawet jest neutralnie wtedy jest.
0: O właśnie, dokładnie.
1: Wtedy się wyrównuje. Dokładnie.
0: A jak na drogach? Neutralnie czy jednak
1: nie jest
0: neutralnie?
1: Duży ruch, dużo się dzieje i tak.
0: I tak.
1: I wakacje.
0: I tak właśnie jest.
1: Drogi nie mają wakacji.
0: Brawo,
1: brawo.
0: To się nazywa nawet motto.
1: Tak.
0: Drogi nie mają wakacji, nie. Powiedziała Monika Gniewaszewska. A teraz obroni swoją tezę.
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogi nie mają wakacji i na południu, i na północy, i w centrum kraju. Bardzo duży ruch, w niektórych miejscach zatrzymania, ale skoro już była na tapecie północ, no to zostańmy na tej północy. A jedynka, rzeczywiście, kilka kilometrów za Nowymi Marzami, na wysokości Grudziądza mniej więcej, zaczyna się

0: Senator na A1 w stronę nadmorza. Korek cały czas utrzymuje się od kilku godzin. Właściwie jest taki sam. Korek spowolnienie to chyba tak najlepiej ująć. Około 7-kilometrowy, bo ciągnie się właśnie od wspomnianego Grudziądza po Warlubie i to wychodzi te około 7 kilometrów takiego spowolnienia korka na A1. Później jest czysta na A1, to znaczy bez spowolnień i korków, bo ruch jest bardzo duży. Natomiast na obwodnicy Trójmiasta już będziemy zwalniać. S6 w stronę Łodzi i w kierunku Gdańska. W stronę Łodzi to są okolice węzła Matarnia, a w stronę Gdańska, w stronę Gdyni to są okolice węzła Matarnia, a w stronę Łodzi to są okolice węzła Gdańsk-Osowa. Tak wygląda sytuacja. Pozostałe trasy w okolicach tutaj Gdańska, Trójmiasta, S7, bardzo dobrze, przejezdność pełna. Ona nigdy nie zawodzi tak naprawdę. Tutaj przejazd przez Żukowo i dalej tu się bardzo korkowało, Chwaszczyno. Tutaj już to pełen przejazd jest i tak jest i dzisiaj. Natomiast większy ruch na 91, no ale to zrozumiałe, bo to trasa prowadząca przez Gdańsk, Pruszcz Gdański, łącząca oba te miasta. No i 89, ona lubiła zwalniać się, dzisiaj też zwalnia, nie jakoś potężnie, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę, że dojazd do węzła Gdańsk-Port, troszkę więcej samochodów i wjazd na S7 w stronę nadmorza. To jest północ kraju, na Mazowszu też spory ruch, tutaj te okolice Radzymina wciąż zwalniają w stronę Białegostoku, no i też okoliczne trasy w okolicach Warszawy, a właściwie S7, Warszawa-Kraków, odcinek za Białobrzegami i przed Białobrzegami. Za to od strony Warszawy, a przed to od strony Krakowa. Tutaj prace drogowe sprawiają, że S7 nam zwalnia, no i cały czas zwalnia S17 przed Garwolinem w stronę Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę wracamy do rozmowy z Michałem Tańskim o prowadzeniu autobusów.

0: Michał Dański, który nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA w Warszawie, jest z nami w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców na wysokich obrotach. Wiesz, Michale, nasi słuchacze piszą, że zgadzają się z Krzysztofem, czyli z kierowcą autobusu przygobowego, że autobus dobrze się prowadzi, bez problemu wjeżdża się na kabel tyłem autobusu przygubowym po skosie. Kierowca MPK z Krakowa, Jerzy z Krakowa, tak napisał. Co to znaczy wjeżdża się na kabel tyłem autobusu?
1: Powiem szczerze, że z takim żargonem się nie spotkałem.
0: Okej.
1: Okay. Okay. Jak będziesz wiedział, co to znaczy, to proszę daj mi znać, bo...
0: To zapytajmy. Jerzy z Krakowa, napisz, co to znaczy wjeżdża się bez problemu na kabel tyłem autobusu przegubowym. Więc czekamy na twój wpis, a tutaj kolejny słuchacz. Myślałem, że autobus przegubowy to potrzebne jest D plus E, a nie zwykłe D, pisze Grzesiek za czwórki.
1: To właśnie to jest to, o czym mówiłem. No, tutaj rozróżniamy tylko jedną kategorię D, prawa jazdy, bądź ewentualnie D1, ale to już jest w zależności od ilości pasażerów. To już jest taki bardzo mały autobus. Bo w przypadku kategorii C masz solówkę plus przyczepę na czepę, a w autobusie jest to traktowane jako jeden pojazd.
0: Okej. Okay. I tutaj, Andrew, kolejne pytanie, to już do ciebie na pewno. Mam takie pytanie. Czy robiąc kurs prawo jazdy na autobus w MPK mogę jeździć tylko autobusami MPK? Czyli jak robię kurs na autobusy miejskie, to mogę jeździć tylko autobusem miejskim? Pyta się Andrew. Czy jest to jakieś specjalne prawo jazdy, czy mogę jeździć wszystkimi autobusami?
1: Nie, absolutnie. Możesz jeździć wszystkimi autobusami. Może tutaj doprecyzuję, bo chyba się domyślam, co tutaj słuchacz ma na myśli. W momencie, gdy robisz kategorię D, to tak jak mówiłem, na własne potrzeby prowadzisz autobus, ale jeśli już robisz tą kwalifikację i masz jakby ten minimalny wiek 21 lat i robisz ją jakby tą kwalifikację wstępną przyspieszoną, nie bardziej rozbudowaną, to wtedy możesz jeździć tylko i prowadzić autobus na liniach regularnych. Miejskich, podmiejskich, tak? Ale jeśli już ukończysz ten kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i ukończysz te 24 lata, to wtedy możesz pełnoprawnie prowadzić autobus też dalekobieżny i również przewóz autokarowy zagraniczny możesz prowadzić, więc tutaj chodzi bardziej o kurs kwalifikacji, nie o samo prawo jazdy. Czyli dokładniej mówiąc o pracę jako kierowca.
0: No właśnie, to w takim razie wróćmy do tej pracy jako kierowca. Jakie predyspozycje twoim zdaniem, Michale, trzeba mieć i umiejętności, żeby być dobrym kierowcą autobusu?
1: Myślę, że najważniejszy jest spokój i opanowanie.
0: Czyli cholerykiem nie można być?
1: Nie, absolutnie nie. Musisz umieć przewidywać sytuacje, które występują na drodze.
0: To każdemu kierowcy się przydaje.
1: Tak, każdemu, ale kierowcy autobusu tym bardziej, dlatego że tutaj masz, tak jak mówiłem wcześniej, ten gabaryt, tą masę pojazdu, tak? Ty nie możesz hamować na ostatnią chwilę, a weź pod uwagę, że przewozisz pasażerów, którzy często się nie trzymają, bo to są miejsca stojące. Tak?
0: I krzyczą, i znowu wiezie pan nas jak ziemniaki.
1: Tak, a kierowca no, często nie ma wpływu, bo zostawia sobie sporo miejsca na jakby zachowanie takiego bufora, aby wolno wyhamować, ale jak sobie zostawi to miejsce, to zaraz podjeżdżają mu inni kierowcy samochodów osobowych, tak? I znowu mu zostaje kilka metrów na ewentualne zatrzymanie autobusu. I tak kierowcy zachowują się na tyle odpowiedzialnie, że mają już po prostu to we krwi, że zanim wcisną ten hamulec, to zawsze patrzą wewnętrzne lusterko. Bo na tyle, ile może kierowca rozciągnąć to hamowanie, to to robi. Bo jeśli, bo autobus wbrew pozorom ma bardzo dobre hamulce, tak? I uwierz mi, że jakby po prostu depną do oporów hamulec, to...
0: To dęba stanie.
1: Wszyscy, którzy tam
0: polecą do przodu.
1: Stoją ludzie w tym autobusie, poprzewracają się. A często są to jakby wózki dziecięce, no wózki inwalidzkie, więc na to musisz zwrócić uwagę.
0: I kierowca na to zwraca uwagę. Jak słyszeliście, zawsze zanim zahamuje, patrz się we wsteczne lusterko, żeby ocenić, co robią pasażerowie, tak?
1: Domyślam tak, jest wewnętrzne lusterko.
0: No powiedziałem, wewnętrzne. Dobrze, to czy bywa tak, że ktoś ewidentnie się nie nadaje, przychodzi na ten kurs, na te kwalifikacje i go odprawiacie z kwitkiem?
1: Powiem tak, jako instruktorzy staramy się nie oceniać już na samym początku, bo jedna osoba przyjdzie na kurs i będzie się czuła jak ryba w wodzie. Często są to osoby młode, bo nie ma tutaj rozgraniczenia. Posiadasz prawo jazdy kategorii B, masz tam powiedzmy 21 lat, dopiero zrobiłeś kategorię B i chcesz zrobić autobus, sobie uprawnienie na autobus. Nie ma jakby żadnego takiego stażu, więc przychodzi kierowca.

0: i czuje się jak ryba w wodzie. Przychodzi drugi, który ma ten staż, powiedzmy 10-letni, 15-letni już na autobusie, na samochodzie osobowym. Mhm. No i on sobie kompletnie wtedy nie radzi. Także tutaj właśnie te osobiste predyspozycje kierowcy decydują. Jeśli ktoś je ma, to widać, że to jest taki diament. Ale no, zdarza się, że właśnie przychodzą takie osoby, które na samym początku radzą sobie dość słabo. Ale nie oceniamy, dajemy im czas na jakby rozwinięcie swoich tutaj zasobów.
1: No okej, okay, skrzydeł. No.
0: Tak, skrzydeł.
1: Niech poleci.
0: I często jest tak, że podczas procesu szkolenia udaje się to wydobyć, ale też często bywa tak, że po prostu mówimy takiej osobie, bo zaznaczam, że to 60 godzin, o których mówiłem, to jest minimalna ilość godzin szkolenia praktycznego.
1: Że przydają się kolejne godziny, tak?
0: Tak, bo każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, więc jeśli go nie zda, to musi dokupić czasami sporą ilość godzin, ale bywa też tak po prostu, że no, proponujemy jednak zmianę pracy, bo rolą instruktora nie jest doprowadzenie kursanta do uzyskania wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym, ale rolą instruktora, myślę, jest to, żeby nie dopuścić jakby osoby, która no, nie ma tych predyspozycji do właśnie do prowadzenia i do przewozu osób.
1: Rozumiem.
0: Także żeby czuł pełną odpowiedzialność tego, co robi.
1: No dobra, to teraz poważne pytanie. Michale, czy kierowca autobusu linii 186, który staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego, ma predyspozycję, dobrze zrobił? Czy tam rzeczywiście była awaria taka, która uniemożliwiała inne zachowanie?
0: Powiem tak, na tą chwilę nie chciałbym oceniać zachowania kierowcy z uwagi na to, że nie znamy przyczyny tego zdarzenia. Widzimy na nagraniach w mediach tylko skutki. Nagranie pokazuje nam skutki, to jak ten autobus mknął przez ulicę Warszawy. Co prawda ten kierowca starał się uniknąć zderzenia z innymi pojazdami. No ale coś było przyczyną, nie wiem, czy to była usterka techniczna, no ciężko też mi jest wierzyć w to, żeby wszystkie obwody hamulcowe
1: zawiodły,
0: w tym hamulec ręczny zawiódł, tak? Kierowca ma też inne możliwości, żeby wyrzucić chociażby pojazd na bieg jałowy, czy też zaciągnąć hamulec ręczny. Mówię, nie oceniam kierowcy, czekamy na wyniki ekspertyzy pojazdu, czekamy na wyniki badań kierowcy, będziemy wiedzieć więcej. Na tą chwilę nie oceniajmy.
1: Michał Tański nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA w Warszawie. Był gościem w Wysokich Obrotach. Dziękuję, Michale.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jak zaczynałem pracę w MPK, to jeździło się po 14 godzin dziennie, pisze Jerzy z Krakowa. Prowadzenie autobusu to prawdziwa przyjemność, pisze nasz słuchacz. Drogi Jerzy, pozdrawiam cię serdecznie. Widać prawdziwą pasję i o takich kierowców chodzi, o takich, którzy lubią swoją pracę. Andrzej dodaje, co z tego, że autobus ma większe gabaryty przegubowe, za to jaka widoczność, przestrzeń we wnętrzu, swoboda. Wystarczy dokładnie zapoznać się z potrzebami, zachowaniem, możliwościami dużych samochodów, zapamiętać to i jazda staje się przyjemnością.
1: Gorzej, jak jest tłok.
0: No właśnie nie. No osobiście wolę, pisze Andrzej dalej, prowadzić 15-metrowy i 40-tonowy, jak się domyślam, bo napisał 40-dniowy zestaw, ale 40-tonowy, niż cisnąć się w osobówce i patrzeć na wszystko z dołu. Nie odczuwam tak zmęczenia jak w małym samochodzie. Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: Czyli jak wyżej siedzisz, to, to mniejsze zmęczenie, dlatego prawdopodobnie tak panie lubią SUVy, bo wyżej siedzą, mniej się męczą.
1: A ja nie lubię wcale.
0: No, lubisz się męczyć.
1: Może
0: widocznie.
1: Nie jestem panią.
0: No, wiadomo, jesteś orką.
1: Ale jestem przeziębiona. Tak, jestem orko.
0: Orko.
1: Orko.
0: Dobra. Orko
1: na Ugorze.
0: Orko na Ugorze, droga.

0: Co tam się dzieje na polskich drogach? Powiesz?
1: Powiem.
0: No to posłuchajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Do wyboru, do koloru. Nie byliśmy dawno na południu kraju, chociaż tutaj właściwie bez zmian, bo wciąż spodziewać się trzeba spowolnień między Legnicą a Wrocławiem. W tych samych miejscach mniej więcej występują, choć korek dołączył, o tak to ujmijmy, na A4. Już teraz jest nie tylko na wysokości Kostomłotów, na A4 i na wysokości Kątów Wrocławskich, ale też niestety na wysokości zaczyna się jeszcze przed węzłem Budziszów i ciągnie dalej w stronę Wrocławia po węzeł Udanin. Zdarzenie drogowe zdaje się jest tutaj na A4, o którym zresztą informują służby. Węzeł Godziszów-Bolesławiec na wysokości węzła Bolesławiec. 38 kilometr, auto osobowe uderzyło w bariery. Jest zwężenie w stronę Zgorzelca. Tutaj donoszą służby, ale na mapie korek jest w przeciwną stronę, a więc jakaś taka nieścisłość się wdarła, bo korek właśnie tutaj w okolicach węzła Budziszów, między węzłami Budziszów-Udanin, ewidentnie jest w stronę Wrocławia. Będziemy doprecyzowywać, być może to błąd drogowców, no bo chyba nie mapy, ponieważ A4 korkuje się już od jakiegoś czasu między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia. Wciąż duże kłopoty z przejazdem na opolskim odcinku A4. Tutaj mamy też do czynienia ze zdarzeniem drogowym Opole Południe, Opole Zachód, miejscowość Siedliska, a właściwie to już jest na wysokości Opola. Jezdnia w stronę Wrocławia bez przejazdu, to jest odcinek między Katowicami a Wrocławiem. Zdarzenie 4 samochodów osobowych, 6 osób poszkodowanych. No i też koniec utrudnień na obwodnicy Krakowa, ale to wcale nie oznacza, że korek zniknął z obwodnicy Krakowa, bo ten trzyma się dzielnie zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa. Kierowcy mocno zwalniają. Pojawiły się też niestety utrudnienia na Mazowszu, na S61, węzeł Ostrów Mazowiecka Południe, Komorowo, w pobliżu węzła Ostrów Mazowiecka Północ mamy pożar samochodu ciężarowego i zablokowany prawy pas łącznicy zjazdowej z S8 na S61, także jeden pas dostępny w kierunku Łomży. Uważajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy w stronę 15 na wysokich obrotach wraz z Green Day. Boulevard of Broken Dreams już teraz u nas.

Grzesiek za czwórki pisze, aż musiałem wyjąć z dokumentów prawo jazdy i sprawdzić. Mam D plus E i teraz zastanawia mnie po co. Dodam, że jeszcze nie pracowałem jako kierowca autobusu. D zrobione na końcu do kompletu. Może to kiedyś było inaczej, a teraz z powodu braku kierowców obniżą wiek do 18 roku życia, do 18 lat. Nie jestem pewien, czy to odpowiedzialny pomysł, pisze nasz słuchacz. Poczekamy, zobaczymy. Kierowców autobusów brakuje. W ogóle kierowców samochodów ciężarowych też brakuje. W związku z tym prawdopodobnie no, ustawodawca robi co może. Natomiast ja myślę, że to D plus E to ten autobus z przyczepą. Bo przegubowy to jest normalny autobus, tylko no, w jednym ciągu. Natomiast kiedyś były też autobusy z przyczepą i być może dlatego D plus E to upoważnia ci, Grześku, do prowadzenia autobusu z przyczepą nawet. Minęła 15, wracamy do informacji pogodowych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A najchłodniej w Kołobrzegu, 20,5 pokazują termometry oficjalnie. Wiem, pisaliście, że znacznie cieplej nad polskim morzem. W samochodach termometry pokazują nawet powyżej 25, na przykład w Gdańsku, a tymczasem w Gdańsku oficjalnie według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 22. Cieplej w centrum, 28 w Warszawie, podobna temperatura w Poznaniu, w Łodzi, w Bydgoszczy nawet cieplej, bo 28,5, ale najcieplej 29 w tym momencie w Przemyślu. Przypominam, że są wydane ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałem prawie dla całej Polski, poza Podlasiem, Suwalszczyzną, Warmią i Mazurami. Tam padać nie powinno i tak upalnie nie jest w tamtym rejonie również jak w innych rejonach kraju, poza oczywiście polskim wybrzeżem. Jeżeli chodzi o wiatr, no to słaby, nad morzem jedynie umiarkowany, wieje ze wschodu i z północy, a ma być jeszcze trochę cieplej, do 30 stopni przewidują synoptycy. Na razie, jak powiedziałem, w Przemyślu 29.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jedziemy. Autobusem czy nie autobusem, w każdym razie na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, prawie 3 minuty po godzinie 15. Robert Kilen.

0: O, proszę bardzo, nie zgadzają się informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według Vance Arti pisze, że jest teraz w Białymstoku na Podlasiu i tu jest upał. 32,5 pokazuje mu termometr w samochodzie.
1: Moim zdaniem Instytut Meteorologii nie nadąża nad zmianami pogody.
0: Temperatury, prawda?
1: Temperatury.
0: Ich termometry są za mało
1: zaniżają.
0: Rozgrzane.
1: Zaniżają. Tak. No i też opady, burze, to wszystko jakoś tak,
0: tak jakoś
1: nie do końca się pokrywa.
0: No w każdym razie dziękujemy, że jesteście z nami. Dzięki naszym słuchaczom.
1: Mamy na bieżąco pogodę.
0: Wszystko pokrywa.

0: Arti, dziękuję pięknie za informację. Kolejna drogowa od Tomka Zeniro. Tomku też dziękuję. Autostrada 1 pomiędzy Pyrzowicami a Częstochową to jest 29 stopni Celsjusza na tym termometrze samochodowym, a nawet niekiedy 30. Proszę bardzo, czyli upał. Ale tam akurat między Pyrzowicami a Częstochową to synoptycy wydali jednak ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem, więc...
1: Wszystko się zgadza.
0: Raczymy się klimatyzacją prawdopodobnie. Wyjeżdżamy na drogi?
1: No tak, tak.
0: Sprawdźmy sytuację.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały dzień bardzo dużo się dzieje na tych naszych drogach. Na południu kraju to wciąż A4, dolnośląski odcinek Legnica-Wrocław. W kilku miejscach należy spodziewać się zatrzymań, w tym w okolicach węzła Budziszów mamy zdarzenie drogowe i to jeszcze potęguje te korki, które mamy na A4 w stronę Wrocławia. Później po prostu natężenie ruchu jest w okolicach Kostomotów, Kątów Wrocławskich na tyle duże, że kierowcy zwalniają. Cały czas blokada jezdni A4 między Katowicami a Wrocławiem na wysokości Opola. Tutaj niestety nie przejedziemy. Mamy zablokowaną zupełnie jezdnię w stronę Wrocławia, bo zderzyły się tu 4 samochody osobowe, 6 osób poszkodowanych. Bardzo poważne zdarzenie. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i w związku z tym też trzeba się liczyć z dużymi utrudnieniami. One są. Węzeł Opole Południe to ten, którym uciekamy z A4. Na Śląsku też już bardzo dużo samochodów. Katowice, Mysłowice to jest ta trasa, która się korkuje. Korkuje się też A1, Bytom, Pyrzowice. Tutaj też prace drogowe sprawiają, że kierowcy za Bytomiem w stronę Pyrzowic bardzo mocno zwalniają, czyli w stronę Częstochowy, w stronę na północ. Obwodnica Krakowa bez zmian, bardzo duży ruch na obu jezdniach. No i niestety S8 w Warszawie to standard, ale niestety zaczęła się korkować w Warszawie południowa obwodnica Warszawy. Tutaj trwają prace drogowe na moście i za, w stronę Terespola i w związku z tym już teraz jest korek. On się zaczyna za Wilanowem i ciągnie za most. Na razie. Z reguły się bardzo wydłuża i jest aż po fale Nice i zaczyna się na wysokości Ursynowa. Jeszcze jest krótki. Kto może, niech korzysta, niech wyjeżdża z Warszawy, jeśli może już teraz to zrobić, bo na razie ten korek bardzo uciążliwy nie jest, ale może być, bo z reguły jest taki długi codziennie. Na północy kraju obwodnica Trójmiasta, duży ruch w stronę Gdańska w kierunku Łodzi i też mamy spowolnienia wciąż na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Grudziądz, Warlubie w stronę Nadmorza. Zwalniamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam!
3: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
0: I kolejne wiadomości od was. Rafik Lu twierdzi, że 32 w Puławach... Siemienny koło Iławy 29,5. Pozdro M, śle te pozdrowienia. No i mamy kolejne informacje drogowe od was, za które dziękujemy. Halo, halo.
6: Witam. Taka mała aktualizacja odnośnie wypadku na DK77 w miejscowości Orły na Podkarpaciu. Tir jest już wyciągnięty z rowu. Ruch nadal odbywa się wahadłowo. Trwają delikatne prace porządkowe i może za jakiś czas już wszystko wróci do normy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również, na to liczymy, że wróci do normy. Halo, halo.
7: Witajcie, witajcie. Witajmy. Dojechałem właśnie w okolice Radzymina. Jadę od strony Białegostoku na 485. W obydwie strony korek, ale są to prace drogowe, tak jak już mówiliście. No stoi się gorzej w kierunku Białegostoku, w kierunku do Warszawy. Jakoś to w miarę jedzie. Pozdrawiam, Wojtek ze Skody.
0: Dziękujemy, Wojtku ze Skody. Dziękujemy za potwierdzenie. Czyli tak naprawdę ta karetka, o której mówiliśmy, jechała prawdopodobnie do innego zdarzenia na S8, jak słychać w okolicach Radzymina korek zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Białegostoku, ale w stronę Białegostoku większy i ciaśniejszy niż w stronę Warszawy. Ktoś jeszcze, halo?
7: No ja update, przejechałem korek, jest to tak naprawdę w stronę Warszawy.

0: Warszawy na wysokości Radzymina, jak mówiłem wcześniej, jest to tylko i wyłącznie, słuchajcie, koszenie trawy w rowach.
1: O, proszę bardzo, czyli w stronę Warszawy jest koszenie i to powoduje opóźnienia, w stronę Białegostoku jest remont asfaltu i to też powoduje utrudnienia. It's

0: ze mną w studiu ponownie teraz kierowniczka, nie kierowca, ale kierowniczka autobusu, Ania Kierowniczka, Anna Partyka. Dzień dobry, Aniu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: No cóż, no to rozmawiamy dzisiaj o jeżdżeniu autobusem. Na początek takie lekkie pytanie, bo od tego się zażyło. Czy jazda autobusem jest łatwiejsza niż jazda samochodem osobowym? Krzysztof Kępski, kierowca autobusu z Krakowa, powiedział tak na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Później Michał Tański, który nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Warszawie, powiedział, że nie, no niemożliwe, żeby jazda autobusem była łatwiejsza niż jazda samochodem osobowym. Nasi słuchacze się wypowiadali w aplikacji, zasypali mi wiadomościami i mówią, że to przecież to proste. Jerzy z Krakowa, kierowca autobusu, mówi, że bardzo dobrze autobus przebiegł, się cofa i w ogóle skręca i tak dalej, i tak dalej. Andrzej napisał, że łatwiej się prowadzi i jest to fajne prowadzenie autobusu, bo siedzi się wyżej, w związku z tym wszystko widać, nie ma takiego stresu jak w osobówce. Co ty na to?
1: Na pewno, czy łatwiej autobus, czy osobówkę, no moim zdaniem lepiej osobówkę prowadzić, ale na przykład jeżeli chodzi o parkowanie, to ja koperty nie umiem zrobić osobówką, a robię autobusem.
0: Proszę bardzo.
1: Także się śmieję z tego, że mimo tylu lat doświadczenia, znaczy ja zrobię tą kopertę, tylko się namorduję strasznie, nie lubię takiego parkowania rzeczywiście. Jeżeli chodzi o autobusy, no to na pewno łatwiej jest jeździć autobusem przegubowym i to wielu kierowców potwierdzi na pewno,
0: no właśnie,
1: niż krótkim.
0: Bo lepiej się skręca, prawda?
1: Tak, łatwiej się skręca, tak. Jak się dobrze człowiek, no bo

0: trzeba oczywiście przy zakręcie się porządnie wychylić, to też jest łatwiej niczego z tyłu nie zebrać, że tak powiem, żadnej latarni czy czegoś, a 12-metrowym autobusem jest większa szansa, że ten krawężnik możemy rzeczywiście złapać. Także ja, no pomijając to, że ja wolę jeździć autobusem niż samochodem osobowym, no to tutaj się zgodzę, że na pewno łatwiej tym przegubowym.
1: Mimo wszystko wolisz autobusem, mimo tego, że kierowcy samochodów osobowych wam, nie wiem, rzucają kłody pod nogi czasem, bo kierowcy autobusów tutaj też posiłkuje się oczywiście aplikacją Polskiego Radia Kierowców, piszą, że no, kierowcy samochodów osobowych nie zdają sobie sprawy z tego, że nie fajnie jest wjeżdżać tuż przed autobus, bo kierowca musi wtedy zahamować gwałtownie, pasażerowie lecą do przodu i powinni bardziej się zastanawiać nad swoimi zachowaniami na drodze.
0: Tak, no rzeczywiście, wczoraj miałam linię po Ursynowie, moim ulubionym, jeżeli ktoś czyta bloga, to zapraszam. No i tam było wczoraj tyle sytuacji, gdzie mi zajeżdżano drogę. Ja jechałam krótkim autobusem, bo teraz jeżdżę głównie tymi krótkimi, ale tyle takich sytuacji, że na przykład ja jadę prosto, mam zielone światło i sprzeciwka ktoś chce swoje lewo skręcać, czyli też ma zielone, no ale ja mam pierwszeństwo. I co najmniej 3 razy miałam taką sytuację, że mi przeleciało moje życie przed oczami. Nie wiem, czy tym ludziom też, bo po prostu mi wjeżdżały te osoby skręcające w swoje lewo tuż pod koła. Więc i tych przypadków wczoraj było tak dużo, że aż się zaczęłam zastanawiać, czy to jakiś taki specjalny dzień mamy wjeżdżania, czy nie.
1: Zauważasz, że kierowcy auto osobowych rzeczywiście coraz bardziej są z twojego punktu widzenia egoistyczni i myślą tylko o sobie, nie zwracając uwagi na innych użytkowników ruchu?
0: Myślę, że przez to, że jest coraz więcej kierowców i osobówek i też widzę, że to, no nie chcę być może niesprawiedliwa być, ale to przeszkolenie chyba na kategorię B chyba nie obejmuje takiego mówienia o innych uczestnikach ruchu, że są więksi uczestnicy ruchu, że nie jest tak łatwo zahamować takim autobusem. Tego też piesi zresztą nie wiedzą, bo myślą, że na przykład mogą spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych, kiedy ja się wtedy bez problemu zatrzymam, ale osobówki rzeczywiście tak. I tych zachowań jest coraz więcej. Zajeżdżanie, gwałtowne hamowanie, wciskanie się zupełnie z innego pasa, na przykład z lewego na prawo, jak są 3 pasy, no to przed autobusem naprawdę takie przepłynięcie, no to może skutkować jakimś wypadkiem, ja muszę wtedy gwałtownie hamować, a pasażerowie są wtedy narażeni na jakieś rzeczywiście uszkodzenia.
1: No właśnie, bo przecież nie są zapięci pasami, niektórzy stoją, prawda, niektórzy, jak powiedział mi poprzedni gość, nawet się nie trzymają w autobusie, tylko po prostu stoją, balansują ciałem. Czy to prawda, że kierowca autobusu zawsze przed hamowaniem patrzy w lusterko wsteczne, żeby widzieć pasażerów, czy ich nie uszkodzi w czasie hamowania?
0: Jeżeli jest taka szansa, to tak. Natomiast w takich sytuacjach, jak ja miałam wczoraj, no to ja się skupiam na tym, żeby no, wczoraj nie zderzyć się 2 razy naprawdę było blisko, z takim samochodem pełnym osób w ogóle tam w środku, więc ja we wsteczne lusterko nie patrzyłam, ale też była taka sytuacja, że ja ruszałam z pętli, więc wszyscy siedzieli. Ale wiem z doświadczenia i z tych filmów, które oglądałam też, że przy takim gwałtownym hamowaniu pasażerowie potrafią nawet wyskoczyć z tych foteli. A miałam też sytuację przy hamowaniu, że po prostu jedna pani szła już do drzwi, żeby wysiadać na przystanku i szła bez trzymania się w ogóle poręczy. I wtedy mi wszedł pasażer. No i pani się przewróciła,
1: wszedł
0: była karetka.
1: Pasażer czy pieszy?
0: Pieszy. O jest, pieszy wszedł tak na przejście. W sposób taki, no gwałtowny. Mimo, że to były pasy, to jakby szedł tak jak ja jechałam autobusem, więc ja się nie spodziewałam, że on nagle skręci przed autobus. I rzeczywiście była i karetka do tej pani i na szczęście się skończyło tylko na potłuczeniach. Ale i potem to było wyciągane od razu, bo ona stwierdziła, że to moja wina. Ale był monitoring wyjęty z autobusu i okazało się, że pani się po prostu nie trzymała. Szła do wyjścia, nie trzymając się żadnej poręczy.
1: No i jeszcze ten pieszy, który wtargnął, a wtargnąć nie może formalnie przed samochód. No proszę bardzo, z czym mierzy się kierowca autobusu? Dziś o tym rozmawiamy w Wysokich Obrotach. Taki apel w takim razie do kierowców samochodów osobowych, żeby bardziej zastanawiać się nad tym, co robimy na drogach i pomyśleć 2 razy, zanim wjedziemy przed autobus. Dobry apel?
0: Bardzo dobry. Bardzo, ja się przychylam jak najbardziej.
1: Ania kierowniczka jest z nami. Jeżeli macie pytania do Ani, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a rozmawiamy oczywiście o tym, jak prowadzi się autobus. Wrócimy do tego przypadku.

Linii 186 w Warszawie. Będziemy też to komentować za parę minut. A teraz Tomek Lipiński u nas na wysokich obrotach oczywiście.

0: Ciekawe pytanie od Avente z Volkswagena Kalifornii. Avente się zastanawia, nasz słuchacz, czy odcinkowy pomiar prędkości rozróżnia kategorię pojazdów. Konkretnie chodzi o to, czy pojazd osobowy ciągnący przyczepę na przykład jest rozróżniany przez odcinkowy pomiar prędkości. Wiadomo, że wtedy wolniejsza prędkość samochodu jest dopuszczalna, prawda? Na
1: autostradzie. Ale nie ma określonej przecież minimalnej prędkości na odcinkowym pomiarze.
0: No tak, maksymalna
1: to więc,
0: jest.
1: No właśnie, to po co rozróżniać pojazdy? Po prostu nie należy przekraczać prędkości.
0: Właśnie, do 140 można jechać, prawda?
1: No, jeśli można.
0: Nie, no można, akurat na tym odcinkowym pomiarze.
1: Na A4 na przykład.
0: Na jedynce można, nie, na A4 nie wszędzie można
1: no
0: jechać.
1: No nie wszędzie. 140. Na jedynce też nie wszędzie.
0: No, no tak, ale no właśnie.
1: No właśnie, więc po co?
0: Więc po co? Pawente, po co? Tutaj.
1: Ale nie, no to, ale to jest, może my czegoś nie wiemy.
0: Jak czegoś nie wiemy, to za chwileczkę się dowiemy, bo przecież aplikacja działa.
1: Właśnie i czekamy na odpowiedź. Po co?
0: 15.30 na zegarach, więc wyjeżdżamy ponownie na polskie drogi już w godzinach szczytu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Strasznie dużo się dzieje na naszych drogach, naprawdę. Mamy bardzo duże natężenie ruchu, dużo zgłoszeń od służb. Mogłabym właściwie zająć się całe wysokie obroty, żeby omówić wam o tej sytuacji na drogach. Ale tak nie będzie. Wybiorę teraz te informacje, które pojawiły się. Są zgłoszeniami od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tak też kolejne utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku, 140 km. Tutaj już mieliśmy kłopoty z przejazdem, teraz pojawiły się ponownie. Chodzi o odcinek Legnica-Wrocław, węzeł Kąty Wrocławskie-Pietrzykowice. Teraz dla odmiany okolice

0: węzła Kąty Wrocławskie. Na 140 km zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Wrocławia. I dlatego ten korek nie może się rozładować, bo tutaj mieliśmy już do czynienia ze zdarzeniem drogowym, ale w okolicach węzła Pietrzykowice. No i ten korek nie zdążył się rozładować w okolicach Pietrzykowic, żeby pojawił się nowy właśnie teraz ten wspomniany. Zresztą w ogóle Legnica-Wrocław, ten odcinek A4, naprawdę dużo utrudnień, dużo spowolnień, też za sprawą tego, że to nie jedyne utrudnienie na A4 na tym odcinku, bo też między węzłami Godzieszów-Bolesławiec, na węźle Bolesławiec 38 km w stronę Wrocławia jest zwężenie i w związku z tym też jest korek. To Dolny Śląska, jeszcze na Opolszczyźnie cały czas blokada jezdni w stronę Wrocławia, chodzi o odcinek Katowice-Wrocław. Tutaj z kolei mamy 6 osób poszkodowanych w zderzeniu 4 samochodów osobowych. Chodzi o węzeł Opole Południe, Opole Zachód. To tutaj doszło do tego zdarzenia na 227 kilometrze. No i cały czas tutaj mamy zablokowaną częściowo tą autostradę A4. Teraz donoszą służby, aktualizacja utrudnienia, że 2 pasy jezdni w stronę Wrocławia są zablokowane. W związku z tym przejazd jest, ale pasem awaryjnym. W związku z tym to też jest dobra wiadomość. Nie trzeba uciekać, jeśli ktoś nie chce nadkładać kilometrów węzłem Opole Południe. Jest taka możliwość, żeby uciec i ominąć korek, ale nie trzeba, bo przejazd jest pasem awaryjnym, a więc mocno utrudniony. No i jeszcze S7, to nie jest ostatnie utrudnienie, które mamy na naszych drogach, ale ja teraz o nim powiem. Węzeł Lesznowola Antoninów, miejscowość Robercin, Mazowsze, 10 kilometr. Mamy pożar samochodu osobowego i zablokowany pas w stronę Krakowa. No i to jest ta sytuacja między Warszawą a Krakowem, gdzie właśnie korkuje się S7, okolice tak naprawdę Białobrzegów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za moment wracamy do rozmowy z Anią, kierowniczką autobusu oczywiście.

0: Ania Kierowniczka ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Aniu, wiesz, na ogół nasi słuchacze, wszyscy kierowcy autobusu, którzy wypowiadają się, mówią, że to fajna praca być kierowcą autobusu, ale, no właśnie, jakie jest ale? Posłuchajmy naszego słuchacza.
1: Taka krótka anegdotka o byciu kierowcą autobusu. Krótko wykonywałem ten zawód za granicą, ale bardzo miło to wspominam. I tak przyznam szczerze, że bardzo fajna praca, gdyby ludzie jeszcze byli bardziej uprzejmi w stosunku do tych kierowców. I przez to, że pasażerowie byli tak problematyczni, czasami to powstały dwie takie anegdotki, że pasażer biegnący na autobus jest pasażerem następnego autobusu i szczęśliwy autobus to pusty autobus. Oczywiście jest pół żartem, pół serio, ale myślę, że znikąd takie przysłowie się nie biorą. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim kierowcom. Bądźcie dzielni.
0: Bądźcie dzielni. No właśnie, czy to prawda, że pasażer biegnący na autobus to jest pasażer następnego autobusu?
2: Tak, potencjalny pasażer następnego kursu. Mówimy też, że najlepsza linia to jest przejazd techniczny, czyli wtedy, kiedy jedziemy pustym autobusem i też dużo kierowców mówi, że gdyby nie pasażerowie, to by była bardzo przyjemna praca. No ja mam różne sytuacje, ale no, bywają też ciężkie dni, tak.
0: A wiesz, Michał, który szkoli kierowców autobusów, powiedział, że kierowca autobusu może dostać karę, jeżeli odjedzie z przystanku na przykład za wcześnie albo kogoś nie zabierze.
2: Tak, to prawda, nie możemy być za wcześnie na przystanku. To znaczy w zasadzie nie możemy odjechać
0: za późno,
2: wcześniej.
0: Za późno nie będzie kary, ale za wcześnie...
2: Tak, to prawda, to tramwaje mogą mieć za spóźnienie karę, natomiast my no, z racji tego, jak ruchu. Wygląda ruch w mieście, to często się spóźniamy. Natomiast nie możemy odjechać za wcześnie, to za wcześnie to oznacza do minuty. Czyli do, jak mamy na naszym tak zwanym komputerku napisane plus 0,59, to już możemy odjechać, czyli minutę przed.
0: Rozumiem.
2: Niecałą minutę przed. Natomiast no, lepiej tego nie robić oczywiście, bo może ktoś jeszcze dobiec, ktoś może jeszcze tam, prawda, iść.
0: I nie chce być ten, który dobiegnie, nie chce być pasażerem potencjalnym następnego autobusu.
2: Oczywiście
0: przecież,
2: tak.
0: Prawda? Teraz zajmijmy się poważną sprawą, czyli tym, co się zdarzyło w Warszawie. Jest linia 186. Przypominam, że kierowca tego autobusu staranował kilka pojazdów, wjechał do przejścia podziemnego na Ochocie. Wywołuje to falę spekulacji, falę dyskusji. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, Aniu, ale że nie znam się, ale się wypowiem, że każdy chce po prostu komentować to wydarzenie. To się stało takim wydarzeniem medialnym, nagłośnionym w internecie do granic możliwości. Zresztą telewizja też to rozdmuchuje. Na razie nie wiemy, co tak naprawdę się zdarzyło. Poza tym, że ten 58-letni kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto narkotyków i mówi się o tym, że rzeczywiście zawiodły hamulce, chociaż nie wszyscy wierzą w to, że wszystkie trzy obwody hamulcowe autobusu mogły zawieść jednocześnie. Czy ty komentujesz to, czy nie?
2: To znaczy, ja staram się nie komentować od tej strony, co się wydarzyło, bo ja nie wiem. I bardzo mi się to nie podoba, co się teraz dzieje w mediach właśnie przeróżnych. Pojawiają się jacyś świadkowie, pojawiają się wypowiedzi osób, które były na miejscu, które widziały z zewnątrz sytuację. Telewizja podaje, że to są fakty. Natomiast to nie, policja, no, to jest... od policji wiemy, że na pewno zawiodły jakieś tam sprawy techniczne. Nie mamy nic więcej na tą chwilę, więc to, co się teraz dzieje w różnych właśnie, na różnych blogach, na wypowiedzi, komentarze pod artykułami, no to oznacza tylko jedno, że ludzie, którzy się rzeczywiście nie znają, chcą koniecznie już wiedzieć, co nie jest takie w sumie dziwne, że chcą wiedzieć jak najszybciej, ale my musimy naprawdę zaczekać na tą ekspertyzę. Musimy zaczekać na to, co powie rzeczywiście policja w tej kwestii, bo na przykład taki, czytałam komentarz, no aż przytoczę, jaki sołtys w ratuszu, taka jego komunikacja miejska z ćpunami za kółkiem.
0: No właśnie, i tutaj dlatego podkreśliłem to, że ten kierowca był absolutnie trzeźwy, w organizmie nie wykryto narkotyków, więc nie można tak naprawdę mylić faktów z jakimiś opiniami, tak, subiektywnymi. Jeżeli ktoś widział coś z zewnątrz, to tak naprawdę to też jest jego opinia subiektywna, a nie wie, co się dzieje wewnątrz, tak, i nie wie, co było przyczyną tego zachowania tego kierowcy.
2: No dokładnie tak, no myślę, że ludziom też trochę się przypomniał wypadek sprzed 7 lat, też z linią 186, gdzie rzeczywiście kierowca prowadził pod wpływem i silnych leków, i amfetaminy, bo często o tym się zapomina, że on jeszcze leki brał.
0: Spadł z
2: bardzo
0: wiaduktu.
2: Silne, tak. I tam rzeczywiście zawinił tylko i wyłącznie

0: faktycznie czynnik ludzki. Mhm. Natomiast wrzucanie wszystkiego, prawda, do tak zwanego jednego wora, no to jest sytuacja bardzo nieprzyjemna i myślę, że no nie powinno się tak dziać. Mhm.
1: Właśnie, to ta analogia tutaj akurat jest absolutnie błędna. Nie można wrzucać, jak powiedziała Ania, wszystkich do jednego wora. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, wydaje mi się, że właśnie po tamtej sytuacji, po tym, że rzeczywiście kierowca autobusu wówczas jechał pod wpływem narkotyków i spowodował bardzo ciężki wypadek, to teraz chyba kierowcy autobusów są bardziej sprawdzani.
0: Tak, no zawsze musimy uruchomić autobus, przy uruchamianiu musimy dmuchnąć, że tak powiem, w alkomat. Mhm. Są wyrywkowo robione testy na narkotyki. Co prawda nie wiem, jak to się zmieniło, jeżeli chodzi o te takie testy, które policja ma, czy one są rzeczywiście już bardziej jakby na same narkotyki, bo kilka lat temu była sytuacja, że jednemu z kierowców wykryto leki na nadciśnienie i stwierdzono, że jest pod wpływem różnych niedozwolonych środków, więc mam nadzieję, że to się trochę poprawiło. I ja myślę, że naprawdę tutaj pisanie na przykład o tym, że to emeryt prowadził i że to pokazuje, jaki on ma kunszt jazdy, no właśnie pokazuje, jaki mógł mieć prawdziwy kunszt jazdy, bo gdyby chciał pozabijać, to by pozabijał. Mhm. Natomiast...
1: Chciał uratować.
0: Wszyscy chcemy wiedzieć, co się będzie, co wykaże ta ekspertyza, monitoring, to wszystko musi być sprawdzone.
1: Będziemy wracać do tego tematu, bo bulwersuje internet, huczy, telewizja się też za to wzięła i no i nakręca tą sensację, ale no na razie nic nie wiadomo, jak się dowiemy, to powiemy. Ania Kierowniczka była ze mną w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców. Aniu, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Znana z mediów społecznościowych, Anna Partyka. I co, jedziemy dalej? Na wysokich obrotach z wilkami.

0: I jeszcze na chwileczkę wracamy do pasażerów i kierowców autobusów. Halo, halo.
1: Halo. Dzień dobry, kochany
0: Radyjko. Dzień
1: dobry. Jeśli chodzi o autobusy, sama jazda na pewno jest bardzo wygodna i tu w tym momencie nie ma takiej osobówki, która, do której można byłoby to porównać. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę, apel przede wszystkim do pasażerów. Pamiętajcie, że w tych rękach tego jednego człowieka jest wasze życie.
0: Właśnie.
1: Więc uszanujcie to i nie wyżywajcie się na kierowcach. Pozdrawiam, Robo.
0: Robo, my dziękujemy pięknie za pozdrowienia i ten apel. Nie wyżywajcie się na kierowcach, właśnie.
2: Tak.
0: Bo ten kierowca musi mieć komfort pracy. Nie ma co ukrywać.
2: A czy ty widziałeś, że nasza pani Ania, która była tu przed chwilą, ma tatuaż?
0: Oczywiście.
2: Ikarusa.
0: Tak.
2: E2 okazuje się, że to jest ta linia.
0: Jej ulubionego Ikarusa.
2: Tak.
0: Oczywiście wiem.
2: Ja bardzo lubiłam.
0: Ja rozmawiałem za nią poprzednim razem i już wtedy mówiliśmy
2: widziałeś?
0: O tatuażach.
2: Mm-hmm.
0: Tak. Szkoda, że nie jesteśmy telewizją, bo byśmy wam pokazali
2: tatuaż,
0: a nie kierowniczki.
2: No ale wszystko będzie w mediach społecznościowych przecież nasz.
0: Tatuaża nie pokazała.
2: Nie.
0: Nie.
2: A, może
0: ale
2: gdzieś
0: może nagramy coś. No.
2: Może gdzieś
0: w każdym razie Monika też ma tatuaże i...
2: No cała jestem w tatuażu.
0: Tylko nie autobusowych. Na 114 kilometrze na autostradzie A2 wypadek. Samochód wjechał w tył ciężarówki. Części samochodowe leżą na prawym pasie. O, fajny pseudonim. Latający pingwin. Pingwinem na
2: Złotym
0: informuje. Na autostradzie A2 jeszcze raz 114 kilometr. I jeszcze kolejna informacja drogowa. Pozwolisz, Moniko?
2: Tak, bardzo proszę.
3: Halo?
0: Witam.
3: Droga S7 w stronę Gdańska. Kilometr 49. Jakaś

0: tam stłuczka jest z udziałem ciężarówki, zwolnienie, korek się tworzy i jakieś 500 metrów dalej jest zwężenie drogi, roboty drogowe. Aha. Także proszę się przygotować, bo w tej chwili już widzę, że to są 2 kilometry korka. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy za informację, a teraz od nas informacje od Moniki Giewaszewskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bardzo, bardzo dużo dzieje się na naszych drogach. Te dwa zdarzenia drogowe, które, o których wiemy od was, to jest jedna rzecz, a nawet dwie. A w pozostałych miejscach również nie lepiej, bo na przykład cały czas Legnica-Wrocław należy spodziewać się dużych spowolnień na tej trasie między Legnicą a Wrocławiem, a dokładnie między węzłem Budziszów i dalej w stronę Wrocławia. Tu już zaczynają się korki na tym odcinku właśnie A4, a to za sprawą zdarzeń drogowych, do których dochodziło na A4, bo na przykład już wiemy, że między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice w okolicach węzła Kąty Wrocławskie utrudnień nie ma, no ale cały czas ten korek pozostał i on pewnie zostanie, bo tak mieliśmy też w sytuacji, kiedy do zdarzenia doszło w okolicach węzła Pietrzykowice. Korek nie zdążył się tutaj rozładować, żeby powstał właśnie ten kolejny. A więc dużo utrudnień, duże natężenie ruchu, zresztą nie tylko tu, na Dolnośląskim odcinku. Również kierowcy zatrzymują się, zwalniają na obwodnicy Krakowa. Tutaj bardzo ciasno na obu jezdniach. Od bramek w Balicach po węzeł Kraków Południe w stronę Rzeszowa i w kierunku Katowic spowolnienia. Na Śląsku to oczywiście odcinek Katowice-Mysłowice. Najgorzej jest w okolicach węzłów i tego Murckowska, to tutaj ruch jest największy, w stronę Mysłowic. S86 też nam zwalnia między Katowicami a Sosnowcem w stronę Sosnowca. Ta sytuacja wygląda nie najlepiej. No i też A1 tu na Śląsku, Bytom-Pyrzowice na obu jezdniach spowolnienia. No i jeszcze cały czas aktualne są utrudnienia na S7. Tutaj drogowcy zgłaszają, że kłopoty z przejazdem są na trasie między Warszawą a Krakowem. W stronę Krakowa, w okolicach węzła, w okolicach miejscowości Robercin, to między węzłami Lesznowola-Antoninów mamy zwężenie w stronę Krakowa, bo doszło do pożaru samochodu osobowego, pożar został ugaszony, no ale cały czas auto stoi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Avent z Volkswagena Kalifornii drąży temat tego odcinkowego pomiaru prędkości. Chodziło mi o to, pisze Avent, czy dla samochodu osobowego z przyczepą na autostradzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80? No tak, obowiązuje, ale jeśli na odcinkowym pomiarze prędkości średnia prędkość takiego zestawu wyniesie poniżej 140, to czy system na autostradzie rozpozna, że samochód to jest z przyczepą, czy potraktuje to jako zwykły samochód osobowy bez przyczepy? Ja tego nie wiem, przyznam się szczerze, ale jak będziemy gościli ekspertów z Kanardu, to na pewno o to zapytam. Już sobie zanotowałem, żeby o to zapytać. Natomiast tutaj Konrad z Hyundai twierdzi, że taki zestaw oczywiście ma inne dozwolone prędkości niż na przykład samochód osobowy, ale nie są sprawdzane, ile dany samochód, dany pojazd może się poruszać, z jaką prędkością, czy przekracza swoją dozwoloną prędkość, czy nie. Byleby nie przekraczał dozwolonej prędkości na autostradzie. I to ma sens, jak pisze Konrad z Hyundai, z tego prostego powodu, że przecież to matematycznie wylicza, ten system tylko fotografuje, wylicza średnią, jeżeli jest poniżej 140 akurat na jedynce, no to mandatu nie ma. Ot i wszystko. Jedziemy. Zero Smith.

0: Dziś Dzień Węża, takie nietypowe święto mamy. 16 dnia lipca graliśmy już w węża na telefonach komórkowych, dziś w wysokich obrotach i to świetnie nam poszło. Bardzo dobrze rozpoznaliście, że chodzi o grę węża. Teraz w Dniu Węża sprawdźmy, czy znamy się na wężach w takim razie. Taka zagadka na rozruszanie szarych komórek, kolejna. Dwa pytania, chodzi o dwa węże. Tak, będzie chodziło o dwa węże. Pierwsze pytanie brzmi, jakiego węża nosi się na szyi? To jest pierwsze pytanie o jednego węża, a o drugiego węża tak pytanie brzmi. Jaki wąż gra na instrumentach perkusyjnych? Jakiego węża nosi się na szyi? Pierwszy wąż, drugi wąż gra na instrumentach perkusyjnych. Jaki to wąż? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Sprawdźmy w Dniu Węża, czy znamy się na wężach. Taka rozgrzewka szarych komórek. 16, a o 16 jak zwykle informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20,5 pokazują termometry w Kołobrzegu i w dalszym ciągu najchłodniej w tej nadmorskiej miejscowości. Najcieplej w Rzeszowie już mamy 30, a nawet trochę ponad 30, czyli maksimum osiągnięte. Choć wiem, piszecie w aplikacji, że gdzieniegdzie już powyżej 30 na waszych termometrach samochodowych. No ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej tak informuje, że 30 w Rzeszowie i tam jest najcieplej. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. I tam jedynie bez opadów, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami nawet duże, przelotne opady deszczu, a na południu lokalnie i lokalnie również w centrum burze. Ale na szczęście bez gradu, tak przynajmniej nie widzę żadnych zapowiedzi gradu dzisiaj. Do 30 miało być i rzeczywiście 30 już osiągnęliśmy, jeżeli chodzi o termometry, natomiast wiatr jest słaby, nad morzem jedynie umiarkowany, wieje na ogół ze wschodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz dwa pytania. Jakiego węża nosi się na szyi i jaki wąż gra na instrumentach perkusyjnych? Dwa pytania, dwie odpowiedzi. Czekam, zapraszam. Robert Kilenek.

0: W dniu węża sprawdzam, czy znamy się na wężach. Jakiego węża nosi się na szyi, to pierwsze pytanie. A jaki wąż gra na instrumentach perkusyjnych, to drugie pytanie o dwa węże. Chodzi, no można mieć jeszcze węża w kieszeni, prawda?
1: Można, ale niektórzy mają.
0: No właśnie, niektórzy
1: i
0: mają.
1: I źle na tym wychodzą, uważam.
0: Ci, co mają węża w kieszeni?
1: Tak.
0: Jak mają węża w kieszeni, to mają...
1: Kąsa.
0: Kąsa? Ten wąż ich w kieszeni?
1: Tak. Nie.
0: A i dlatego nie wkładają ręki. I się wszystko wyjaśniło. Tak. Ale nie o tego węża pytam. Pytam, jakiego węża nosi się na szyi, a jaki wąż gra na instrumentach perkusyjnych. Za chwileczkę mam nadzieję, że rozwiążemy to zadanie, a Monika poinformuje, co się dzieje na polskich drogach 10 minut po godzinie 16.
1: Dobra.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzieje się stanowczo za dużo, proszę Państwa. Otóż gdzie niegdzie w ogóle brak przejazdu jest. Co prawda nawet no nie dlatego, że chociażby droga jest zupełnie zablokowana, ale dlatego, że akurat w tym miejscu strasznie dużo samochodów się pojawiło i jedziemy w bardzo żółwim tempie i ten przejazd przyprawia o ból głowy. Niestety, dzisiaj czwartek, no może niektórzy zaczynają wakacje, właśnie dziś to dosyć ruchoma data. Natomiast cały czas właściwie od rana utrzymują się zatory na A4 od Legnicy po Kraków. Należy spodziewać się kłopotów z przejazdem w kilku miejscach. Na Dolnym Śląsku to jest Legnica-Wrocław. W stronę Wrocławia jest najgorzej. Od właściwie Kostomłotów już zaczyna się spowolnienie korek i aż po Wrocław ciągnie. Później opolski odcinek A4 Katowice-Wrocław. Tu w stronę Wrocławia jest dostępny tylko pas awaryjny dla kierowców jadących w stronę Wrocławia. Dwa pasy zajęte przez pracujące służby po zderzeniu czterech samochodów osobowych, 6 osób poszkodowanych, a więc dużo pracy mają służby. Niestety, trzeba rzec, i cały czas bez przejazdu pełnego tą A4. Ten przejazd jest tylko pasem awaryjnym, powtórzę, a więc chodzi o odcinek między węzłami Opole Południe, Opole Zachód. Jak ktoś chce omijać tę częściową, dużą blokadę tak naprawdę, no to trzeba zjechać węzłem Opole Południe na Opole i tutaj próbować omijać, natomiast widać chyba, że niektórzy próbują 46, jadąc najpierw 94 w stronę Opola i omijać w ten sposób tę blokadę częściową na A4 w stronę Wrocławia. To uprzedzam, że niestety, ale na wysokości Opola bardzo mocno korkuje się 46 właśnie w stronę Wrocławia. To jest Opolszczyzna, natomiast w Małopolsce to wiadomo, obwodnica Krakowa, bardzo duży ruch, zatrzymania, korki między węzłami Kraków Południe a bramkami w Balicach. Na Mazowszu, no niestety to było do przewidzenia. Południowa obwodnica Warszawy, wydłużony korek na S2, zaczyna się za Ursynowem i ciągnie właściwie po Falenice. To jest, prace drogowe są przyczyną tego korka na S2 w stronę Terespola. Standardowo zakorkowana S2 między węzłami

0: Kopacz, Warszawa Południe. No i też niestety, ale A2 już się zaczyna korkować. Wyjazd z Warszawy w stronę Łodzi. Kierowcy jeszcze na węźle Konotopa jadą bez problemów, natomiast na wysokości Pruszkowa znacząco zwalniają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wracamy do naszego zadania i tutaj pojawiają się pewne schody. Dziś dzień węża, przypominam, Arti pisze, że na szyi się nosi węża boa, a na instrumentach perkusyjnych gra pyton. Justyna z Kii też twierdzi, że ten pyton na instrumentach perkusyjnych gra, bo na szyi to też wie Justyna, że chodzi o węża boa. Natomiast ten pyton, no to może jeden czy drugi perkusista nosi taki pseudonim, ale nie o pytona chodzi. A o kogo chodzi? O jakiego węża? Majtek 1980 pisze tak. Boa dusiciel i grzechotnik. Boa na szyi i grzechotnik grający na instrumentach z uśmiechem Ewa i Paulina z Leona. I mają rację. I Majtek, i Ewa, i Paulina. Na szyi to wąż boa, na perkusji to grzechotnik. Grzechotka to jest instrument perkusyjny, wyjaśnia Paweł z Forda i to jest bardzo dobra odpowiedź. Ania Starnowa jeszcze wiedziała. Tomasz, świetna odpowiedź. Damian, boa dusiciel i grzechotnik. Ale najszybszy spośród tych, którzy pisali, był Armand z Opola. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
3: Na szyi nosi się długi, puszysty szal, który potocznie nazywa się boa, a na instrumentach perkusyjnych oczywiście gra grzechotnik Jalus Reni.
2: Jalus Reni był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Jalus Reni, Armandzie z Opola. Panowie, możecie pozdrawiać. Wielkie brawa i fanfary dla tych, którzy wiedzieli. I jedziemy dalej. Oczywiście Armand z Opola, Jalus Reni. Możecie, jak powiedziałem, nagrać pozdrowienia albo napisać je. Do waszych pozdrowień dołączymy naturalnie piosenkę. I już. I jedziemy. I my wracamy na wysokie obroty. A za chwileczkę zagadka motoryzacyjna.

20 minut po godzinie 16. No dobrze, my z tym Boam i Grzechotnikiem rozgrzaliśmy sobie szare komórki, ale przecież to jest PRK, Polskie Radio Kierowców, a w Polskim Radiu Kierowców zajmujemy się motoryzacją, więc pytanie motoryzacyjne. Chodzi o kolejny samochód. Wczoraj świetnie poszło, jeżeli chodzi o odgadnięcie. No w ogóle bardzo dobrze idzie, bo znacie się przecież na motoryzacji, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dziś kolejna marka samochodu. Podpowiedź brzmi tak. Dodajemy O do nazwy marki tego samochodu, O dodajemy i wszyscy miłośnicy muzyki myślą, że w tym samochodzie dobry sprzęt do słuchania radia i muzyki jest wyposażeniem seryjnym. Że jest ten dobry sprzęt do słuchania radia i muzyki w tym samochodzie, jeżeli do nazwy marki dodamy O. O jaki samochód chodzi? Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jeszcze raz przypomnę. Dodajemy O do nazwy marki i wszyscy miłośnicy muzyki myślą, że w tym samochodzie dobry sprzęt do słuchania radia i muzyki jest seryjnie zamontowany.

0: Dodajemy O do nazwy marki i wszyscy miłośnicy muzyki myślą, że w samochodzie jest dobry sprzęt grający do słuchania radia, perka najlepiej i muzyki. O jaki samochód chodzi? Już niedługo do tego wrócimy, a teraz wracamy jak zwykle o 16:30 na Polskie Drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na nich w miarę się uspokoiło, o tyle się uspokoiło, że nie mamy nowych zgłoszeń od służb, no i też te korki tak jakby ustały tu, gdzie są, tu, gdzie były, to nadal są. O tak, może tak właśnie. I tak też na obwodnicy Krakowa cały czas bardzo duży ruch i zatrzymania i w stronę Wrocławia, i w stronę Rzeszowa, i w kierunku Katowic. Katowice, Mysłowice, wciąż dużo samochodów, zwłaszcza na węzłach Murckowska, Brzęczkowice, z tym, że ten węzeł Murckowska bardziej rzuca się w oczy w stronę Mysłowic spowolnienia. 86 tym razem, Katowice, węzeł Murckowska, więc trasa, która prowadzi nas na A4. Tutaj należy spodziewać się spowolnień. A1 bez zmian, Bytom-Pyrzowice, tu spowolnienia na A1 w stronę na północ, czyli w kierunku Pyrzowic-Częstochowy. Bez zmian też na odcinku między Katowicami a Wrocławiem. Okolica Opola, węzeł Opole, południe Opole, zachód. Tylko pas awaryjny dostępny dla kierowców. Przejazd więc jest, ale no bardzo mocno utrudniony. Jeśli ktoś może, niech ucieka z A4 węzłem Opole Południe, tak żeby omijać tę właściwie całkowitą blokadę, no bo pas awaryjny dla tylu samochodów to są duże kłopoty z przejazdem. W stronę Wrocławia mamy taką sytuację. Bez zmian między Legnicą a Wrocławiem cały czas te korki utrzymują się w stronę Wrocławia na tym odcinku, zwłaszcza w okolicach Kostomłotów i Kątów Wrocławskich w stronę Wrocławia jadąc. To jest południe kraju. Na Mazowszu to są obwodnice Warszawy, S8, S2. Tutaj ten korek no już właściwie powoli zaczyna sięgać Ursynowa i 79, czyli Warszawa Południe, tego węzła. No i niestety ciągnie się aż za most po fali.

0: Lenice. Prace drogowe sprawiają, natężenie ruchu sprawia, że ten korek jest właśnie tak długi w stronę Terespola. W przeciwną stronę S2 zakorkowana standardowo, węzeł Warszawa Południe, węzeł Opacz i to na obu jezdniach. No i też wyjazd z Warszawy w tej chwili Konotopa jako tako, ale później Pruszków się korkuje A2 w stronę Łodzi. Na północy kraju dawno nie byliśmy, tutaj spowolnienia na obwodnicy Trójmiasta, S6 na obu jezdniach, bardzo duży ruch. No i Wielkopolska to jest A2, zwłaszcza na wysokości Poznania. Ten węzeł Poznań-Krzesiny zakorkowany, a razem z nim S11, która prowadzi nas właśnie na węzeł Krzesiny, czyli na A2. I tutaj kierowcy muszą uzbroić się w dużą cierpliwość, bo korek na S11 przy dojeździe do A2 jest naprawdę duży. I też odcinek między węzłami Poznań-Luboń, Poznań-Krzesiny w stronę Łodzi na A2 na wysokości Poznania też duży korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dajemy ODO nazwę tej marki i wszyscy miłośnicy muzyki myślą, że w samochodzie jest dobry sprzęt do słuchania tejże muzyki i radia. Polskiego Radia Kierowców oczywiście. O jaki samochód chodzi? Czołgiem, pisze Filip, czy chodzi o Audi? No właśnie, Filip pyta, czy chodzi o Audi. Może Audi pytania? No właśnie, Audi czy nie Audi?
1: Dzień dobry, z tej strony dobry. Adam i Kacper z Poloneza Karo. Wydaje nam się, że chodzi o markę Audi. Jak dodamy O, powstaje audio.
0: Wydaje się, że chodzi o Audi, ale czy chodzi o Audi?
2: Dzień dobry, jeżeli chodzi o zagadkę, to my tu myślimy, że chodzi o Audi O. Mhm. Tak. Wesoła brygada z Kii. Cześć.
0: No to pozdrawiam wesołą brygadę z Kii. Jest to Audi. Tutaj Jadwiga po męsku zdecydowała. Jest to Audi, Jadwiga DPD, mały klincz. Jadwigo, masz rację, absolutnie chodzi o Audi. Arti też wiedział. Bartek, pasażerka z Audi. No, skoro pasażerka z Audi, to musiała wiedzieć, że chodzi o Audi.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Odpowiadam na zagadkę. Chodzi na pewno o markę Audi. Jak damy O na końcu, to będzie audio, czyli jakikolwiek sprzęt grający. Pozdrawiam, Maciek.
0: Pozdrawiam, Maćku. Bart z Doblo też wiedział. Jacek i Ewelina z uśmiechem wysłali odpowiedź, że chodzi o Audi. Mateusz z Iweko, Damian z Gdyni, Tomasz, Rafał, Aga z Tygrysa. Świetna odpowiedź, Aga. Paweł z BMW, Adam i Renia z Santa Fe też wiedzieli, że chodzi o Audi.
4: Oczywiście chodzi o Audi. Dodajemy O i mamy audio, czyli super, hiper, ekstra.

0: sprzęt grający.
1: No właśnie. Niektórzy pisali, że to banalna zagadka, no ale nie zawsze musi być trudno, prawda? To Audi. Trzy wykrzykniki nawet. Proszę bardzo, Czupur z Durango, jakże się ucieszył, że odgadł. Hubert wiedział, Sława zwiedział. Kto jeszcze wiedział?
2: Cześć, tu Bartek z Częstochowy.
1: Cześć, Bartku.
2: Czyżby chodziło to o Audi?
1: Mhm. Chodzi o Audi, oczywiście. Kto był najszybszy? Teraz pora to rozstrzygnąć. Iwona z Madzi, albo z Madzią, nie wiem, no w każdym razie tak się podpisała, albo podpisały dziewczyny. Byłyście najszybsze, możecie pozdrawiać, kogo chcecie, możecie napisać pozdrowienia oczywiście, albo nagrać, jak wam wygodniej. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
3: Cześć. Cześć. No to będzie Audi. Bartek Poznań. Pozdrawiam.
1: Bartek Poznań, pozdrawiam. Bartku, tak jak Iwona z Madzi albo z Madzią, też możesz pozdrawiać, nagrać swoje pozdrowienia albo napisać, jak ci wygodniej. Oczywiście dodamy piosenkę i wyemitujemy piosenkę dla twoich pozdrowionych osób. To co, wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Audi. Nie przeczę, dziś było łatwo. Ale nie zawsze, jak powiedziałem, musi być trudno, prawda? W ten sposób popołudnie czwartkowe będzie fajniejsze, jak trochę łatwiej.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 17. I teraz Monika Gniewaszewska.
1: Buja, buja, buja.
0: Bujająca się Monika Gniewaszewska przedstawi informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A propos bujania, ciekawe, czy jeszcze buja na A1 na Śląsku, bo tam to bujało, te fale były, fale asfaltu, tak to ujmijmy, miał zacząć się remont, czy się skończył, to ciekawa sprawa, będziemy sprawdzać. A jeśli chodzi o natężenie ruchu, no to ono wciąż jest bardzo duże, ale chyba dobra wiadomość jest taka, że nie przybywa utrudnień, a nawet odwrotnie, ubywa. I drogowcy informują, że nie ma kłopotów z przejazdem już na trasie Legnica-Wrocław między węzłami Godzieszów-Bolesławiec. W pobliżu węzła Bolesławiec, 38 km, tutaj mieliśmy samochód osobowy, który uderzył w bariery i zwężenie było w stronę Wrocławia. Teraz już pojazdu nie ma, zwężenia nie ma, ale korek został. Korek jest cały czas, to natężenie ruchu między Legnicą a Wrocławiem cały czas jest bardzo duże. W stronę Wrocławia głównie, w kierunku Legnicy zdecydowanie samochodów jest mniej. Skoro o natężeniu ruchu mowa, no to cały czas utrzymuje się sporo między Katowicami a Mysłowicami. Węzeł Murckowska, to tutaj będziecie dosyć mocno zwalniać. Mocno zwalniamy wciąż na A1 Bytom. Pyżowice, to jest jezdnia w stronę Częstochowy, w stronę na północ. No i też A4 obwodnica Krakowa, węzeł Kraków Południe, Bramki w Balicach.

0: Tu cały czas bardzo duży ruch na tym odcinku A4 na obu jezdniach. No i ten korek, który utrzymuje się między bramkami w Balicach a miejscowością Morawica. Prace drogowe są prowadzone właściwie na całej długości lotniska Kraków-Balice. Tutaj należy spodziewać się tego korka w stronę Śląska. Jeśli chodzi o zgłoszenia od służb, no to aktualne są cały czas na S7 na Mazowszu, węzeł Lesznowola-Antoninów, trasa między Warszawą a Krakowem. W stronę Krakowa zwężenie do jednego pasa na 10 kilometrze. I teraz dosłownie przed chwilą informacja z A4 opolski odcinek. Tutaj były duże utrudnienia, bo kierowcy mieli do dyspozycji tylko pas awaryjny. Zablokowane były pozostałe w stronę Wrocławia, a teraz między węzłami Opole Południe, Opole Zachód już utrudnień nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Monika Gniewaszewska, znana miłośniczka gołębi pocztowych,
0: tak?
2: Nie tylko, no.
0: Naprawdę?
2: A co mówiłaś przed serwisem?
0: Że nie lubię gołębi.
2: Nie.
0: A co mówiłaś?
2: No co mówiłaś?
0: Fale Dunaju.
2: Nie, przed.
0: Jeszcze przed?
2: Monika ma pamięć bardzo dobrą,
0: ryby.
2: Ale krótką.
0: Ja bardzo lubię ryby.
2: O bujaniu coś mówiłaś.
0: Tak, mówiłam.
2: Co mówiłaś?
0: Buja, buja, buja.
2: No właśnie.
3: Pobujamy się, no, no, no, no, no, no, no, buj, buj, buj. Bujaj, bujaj, bujaj,
0: bujaj. No właśnie. Ale spadli chyba, co się stało?
2: To chodzi o to,
0: że... skończyło.
2: Nie, to klatka, gołębie wyfrunęły i się bujały, czyli latały.
0: A, bujaj, się bujaj, to ja idę.
2: No to się bujaj, cześć.

0: Jeszcze chwilka i będzie godzina 17. Co się dzieje na drogach? Dziękuję, że jesteście z nami i informujecie innych o tym, co się dzieje. Halo, halo.
1: Przed Kostomotami w kierunku Bielan Wrocławskich, czyli na Wrocław. Autostrada A4 jest zablokowana. Nie wjeżdżajcie na A4 z kierunku niemieckiego na wschodni. Nie ma to sensu. Jest ogromny korek. Polecam okoliczne drogi wiejskie i wszystkie inne skróty, które są w miarę przejezdne i nie ma zbyt dużego ruchu. A4 w kierunku Wrocławia od Kostomotów zablokowana. Mówił Piotr z Lecht.
0: Super, Piotrze, dziękujemy pięknie za informację. Przed Kostomotami A4 w stronę Wrocławia zakorkowana od strony niemieckiej. Niezakorkowana, zablokowana, czyli nie można przejechać A4 według naszego słuchacza. Nasze informacje drogowe już za 10 minut. Tutaj widzę, piszecie, co się dzieje na S7 między Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim w stronę Gdańska. Dowiemy się i mam nadzieję, że wkrótce o tym poinformujemy. Teraz natomiast prognoza pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w dalszym ciągu w Kołobrzegu, 20,5. Najchłodniej, ale nie chłodno wcale. 29,5 w Rzeszowie. Na termometrach są ostrzeżenia przed burzami i przed upałem. Upał wrócił, jak zresztą piszecie oczywiście o tym w aplikacji, że nawet na termometrach w samochodach powyżej 31, gdzieniegdzie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, bo to zawsze sprawdzamy w wysokich obrotach po 17, zachmurzenie małe i umiarkowane, przewidują synoptycy, tylko miejscami duże. Na zachodzie i południu miejscami słabe przelotne opady deszczu jeszcze dzisiejszej nocy, ale będą zanikać. Ciepła noc od 15 do 18 stopni przeważnie, chociaż w rejonach podgórskich trochę chłodniej, do 14 na termometrach i niestety nad ranem lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów zapowiadają synoptycy. Jeżeli chodzi o wiatr, pozostanie słaby, przeważnie południowo-wschodni. Dzisiejszej nocy oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz na wysokich obrotach wkraczamy po godzinie 17. Kłaniam się. Freestyler będzie, Bonfunk MCs. Zapraszam, Robert Kilan.

0: Proszę bardzo, debiut, oddział zamknięty. Sentymentalna ballada o miłości, jedna z lepszych rokowych ballad lat 80. 9 minut po godzinie 17. Kamil Olak w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Robercie.
0: Co się dzieje na S7 między Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim? Pyta Mateusz z Iweko, bo duże spowolnienia na obydwu pasach.
1: Mieliśmy kolizję w kierunku Trójmiasta właśnie.
0: Wy?
1: Na wysokości miejscowości Jazowa.
0: Mieliśmy.
1: Mieliśmy.
0: Ale my wspólnie?
1: Znaczy nie, no nie my, ale byle była. O, zawstydziłaś mnie teraz, zobacz, nie mogę.
0: Była kolizja.
1: Była kolizja,
0: Mateuszu,
1: tak,
0: była kolizja i stąd prawdopodobnie te spowolnienia. No więc już sprawdziliśmy, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące dróg w Polsce, zapraszamy do aplikacji. Jeżeli macie informacje na temat tego, co się dzieje na drogach, też zapraszamy, informujmy siebie nawzajem, będzie nam wygodniej i sprawniej się poruszało po polskich drogach. A teraz już Kamil i kolejne wiadomości z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie mazowieckim na trasie S7 między węzłem Leszno-Wola a węzłem Antoninów. W pobliżu miejscowości Robercin skończyła się akcja strażaków. Na 10 kilometrze gasili pożar auta osobowego i zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Krakowa, ale teraz już w tym miejscu podróżujemy całą szerokością jezdni. Problemy pojawiły się natomiast w Wielkopolskiem na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg w pobliżu miejscowości Wytomyśl. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 114 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Trwają problemy na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl. W pobliżu MOP-u Zamiechów bus wypadł z jezdni i na 642 kilometrze są problemy z przejazdem w kierunku Rzeszowa. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Nadal problemy także na trasie S7 i S6, a konkretnie na łącznicy zjazdowej między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Południe. Ciężarówka uległa tam uszkodzeniu i wciąż blokuje lewy pas ruchu w kierunku Gdyni. Nowe problemy w Śląskiem na krajowej 1C na odcinku Pszczyna-Tychy w pobliżu miejscowości Piasek zderzyły się dwa auta osobowe i na 580 kilometrze zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj problemy są na drodze krajowej numer 60 między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem w pobliżu miejscowości Gołymin Ośrodek. Na 171 kilometrze poruszamy się na przemiennie. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne.

0: historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.
2: O, proszę bardzo, jednak nie kolizja, jak się okazuje, na S7, tylko drogowcy zamknęli jeden pas na moście nad Nogatem i to jest przyczyna tego spowolnienia. To dziękujemy za sprostowanie, Mateuszu. Na S7 nie ma kolizji, ale jest zwolnienie, bo drogowcy zamknęli jeden pas nad Nogatem w stronę Gdańska.

0: Przypomnijmy, że 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Pamiętacie, z pewnością mówiliśmy o tym niejednokrotnie dawno temu już w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Łukasz Żak, tak się nazywa ten sprawca. Prawie 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął wówczas 37-letni Rafał P., ojciec 2 dzieci. Na ogłoszeniu wyroku był Arkadiusz Augustyniak.
1: Sędzia uznał, że Łukasz Żak umyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego. Nawet jeśli wypadku nie spowodował celowo, to wsiadł za kierownicę pijany, a następnie gnał trasą Łazienkowską za kierownicą Volkswagena, mówił sędzia Maciej Mitera.
2: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę.
1: Sędzia ostro wypowiedział się na temat Łukasza Żaka. Powiedział, że podczas procesu nie dostrzegł w nim skruchy.
2: Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kinderstube.
1: Po uprawomocnieniu wyroku Łukasz Żak będzie mógł starać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Sąd skazał również 5 kolegów Żaka na kary od 2 do 5 lat więzienia. Oni między innymi pomagali Żakowi uciec do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Przypomnijmy, obrona Łukasza Żaka zapowiada jednak apelację w sprawie wyroku sądu dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Adwokat Izabela Ławińska twierdzi, że jej klient zamierzał oddać się w ręce organów ścigania.
3: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena podówczas. W związku z czym odesłany został do szpitala i rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany. Będzie apelacja, natomiast będę oczekiwać na uzasadnienie pisemne i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
0: Łukasz Żak ma zapłacić także po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia każdemu z 3 członków rodziny zabitego mężczyzny oraz 150 tysięcy na rzecz swojej ówczesnej partnerki, która została ciężko ranna w wypadku. Wyrok jest nieprawomocny jeszcze.

0: Co chcesz?
1: 29 minut po godzinie 17. Czas na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nadal trudna sytuacja jest na trasie S2 w granicach Warszawy od węzła Lotnisko aż do granic stolicy. Mamy kilkukilometrowy korek od strony zachodniej. Nieciekawa sytuacja także na trasie S8 w kierunku Białegostoku. Także w przypadku tej trasy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo korek od strony zachodniej sięga także kilku kilometrów. Jeżeli przy Warszawie jesteśmy, to zajrzyjmy jeszcze na Krajową 7. Tutaj także tradycyjnie o tej porze utrudnienia, zarówno wjazd, jak i wyjazd ze stolicy, także zajmie nam nieco więcej czasu. Natomiast bardziej uciążliwy, przynajmniej z tego, co widzimy na mapach, jest wjazd do miasta od strony Gdańska. Trwają utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg w pobliżu mojej miejscowości Wytomyśl. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 114 km jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Nie odwołano też utrudnień w Podkarpackiem na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl. Na 642 km bus wypadł z jezdni i w pobliżu MOP-u Zamiechów jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona. Nadal problemy też na trasie S7 i na trasie S6 jednocześnie, bo chodzi o łącznicę zjazdową między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Południe. Tam ciężarówka zepsuta blokuje jeden z pasów w kierunku Gdyni. Nadal problemy są na Krajowej 1 między Pszczyną a Tychami. W pobliżu miejscowości Piasek zderzyły się dwa auta osobowe i cały czas na 580 km jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Na Mazowszu z kolei problemy nie skończyły się na Krajowej 60 między Makowem, Mazowieckim a Ciechanowem w pobliżu miejscowości Gołymino Środek. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i z tego też tytułu na 171 km nadal poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

nigdy nie. Za 24 minuty będzie godzina 18. Cały czas na wysokich obrotach. Od godziny 18, przypominam, już będziemy na luzie, ale my oczywiście my będziemy informować co 20 minut, tak jak do tej pory, o tym, co się dzieje na polskich drogach. Jeżeli macie jakieś wiadomości, korzystajcie z aplikacji, możecie informować innych o tym, co się dzieje. My natychmiast podajemy te informacje na antenie i w ten sposób najwygodniej podróżuje się.

0: Oj, proszę, i Pearl Jam na wysokich obrotach. Na 10 minut przed godziną 18 wpadł do studia PRK Polskiego Rady Kierowców Kamil Olak z najświeższą porcją informacji.
1: Jestem, drogowych. Mogę przekazywać.
0: Proszę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A coraz lepsza sytuacja. Odwołano utrudnienia na trasie S7 między węzłem Leszno-Wola a węzłem Antoninów. W pobliżu Robercina skończyła się akcja strażaków i na 10 kilometrze w kierunku Krakowa jedziemy całą szerokością jezdni. Nie ma też śladu po problemach na łącznicy trasy S7 z S6 między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Południa. Tam ciężarówka blokowała jeden pas w kierunku Gdyni, ale także w tym przypadku utrudnienia się skończyły. Nie ma też śladu po problemach w na krajowej jedynce między Pszczyną a Tychami oraz na drodze krajowej numer 77 w Podkarpackiem między Jarosławem a Przemyślem. Trwają natomiast problemy na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. W pobliżu miejscowości Wytomyśl auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 114 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Nowe utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 105 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. To informacja sprzed kilkunastu dosłownie sekund. W związku z tym o alternatywnych objazdach będziemy jeszcze informować. Na autostradzie A4 problemy także na w Podkarpaciu między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl. W pobliżu MOP-u Zamiechów bus wypadł z jezdni i na 642 kilometrze w kierunku Rzeszowa podróżujemy tylko jednym pasem. I jeszcze województwo mazowieckie. Tu nadal problemy są na krajowej 60. Między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem, a w pobliżu miejscowości Gołyminośrodek poruszamy się naprzemiennie. A to po tym, jak na 117 km auto osobowe zderzyło się z ciężarówką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeszcze 5 minut i będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie z wami w to czwartkowe, na razie popołudnie i wieczór, Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No i oczywiście z ciekawym tematem motoryzacyjnym po godzinie 18, jak zwykle.
1: Mam taką cichą nadzieję.
0: Przekonajcie się, czy nadzieja nie okaże się płonna. Mariusz Dąbrowski po godzinie 18.
1: Mój kolega Robert.

0: Zbliża się 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej przedstawiamy Państwu najbardziej aktualną, najświeższą prognozę pogody. Zachmurzenie w kraju jest małe i umiarkowane. Miejscami na zachodzie oraz południu zachmurzenie duże. Temperatura od 20 stopni nad morzem i na południowym zachodzie, 25 stopni na zachodzie i w centrum, do 27 stopni na wschodzie. Wiatr słaby. Można powiedzieć, że cały czas zmienia się kierunek, z którego wieje. Temperatura 23 stopnie w Szczecinie, 26 w Toruniu, 20 w Opolu, 27 w Lublinie, 25 w Kielcach, 26 w Rzeszowie. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o to, aby zaopatrzyli się w dobre przeciwsłoneczne okulary. I w ten sposób można pokonywać kolejne kilometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 9:10 minut po 18. Jest ze mną Kamil Olak.
1: Dobry wieczór, Mariusz.
0: Uśmiechnięty, zapracowany, ale uśmiechnięty. Znaczy to, że praca mu służy.
1: Tak, najbardziej.
0: W takim razie zapraszam Państwa do wysłuchania informacji najważniejszych z naszych dróg, czyli serwisu drogowego PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie wielkopolskim na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4. Ale tylko te między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl. Zatem w pobliżu MOP-u Zamiechów podróżujemy już bez przeszkód. Kłopoty były na 642 kilometrze. Po tym jak bus wypadł z jezdni, ta droga w kierunku Rzeszowa była zwężona. Ale utrudnienia na autostradzie A4 trwają na Dolnym Śląsku, między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 105 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Autostrada A2, tu natomiast nadal problemy są w Wielkopolsce, między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 114 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. I jeszcze województwo mazowieckie. Tu problemy nadal są na krajowej 60. Między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem. W pobliżu miejscowości Gołymin Ośrodek auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 171 kilometrze nadal poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za sprawą aplikacji PRK wita się z nami serdecznie jeden ze słuchaczy, który poleca każdemu nie tylko okulary przeciwsłoneczne, ale też wodę, choćby małą butelkę obok fotela. Pozdrowienia Seba. My Sebę również pozdrawiamy, ale z tą butelką z wodą proszę pamiętać, żeby ona była tak umiejscowiona, aby nie miała prawa upaść na podłogę, tam gdzie są pedały przyspieszenia, hamowania, sprzęgła. Bo wtedy będzie dramat. Butelka musi być zawsze tak umiejscowiona, aby jeżeli spadnie, to na podłogę pasażerów.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 16 minut po 18 w studiu Krzysztof Więckowski, staurus.info.pl. Spore zainteresowanie rodaków przed wakacjami, przed urlopem, tym całym wyposażeniem dodatkowym do powiększania naszych aut, do przewożenia bagażu? Czy jest ruch w interesie? Tak się zapytam.
1: Jak co roku zawsze to się nasila oczywiście w wakacje, bo wszyscy właściwie kupują w ostatniej chwili. Wszyscy są zapracowani, więc tuż przed wyjazdem niewiele osób jest zapobiegliwych, że kupuje wcześniej, jeśli mają czas, ale ci zagonieni kupują w ostatniej chwili właściwie.
0: Niech mi pan powie, bo tak, można zrobić zakupy w internecie, ale tego nie przymierzymy, nie zobaczymy, jak to wygląda, jak to ma się z naszym autem i tak dalej. Ale kupując czy hak holowniczy, czy kupując bagażnik rowerowy na hak, czy bagażnik taki skrzynkowy na hak holowniczy, bo takie już też są, czy kupując boks dachowy, co musimy brać pod uwagę? Bo to nie jest tak, że my sobie, bo chcemy największy, a mamy Maruti Suzuki na przykład.
1: Czy jakby nie ma jakichś przeciwwskazań co do wielkości auta i wielkości boksu? To wystarczy poczytać blogi znanych firm i tam można się dowiedzieć u źródła, jak to te sprawy wyglądają. Natomiast w internecie jest mnóstwo różnych stereotypów, które są tworzone często przez ludzi, no po prostu napisał, bo napisał tak naprawdę. I potem to jest powielane, że nie może wystawać ponad szybę, że i tego typu rzeczy.
0: Generalnie... Co jest bzdurą.

0: jest bzdurą, tak, bo jeśli patrzymy na historię motoryzacji boksów, to kiedyś i narciarstwa, to kiedyś narty
1: były bardzo długie,
0: tak, a samochody były znacznie mniejsze jak dziś i woziło się długie narty na małym samochodzie typu Volkswagen Polo czy tam Corsa. Taki boks miał 2,20 długości. No jedyna dolegliwość wtedy, że się klapa do końca nie otwierała i na to warto zwrócić jednak uwagę, żeby mieć ten komfort przy użytkowaniu tego boksu. To jest jedyne właściwie kryterium, które mówię o tym, żeby wybrać taki krótszy boks niż dłuższy. O tak.
1: Aha. A nośność tego boksu?
0: Nośność boksu to często jest 75 kg. Te tańsze boksy mają 50 kg ładowności jak gdyby. To się bierze też, ta waga bierze się też z tego, że te cięższe boksy są łatwiejsze w obsłudze. Są tam różne mechanizmy, które mają wpływ ułatwiające obsługę, montaż, które mają wpływ właśnie na wagę tego boksu. I to też jest, może boks taki tani ważyć 15, powiedzmy 18 kg, to nie znaczy, że go w czymś to dyskwalifikuje, bo nie każdy musi wydać jakieś tam miliony złotówek, żeby sobie wywieźć bagaż. Natomiast no, trzeba mieć to na uwadze, że cięższy boks, łatwiejsza obsługa, większa dopuszczalna ładowność. No i tu trzeba zwrócić uwagę właśnie na nośność naszego dachu, naszego bagażnika.
1: Ostatnio w rozmowie z producentem, konstruktorem namiotów dachowych na auta, ów konstruktor zwrócił mi uwagę na to, że nie ma się co obawiać tego, że na takim namiocie dachowym będą spały 3 czy 4 osoby, z tego powodu, że konstrukcje współczesnych aut są tak stworzone, że one muszą wytrzymać dachowanie takiego auta. Skoro auto waży powiedzmy 1,5 tony, to przewrócone to auto nie może się pogiąć do tej siły 1,5 tony.
0: Znaczy ono na pewno zachowa sztywność konstrukcji, natomiast dach się wygnie ewidentnie. To jest, tylko zostaną proste słupki, ramy drzwi, okien, natomiast no, dach się...
1: Czyli te elementy, które trzymają dach, tak. które trzymają bagażnik, one się utrzymają, tak?
0: Więc są samochody, do których nie możemy zamontować jednak boksu, takiego boksu, może myślałem o namiocie, tak, który będzie spały, bo ludzie będą spali dwie czy trzy osoby, ze względu na to, że sposób mocowania jest to z reguły spotykany w sedanach, czyli łapany łapką za krawędź dachu i stopa stoi na dachu. No jednak obciążymy tą powierzchnię w jakiś sposób. No możemy stracić równowagę w tym boksie, troszeczkę się potknąć, tak jakoś, czy gwałtownie położyć i ta siła się jednak zmieni, to nie
1: czyli
0: będzie.
1: Czyli to muszą być kombiaki, to muszą być
0: samochody, tak, które mają relingi, mają punkty fabryczne, oczywiście najlepsze są do tego jakieś auta, no typu prawie dostawczego, tak, wany, ale muszą mieć relingi jakieś, po prostu większe auta, nie sedany na przykład, tak.
1: Jasne. To teraz chciałbym się zapytać, z jaką prędkością możemy jechać, mając taki boks zamontowany na dachu?
0: Nie wiem, jak jest z namiotami, powiem szczerze, ale to zawsze będzie pewnie 130 km na godzinę.
1: Jest taka, i z boksem podobnie?
0: Z boksem podobnie. To jest...
1: To, co producenci pozwalają.
0: Tak pozwalają, jeśli... Jakiś czas temu był taki sygnał od klientów, którzy mówili, że bardzo w Niemczech policja egzekwuje ten przepis, że o ile tam nie ma ograniczeń na autostradzie, no to wychwytywali tych, co pędzili z boksem. Takie trochę cwaniactwo, jak u nas kiedyś tam za krzaku wychodziły z radarem policji.
1: Oni w tej chwili na różnego rodzaju mostach i wiaduktach stoją i z góry dronami obserwują, nie mówię o niemieckiej policji drogowej. No, w sumie chodzi o nasze bezpieczeństwo.
0: I o kasę pewnie trochę.
1: I oczywiście o kasę. W końcu te drogi ktoś musi wyremontować. Do rozmowy z Krzysztofem Więckowskim z taurus.info.pl wracamy po wpół do. Będziemy mówili, czy na przykład bagażnik, który może przewieźć dwa rowery, czy można go powiększyć do możliwości przewożenia trzech rowerów. Ale to po wpół do.

0: Kamil Olak jest już z nami w studiu, a więc pora na kolejny serwis logowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. W pobliżu miejscowości Wytomyśl auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 114 kilometrze w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień na autostradzie A4. Na Dolnym Śląsku, między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów, wciąż na 105 kilometrze droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką i tam policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w Podkarpackiem. Te między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl w pobliżu MOP-u Zamiechów w kierunku Rzeszowa. Jedziemy całą szerokością jezdni już, a ta była wcześniej zwężona na 642 kilometrze po tym, jak bus wypadł z jezdni. Trwają z kolei problemy na trasie S5 w województwie wielkopolskim między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze w kierunku Wrocławia jeden pas jest zablokowany po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. W województwie mazowieckim z kolei nadal nie odwołano utrudnień na krajowej 60 między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem. W pobliżu miejscowości Gołymino Środek auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i z tego powodu naprzemiennie poruszamy się na 171 kilometrze. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S7 między węzłem Lesznowola a węzłem Antoninów na Mazowszu, a także w województwie pomorskim w okolicach łącznicy zjazdowej pomiędzy trasą S7 a S6 między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Południe. Bez przeszkód pokonamy też już krajową jedynkę na odcinku Pszczyna-Tychy oraz krajową 77 między Jarosławiem a Przemyślem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wszystkim zmotoryzowanym przypominam o tym, że jedziemy z prędkością bezpieczną. Jedziemy z włączonymi światłami mijania. One są i bezpieczniejsze, i chyba bardziej efektywne od świateł dziennych. Prośba o to, abyśmy sprawdzili, czy nasze pociechy są porządnie przypięte pasami, czy fotelik z naszym dzieckiem jest również dobrze zapięty. No i zachowujemy odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta.

0: W Radiu Kierowców wracamy do rozmowy z naszym gościem, z naszym ekspertem, pan Krzysztof Więckowski, taurus.info.pl. Panie Krzysztofie, czy pojawiło się coś w ofercie, coś takiego, co ułatwia nam zmotoryzowanym przewożenie bagaży, coś, co jest taką super nowinką na ten sezon, na te wakacje?
1: No to są generalnie nowe takie bagażniki, stosunkowo nawet niedrogie do przewożenia 3-4 rowerów, które mają już światła LED-owe, mają te paski zapinające, było domeną tych bardzo drogich jak gdyby modeli.
0: Czyli nie to, klamra, która łapie rower, tylko
1: to
0: taśma.
1: Ta taśma usprawnia jednak szybkość zapinania, obejmuje, jest długa, dłuższa, też obejmuje te wszystkie grubsze ramy i to w tym kierunku. No tutaj trudno akurat cokolwiek nowego jak gdyby wymienić, które zmieni całą filozofię przewożenia. To są rzeczy, które są ciągle usprawniane. Co generacja, co rok, to jest coś tam,
0: coś nowego.
1: Nowy pomysł na udoskonalenie tych uchwytów.
0: Niech mi pan powie, bagażnik rowerowy maksymalnie, z jakim pan się spotkał, w który można włożyć, zamontować największą ilość rowerów?
1: To są 4 rowery maksymalnie.
0: 4 max.
1: Max. To jest też właśnie związane z tą wagą, którą można obciążyć hak. Tworzy się długa dźwignia, no i często to mogłoby spowodować uszkodzenie, wyłamanie haka lub nawet uszkodzenie samochodu, bo to jest co innego, jak ciągniemy przyczepę, a co innego zupełnie jest...
0: Jak na hak założymy ciężar.
1: Tak, jeszcze zastosujemy jakąś tam dźwignię, gdzie te jednak przy nierównościach, wybojach, bo te bagażniki są testowane w różnych sytuacjach i mówimy tu bardziej o tych ekstremalnych sytuacjach, gdzie ten bagażnik i cały samochód jest poddawany przeciążeniu, więc 4 rowery max. I jest to niewiele też bagażników, które są same w sobie na 4 rowery. Przeważnie jest to 3 plus 1. I tak samo jest z dwójkami. 2 plus 1.
0: A czy jest coś takiego, taka kombinacja, że bagażnik jest na 4 rowery i ma tą dostawkę na 5?

0: Pianty.
1: To jest tylko domorosłe, takie właśnie
0: czyli fabryka czegoś nie takiego ma, nie zrobiła.
1: Fabryka nie przewiduje, żadna fabryka.
0: Okej, okay, a co pan sądzi o tym, jeżeli użytkownik sam sobie dowiąże piąty rower? Pan mi przed naszą rozmową, przed anteną powiedział, że to takie druciarstwo, że nie powinno tego być.
1: Właśnie często pada obecnie pytanie, że mam trójkę dzieci, no i 5 rowerów przewieźć. No niestety pozostaje nam ten jeden najlżejszy postawić na dachu. To jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. Wszystkie te sytuacje, jeśli powstanie jakaś niebezpieczna sytuacja na drogę, obciążą nas, bo ubezpieczyciel nas obciąży, więc to nie tylko, że zniszczymy powiedzmy rowery, ale jeśli się komuś coś stanie, to obciąży nasz budżet po prostu.
0: A niech mi pan powie, bo zawsze się nad tym zastanawiałem, ale nigdy z ubezpieczycielem o tym nie porozmawiałem. Jeżeli jadę na wakacje, mam boks u góry, bagażnik rowerowy na haku z tyłu, no i dochodzi do jakiejś kolizji. Boks jest rozwalony, bagażnik też uległ uszkodzeniom, bagażnik, rowery... Ja nie mam jakiegoś żadnego dodatkowego ubezpieczenia na ten sprzęt. Czy to łapie się, czy to można odzyskać jakoś pieniądze za to, czy nie?
1: To można, jak najbardziej. To są wypłacane po prostu z OC, tak? Normalnie sprawcy tego wypadku.
0: Aha, z OC sprawcy? Zniszczone to i to?
1: Jak najbardziej.
0: Rozumiem, czyli to nie jest tak, że jest to zamontowane, a jeśli zniszczone, to już przepadło.
1: Przecież ktoś może mieć samochód jakiś wyposażony w jakieś akcesoryjne felgi na przykład, tak? I one, powiedzmy, standardowe mogą kosztować sztuka 500 zł czy 1000, a mogą kosztować 5.
0: No i rozumiem.
1: To też jest wtedy, pokrywa to na podstawie faktur, tak? Jakiś. Aha.
0: Okej, czyli to jest dobra wiadomość z tej naszej rozmowy. Smutna to jest taka, że jeżeli ma się 5-6 uczestników wyprawy, a samochody mogą mi 7 osób zabrać, prawda? To 7 rowerów nie przewiozę. Chyba, że 4 i 3 na dachu. No tak, ale to już wtedy boksa nie wezmę.
1: No to wszystko zależy od samochodu, jego szerokości właściwie, bo szersze, duże samochody dają większe możliwości przewożenia na przykład 2 rowerów i boksu. No i oczywiście musimy też wybrać odpowiedni boks do tego, żeby nie był zbyt szeroki i wtedy się może to udać.
0: Kiedy miałem autokombi, mogłem z boksem wjeżdżać do swojego garażu w moim domu, natomiast teraz mam auto typu SUV i już boks muszę wynosić na zewnątrz i na zewnątrz go montować, bo jest to wszystko za wysokie.
1: No niestety wszystkie domy, które powstają, nowe mieszkania, takie w tych blokowiskach, czy na osiedlach gdzieś, to one mają z reguły 195 cm, a no wiadomo, że moda trochę, ale większość jeździ SUV-ami obecnie. Tak. Jak ktoś kupuje auto, to nawet coraz trudniej kupić jakieś takie kombi, powiedzmy, czy nie wspomnimy o sedanach, bo jest w ogóle bardzo mała oferta.
0: Tak. To wszystko się zmienia, a garaże są zamiast coraz większe, to coraz niższe i coraz mniejsze te wjazdy. Mnie to dziwi, że jeszcze są budynki, do których wkłada się takie bramy garażowe, jak to się w latach 70-tych, 80-tych wkładało takie do garaży, gdzie Fiat 126P mógł spokojnie wjechać. No duży Fiat też, ale Warszawa miałaby problem. Wracamy do rozmowy o sposobach przewożenia bezpiecznie naszego turystycznego dobytku w naszych autach po 19:00.

0: quiz nad konsolety, a u nas zmieniają się plany. Wracamy do rozmowy z panem Krzysztofem Więckowskim. Panie Krzysztofie, musimy podsumować naszą rozmowę, bo już po 19 się nie spotykamy. Trzy najważniejsze zasady, którymi musimy się kierować przy wyborze sprzętu typu bagażnik, typu box i przy podróży z takim ekwipunkiem.
1: No to zacznę od tego ostatniego punktu. Oczywiście musimy zachować bezpieczną prędkość. Założony box na samochód osobowy zmienia jakby trakcję tego auta, robi się taki trochę van, bardziej podatny na podmuchy wiatru, więc obserwujmy pogodę, bo o ile nie jest dobra pogoda, nie ma wiatru, to jest właściwie to niezauważalne, nawet z niedrogim stosunkowo boksem, o tyle przy wiatrach, gdzieś boczny wiatr nas może jakieś tam przesunąć z pasa na pas lub trochę stracha nam narobić, bo się auto inaczej poprowadzi. Oczywiście przy wyborze musimy ocenić, ile bagażu musimy mieć, wybrać też odpowiedni boks, żeby miał odpowiednią ładowność, czyli musimy określić wagę tego bagażu, jego przestrzeń.
0: I nie przesadzać.
1: Ile nam zajmie, i nie przesadzać, ale to pozwala też, boks taki dachowy pozwala rozmieścić w odpowiedni sposób ten bagaż, bo część cięższych rzeczy można złożyć w samochodzie, resztę wrzucić do góry. To daje większe, dużo możliwości.
0: I pamiętajmy, że w każdym boksie i na dole i u góry są specjalne taśmy, które są do przytwierdzania bagażu, żeby ten bagaż nie...
1: Samo rozmieszczenie ładunku też jest ważne. Producenci boksów zalecają, ci markowi zalecają położenie najcięższych elementów po środku boksu, żeby one jakby spoczywały częściowo na

0: belkach, to w, no, te lżejsze rzeczy układamy wtedy z przodu i z tyłu, więc to z takich rzeczy przy załadunku warto zwrócić uwagę. Boks nam wtedy mniej drży, nie wpada w taką wibrację, jak nie jest obciążony z przodu i z tyłu na nierównościach, więc warto na to zwrócić uwagę.
1: Tylko odpoczywania, i to bezpiecznego odpoczywania, możemy Państwu życzyć z dobrym sprzętem. Naszym przewodnikiem po boksach i bagażnikach był Krzysztof Więckowski z taurus.info.pl.
2: Dziękuję. Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się 18.50. A skoro 18.50, to wszyscy, którzy nas regularnie słuchają, wiedzą, że właśnie o tej porze prezentujemy państwu najważniejsze informacje z dróg. Dziś tym zajmuje się Kamil Olak. Kamil, państwo są w rękach Kamila O. Tak bym powiedział.
1: W dobrych, mówisz?
0: W dobrych, oczywiście. Okay. Dobry człowiek to i dobre ręce. Serwis drogowy PRK.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie małopolskim na autostradzie A4 między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe. Na 403 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych i autobusu zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na autostradzie A4 nadal problemy są na Dolnym Śląsku. Między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 105 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale od kilkunastu minut udało się wznowić ruch jednym pasem lewym w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Nie odwołano też utrudnień na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew na 10 kilometrze. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Cały czas problemy też na Mazowszu, na Krajowej 60, między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem w pobliżu miejscowości Gołymin Ośrodek. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 171 kilometrze nadal poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: kiedy będzie tak, że w końcu będę mógł powiedzieć, że minęła 19. Na razie zbliża się 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej przedstawiamy najświeższą prognozę pogody. W kraju na północnym wschodzie zachmurzenie jest małe i umiarkowane i tam nie pada. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotnie popaduje deszcz, na południu i lokalnie w centrum zdarzają się bądź zdarzyć mogą burze, także z gradem. W centrum, na południu i południowym wschodzie prognozowana suma wody, która spadnie z nieba, to 15 do 30 mm słupka wody. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu, 25 na północnym wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju od 28 do 30 stopni. Lokalnie na północnym zachodzie nawet 32 stopnie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, wiejący ze wschodu i z północy. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest 9 minut po 19. Do studia, do mikrofonu zmierza Kamil Olak. Kamil ma ze sobą bardzo dużo informacji. Wierzę, że dobrych.
1: I takich,
0: za chwilę się przekonamy. I dobre, i nie dobre.
1: No, jak sam wiesz, jak to jest na serwisach drogowych. No raz są dobre, raz są złe.
0: A dziś więcej jest?
1: Więcej jest dobrych. No niech będzie, że dobrych.
0: Brawo,
1: niech
0: ty. Będzie. Kamil Olak, serwis PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to zgodnie z życzeniem. Zaczniemy od dobrej informacji. Województwo mazowieckie, Krajowa 60, odwołano utrudnienia między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem. Na 171 kilometrze w obu kierunkach podróżujemy całą szerokością jezdni. Wcześniej w pobliżu miejscowości Gołymin Ośrodek obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Ale utrudnienia trwają na autostradzie A4. W Małopolsce, między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe. Na 403 km dwa auta osobowe zderzyły się z autobusem i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na autostradzie A4 nadal problemy też w Dolnośląskiem, między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów, ale mniejsze niż jeszcze godzinę temu, bo droga w kierunku Wrocławia była na 105 km zablokowana po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką także, ale od kilkudziesięciu minut na 105 km poruszamy się w kierunku stolicy Dolnego Śląska jednym lewym pasem. Nadal problemy też są na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg, to województwo wielkopolskie, w pobliżu miejscowości Wytomyśl po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na 114 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. I jeszcze województwo wielkopolskie. Raz i trasa S5, odcinek węzeł Konarzewo, węzeł Stęszew. Na 10 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana częściowo. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Na 10 kilometrze, przypomnę, zderzyło się auto osobowe z ciężarówką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Napisał do nas Direks ze Stanów. A mój boks ma ponad 16 metrów i ponad 4 wysokości. 16 długi, 4 wysoki, więc szczególnie muszę uważać na boczne wiatry, ale na szczęście ma własne koła i doczepienie go do auta to mniej niż minuta. Pozdrowienia z Alabamy. No jak się ma taki boks, to można praktycznie wszystko. Pozdrawiamy Alabamę i Direksa.

0: Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. W naszym studiu znamienity gość Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista.
1: Dzień dobry państwu.
0: Kolejnym najświeższym numerem w ręku. Otwieram i od razu mi się otworzyło na artykule anonsowanym przez pana redaktora przy naszym poprzednim spotkaniu. Było warto. Tytuł, główny bohater to młody człowiek, kilkunastolatek.
1: No, absolwent w tej chwili szkoły podstawowej, także.
0: I ten młody człowiek otrzymał w prezencie komara zdewastowanego i go odrestaurował.
1: Tak jest. Oczywiście miał pomoc i ojca, i dziadka, ale nauczył się naprawdę bardzo, bardzo wielu rzeczy i bardzo wiele rzeczy samodzielnie wykonał.
0: Komar na rozkładówce wygląda znakomicie. Przepiękny, seledynowy kolor. To jest ten komar bez pedałów, tylko z podnóżkami takimi, czyli ten nowocześniejszy.
1: Tak.
0: Fantastycznie zrobiony, fantastycznie odrestaurowany. Wyobrażam sobie uśmiech tego młodego człowieka.
1: No, trzeba jeszcze dodać, że po przejechaniu 110 kilometrów, żeby dotrzeć go lekko, wziął udział w rajdzie koguta z Oławy do Zamościa. Ale z tych 500 kilometrów przejechał tylko 400, ponieważ potem złapały ich potężne ulewy.
0: Ojej.
1: No i te 100 kilometrów już jakby tam
0: darowano mu.
1: Darowano mu w tym momencie, no ale 400 kilometrów czymś takim przejechać, to wskazywało przede wszystkim na jakość remontu, no i na odporność jeździca.
0: Tego młodego człowieka, tak. Ja też w jego wieku jeździłem motorowerem i też robiłem trasy, które miały około 250 kilometrów. Nie były tam tak duże jak w rajdzie koguta, ale to była na kilka dni trasa, tak? W rajdzie koguta.
1: Tak, rajd koguta był rozłożony. Tam także były 100 do 200 kilometrów dziennie. No ale każdy, kto jeździł takim motorowerem, wie, co po 100 kilometrach człowiek czuje. Szczególnie tak, jeśli był jeszcze boczny wiatr w międzyczasie.
0: Oj, tak. Ja jeździłem opatulony w płaszcz ortalionowy mojego taty. Pan redaktor wie, co to było. Płaszcz ortalionowy z podpinką ze sztucznego misia.
1: Ładnie szeleścił.
0: Ładnie szeleścił, ale robił swoją robotę.
1: No tak, to było nieprzewiewne.
0: Tak, przy czym wówczas nie było sklepów z odzieżą motocyklową.
1: Nie było.
0: I nie było odzieży motocyklowej. No albo nie. Polityka pod koszulę, jak to było jak pokazano w filmie Daleko od szosy, jak Leszek jechał z Łodzi do Ciechocinka, to włożył sobie politykę i tak dojechał.
1: No ja miałem w tamtych latach taką kurtkę ze Skyu, taką niby motocyklową, na błyskawiczny zamek. To pod ten zamek błyskawiczny musiałem wkładać sobie też gazetę, bo wiało przez ten zamek błyskawiczny.
0: Przez ten zamek przechodziło i powietrze, i woda też mogła przez niego
1: przechodziły.
0: Tak. Och, kto był, ten wie, a kto nie był, nie widział, może nas posłuchać.
1: Spróbuję.
0: Długo ten młody człowiek restaurował tego komara?
1: Nie. To była bardzo intensywna praca. To się w około pół roku zamknęło.
0: Wygląda niesamowicie.
1: Wiele rzeczy musiał sam zarobić. Także kosił trawniki, mył samochody, jakieś takie tam rozmaite rzeczy. No taka umowa była, żeby nie wszystko z nieba spadło samo.
0: Czyli nie wszystko jest w sieci, nie wszystko jest w ekranie komputera czy komórki. Coś można znaleźć, trochę szczęścia, trochę radości na podłodze w garażu albo w piwnicy.
1: No z całą pewnością. A satysfakcja z własnej pracy i to skutecznie zrobionej jest niewymierna.
0: Zastanawiam się, ile umiejętności ten

0: ile umiejętności przybyło temu młodemu człowiekowi. Od komara przejdźmy do Saaba, do samochodu, którego już się w salonie nie kupi.
1: No właśnie, ponieważ jest okres letni, więc dość często się u nas pojawiają samochody bez dachu. To takie dla biedaków, tych, co muszą pić stare wino, jeść spleśniały ser i jeździ samochodem bez dachu.
0: Pięknie powiedziane. Tak. A tytuł artykułu: najznamienitszy z Saabów.
1: No tak, to jest model 900. No, bardzo lubiany. No, samochody Saab, jak wiemy, robiła wytwórnia lotnicza. Svenska Aktie Bogalet Aeroplan. Nie, odwrotnie, ale w każdym bądź razie...
0: I ci którzy produkowali, tak, i samoloty, i potem samochody. Tak.
1: Dział samolotowy został i robi dotychczas wspaniałe samoloty, w tym słynne Gripeny. Natomiast dział
0: samochodowy
1: podzielił los naszego FSO. Także, ale co ciekawe, nie sprzedali się Chińczykom. Także, tak jak Volvo na przykład.
0: Tak.
1: Nie sprzedali się i utrzymują to jakby... tam różne losy były, bo tam i Ford wchodził do Saab. Trochę żal jest, dlatego że te samochody charakteryzowały się niekonwencjonalną stylistyką, podyktowaną głównie aerodynamiką. Nawet ten pierwszy Saab 93, czy jeszcze starszy 92, one przede wszystkim, no, jak robiła firma lotnicza, no to musieli to w tunelu aerodynamicznym sprawdzić.
0: Dokładnie, zresztą to tak te auta wyglądały i ze swoją deską rozdzielczą, i z bryłą, tak jakby panowie z kreślarze, konstruktorzy na przerwę śniadaniową wzięli swoje tablice kreślarskie od samolotów i przeszli do samochodów.
1: Tak. No i niestety nie udało się tego utrzymać w produkcji. I tutaj akurat może nie rynek chiński wpłynął na to wszystko, tylko generalna sytuacja firmowa i decyzje zapadły o zatrzymaniu działu samochodowego Saaba. Czy go wznowią? Nie wiem. Osobiście wątpię, bo skoro nie sprzedali się Chińczykom, to raczej będą...
0: Nie znajdzie się nikt, kto by wyłożył bardzo dużo pieniędzy, żeby kontynuować tę fajną myśl.
1: Tak, no tym bardziej, że no, dzisiaj następuje ogromna unifikacja wszystkich konstrukcji, optymalizacyjne programy komputerowe, które pozwalają na jakby ujednolicanie tych wszystkich konstrukcji, powodują, że samochody są zaskakująco podobne do siebie.
0: Tak, szczególnie w środku.
1: Szczególnie w środku.
0: W serduszku.
1: Tak.
0: Proszę mi powiedzieć, czy Saab to był dobry samochód? Bo jego popularność wśród ludzi lubiących auta z historią jest ogromna.
1: No właśnie dlatego, że był taki dobry.
0: A.
1: I nie był tak bardzo liczny, ponieważ produkcja Saaba to nie były miliony. Saab na przykład, to były raczej drogie samochody. W Stanach Zjednoczonych Saaby to były głównie samochody dobrze zarabiających dentystów i lekarzy. Także, no bo to był samochód, one nie miały homologacji w pewnym okresie. W związku z tym każdy indywidualnie sprowadzony do Stanów samochód był bardzo kosztowny w tym momencie i stać było, a ponieważ był bardzo dobry i wygodny, więc i drogi do tego, w związku z tym spokojnie ci dobrze zarabiający medycy sobie
0: mogli sobie pozwolić.
1: Tak.
0: Jerzy Kosowski opowiada nam dziś o wspaniałych zabytkach motoryzacji, o których napisano w najświeższym numerze miesięcznika Automobilista.

0: Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Jest 11:30, jest z nami Kamil Olak. No i kolejna porcja najważniejszych informacji dla zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Odwołano utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe. Na 403 km w kierunku Katowic znów podróżujemy wszystkimi pasami jezdni. Jeden z nich był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych i autobusu. Utrudnienia trwają natomiast na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 km po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką jeden pas w kierunku Wrocławia pozostaje zablokowany. Trwają też problemy na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. W pobliżu miejscowości Wytomyśl auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 114 kilometrze mamy jezdnię w kierunku Warszawy zwężoną. Nie odwołano też utrudnień na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 105 kilometrze także zderzenie auta osobowego z ciężarówką. I sytuacja na 105 kilometrze nie jest jeszcze rozwiązana, ale jest zdecydowanie lepsza niż przykładowo 2 godziny temu, bo droga była najpierw tam w kierunku Wrocławia zablokowana, a w tym momencie w stronę stolicy Dolnego Śląska. Podróżujemy jednym lewym pasem, ale podróżujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I informacja od Państwa, informacja, która doszła do nas dzięki aplikacji PRK. Stoimy w korku na Helu, trzeba dodać około 30 minut od chałup do Władysławowa. Pozdrawiamy z Tiguana Ania i Damian. My pozdrawiamy Damiana i Anię.

0: W PRK wracamy do rozmowy z naszym gościem, Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty. Ten dziennikarski nos sprawił, że redakcja odwiedziła spotkanie OBR-u, FSO OBR, Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu. OBR to Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.
1: Było coś takiego. Osobowych, tak. To już nie istnieje. Do niedawna jeszcze można było te stare zabudowania zobaczyć przy ulicy, przy Alei Waszyngtona w Warszawie. W tej chwili one już nie istnieją, ale istnieją ludzie. W zasadzie FSO też nie, ist,

0: Nie, bo nie istnieje tor prób. Fabryka została już okrojona całkowicie.
1: Rozmawialiśmy, że tego toru to bardzo szkoda.
0: Bardzo, bardzo szkoda i ja nie mogę przeboleć wręcz jakby utratę tego toru. No ale nie, zrobiliśmy co można było w naszym zakresie.
1: I nie wyszło.
0: I nie wyszło. No i tak to...
1: A tor był specyficzny, bo on był układany przez brokerzy, prawda?
0: Tak, dlatego, tak jak tutaj wspominałem, tam były dość mocno nachylone zakręty i nikt w Polsce w latach 50. nie potrafił odlać betonu pod takim kątem. W związku z tym wyłożono to kostką granitową, także to taki był prozaiczny powód tego, że tam ten tor, są trzy rodzaje nawierzchni, bo jest i asfalt, i beton, i kostka. Tak. No, kostka jest oczywiście na tych dużych pochyłościach.
1: OBR. Była. Wspaniali ludzie z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Fabryki Samochodów Osobowych.
0: Tak jest. I część z nich jest jeszcze w znakomitej kondycji i fizycznej, i jakby to powiedzieć mentalnej. W związku z tym planujemy jesienią no, porozmawianie z wieloma ludźmi, bo to byli wszystko współtwórcy sukcesów naszych słynnych kierowców, bo słyszeliśmy prawda, o mistrzostwach takich, rozmaitych innych wyścigach tutaj w naszej centralnej części Europy. Mówię o latach 70. i 80. Natomiast ci współtwórcy tych sukcesów, którzy po nocach nie spali, tylko poprawiali, naprawiali, przygotowywali, planowali, jakby zawsze pozostawali w cieniu. I tak. Myślę, że na pewno mogą nam bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiedzieć i spróbujemy to wszystko wynotować.
1: Czyli będzie taka spisana saga tego, co działo się w OBR-ze.
0: Tak jest. Tak jest.
1: Trzymam kciuki, żeby jak najszybciej dotrzeć do tego, co zostanie spisane.
0: Ale była okazja wielu z tych ludzi poznać. Pojechaliśmy też do miejsca, gdzie znajduje się wiele samochodów oryginalnych. Mówię o Polonezach, polskich Fiatach, Fiatach 131 i innych używanych przez polskich kierowców, które właśnie też były obsługiwane przez tych wszystkich techników, inżynierów, którzy tam po prostu pracowali. Niektórzy z nich też próbowali swoich sił za kierownicą, także to już jest oddzielna historia, ale to o szczegółach nie możemy mówić, bo mamy za mało czasu na to.
1: Kierowców, faktycznie kierowców rajdowych, wyścigowych wychowano w naszym kraju wielu wspaniałych, ale czy ten ośrodek badawczo-rozwojowy Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu mógł się poszczycić jakimiś spektakularnymi sukcesami?
0: To znaczy oni przede wszystkim te samochody przygotowywali, chociażby ten słynny rekord na autostradzie
1: pod Wrocławiem
0: w 73 roku. No nie mamy okrągłej rocznicy, ale to, jeśli dobrze pamiętam, to było chyba w lipcu, kiedy ten Fiat 125P przygotowany z grupą naprawdę świetnych kierowców, z których część też już no niestety już nie jest z nami, no cierpliwie ten rekord, który tam wtedy funkcjonował, pobili i był to świetne pociągnięcie marketingowe. Ten nasz Fiat, który był hybrydą Fiata Mille Trecento i Fiata 125, no nagle się objawił rozmaitym ludziom jako wartościowy pojazd. Mówię o ludziach, którzy posiadali tak zwaną twardą walutę i byli w drugim obszarze płatniczym. Tak się to kiedyś nazywało.
1: Tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, podpowiemy, że chodziło o to, że ci, którzy mieli dolary bądź bony towarowe Narodowego Banku Polskiego, mogli kupić takie auto w Peweksie.
0: Też nie wszystkie, bo niektóre z tych modeli można było kupić niestety nie tylko za twardą walutę.
1: Czyli nie bony.
0: Czyli nie bony. Także to też był tutaj rozdział, że nie wszystkie z tych samochodów, które były oferowane, były za bony. Za bony mogli sobie kupić polski samochód, czeski, tak. Ale już na przykład Fiat 132 był częściowo sprzedawany za bony, a częściowo za twardą walutę. Zależy komu.
1: Z tymi dolarami i bonami to było tak, że ktoś, kto miał rodzinę w Stanach, dostawał dolary na konto i mógł wypłacić z tego konta pieniądze w dolarach bądź w bonach.
0: Tak.
1: Zazwyczaj mądrzy ludzie wypłacali je w dolarach, bo dolar to dolar, a nie jakiś tam bon. Ale jeśli ktoś pracował na przykład przy budowie rurociągu Przyjaźń bądź gdzieś w Libii, w Iraku, to dostawał, niby zarabiał w dolarach, ale na jego koncie były bony, prawda?
0: Tak jest, tak to wyglądało.
1: I on nie, choćby i zrobił nie

0: wiadomo co, choćby zjadł nie wiadomo ile kotletów, to te bony były bonami. Aczkolwiek miały wartość, taką wartość, niby taką samą jak dolary, ale już samochodu tego super fajnego nie mógł kupić.
1: Nie każdego, nie każdego. Większość można było kupić. No i w tamtych latach przy wielu ogłoszeniach na przykład sprzedaży samochodów, domów czy innych, pojawiała się zawsze taka uwaga, że powracającemu z zagranicy sprzedam, oznaczało chodziło to, że tylko i wyłącznie albo waluta, albo bony.
0: Dokładnie. Czyli złotówka dla nie miała wartości. Sprzedającego nie miała wartości. Tak. Kolejny artykuł. Mercedes CLK w przededniu 30, w przededniu 30-lecia.
1: Tak, to mówimy o modelu W208. Ci, którzy się na Mercedesach znają, to będą wiedzieli, bo CLK jest również W209, ale o nim nie mówimy, bo te auta jeszcze jeżdżą po ulicach. Natomiast W208 w przyszłym roku będzie obchodził 30-lecie, co jest w całej Europie cezurą stania się pojazdem, klasykiem, zabytkiem.
0: W całej Europie, ale jednak nie w całej.
1: Nie w Polsce. Nie w Polsce. W Polsce zależy od województwa. Także...
0: Dlaczego tak się dzieje?
1: No, więc pewnie zajęlibyśmy tutaj godzinę naszym słuchaczom, ale problem polega na tym, że pewien tryb uzyskiwania tego statusu powoduje to, że konserwatorzy wojewódzcy, bo wpis do ewidencji konserwatora wojewódzkiego jest podstawowym warunkiem uzyskania takiego statusu, no w zasadzie robią co im wygodnie. Generalnie nie chcą się zajmować tymi samochodami, bo tego jest dużo, coraz więcej.
0: Czyli no, niech ta granica będzie bardzo odległa,
1: tak,
0: 40
1: oni odsuwają,
0: lat.
1: A może i 50 niedługo, oj, także no zobaczymy. W każdym razie no, jest to coś niedobrego i jest to też sprawa do załatwienia, nie taka trudna, dlatego że w Europie znamy przykłady i możemy przytoczyć nawet niedaleko, bo chociażby w Niemczech problemy zostały rozwiązane kilkadziesiąt lat temu i to działa, więc wystarczy po prostu przepisać,
0: skopiować to,
1: przepisy i zasady, które są i one są sprawdzone.
0: Jerzy Kosowski, do rozmowy o najświeższym wydaniu miesięcznika Automobilista wrócimy za pół godziny.

0: A teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, będzie wszystko o wypadkach i innych zdarzeniach drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A sytuacja na polskich drogach coraz lepsza, ale to nie oznacza, że żadnych utrudnień nie ma. Są między innymi w Wielkopolsce, na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Po tym jak w pobliżu miejscowości Wytomyśl auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, na 114 kilometrze wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Pamiętajmy też o utrudnieniach w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 105 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i jezdnia w kierunku Wrocławia najpierw była zablokowana, a od ponad godziny na szczęście ruch odbywa się jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze także po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe przez 403 km. W stronę Katowic podróżujemy całą szerokością jezdni. Ona była wcześniej zwężona po zderzeniu dwóch aut osobowych i autobusu. Drogowcy odwołali także utrudnienia na Mazowszu, na Krajowej 60 między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem w pobliżu miejscowości Gołymin Ośrodek. Na 171 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny, a to oznacza, że w obu kierunkach mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prośba do wszystkich słuchaczy PRK, ale i do tych, którzy nas nie słuchają jeszcze. Jedziemy z prędkością bezpieczną, dbamy o to, aby wszyscy pasażerowie w naszym pojeździe mieli zapięte pasy, szczególnie ci najmłodsi. Porządnie zapięty pas, porządnie przypięte dziecko w foteliku to warunek niezbędny bezpiecznej, spokojnej podróży. Jeśli to mamy załatwione, to tylko jeszcze prośba, abyśmy jechali z włączonymi światłami mijania.

0: zbliża się 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze o tej porze przedstawiamy Państwu najświeższe dokonania meteorologów, czyli aktualną prognozę dla naszego kraju. Na północnym wschodzie zachmurzenie jest małe i umiarkowane i tam nic nie pada. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotnie pada deszcz, na południu i lokalnie w centrum pojawiają się burze, także z gradem. W centrum Polski, na południu i południowym wschodzie prognozowana suma tego wszystkiego, co spadnie, to 15-30 mm słupka wody. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu i około 25 na północnym wschodzie, a na przeważającym obszarze kraju od 28 do 30 stopni. Lokalnie na północnym zachodzie nawet 32 stopnie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: studiu jest już Kamil Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji dla zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali kolejne z utrudnień, tym razem to na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 105 kilometrze w kierunku Wrocławia podróżujemy już bez żadnych problemów. A one były po tym, jak auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Najpierw droga w kierunku stolicy Dolnego Śląska była całkowicie zablokowana, a potem ruch odbywał się jednym pasem, ale od kilkunastu minut przejedziemy tamtędy bez przeszkód, tak jak już wspomniałem. Trwają natomiast te problemy na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg, to województwo wielkopolskie. W pobliżu miejscowości Wotomyśl auto osobowe zderzyło się po południu z ciężarówką i na 114 kilometrze nadal jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Nie odwołano też utrudnień na trasie S5 w Wielkopolsce między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze jezdnia w kierunku z kolei Wrocławia jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Przypomnę, że drogowcy odwołali wcześniej utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe oraz na drodze krajowej nr 60 na Mazowszu na odcinku Maków-Mazowiecki-Ciechanów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli są Państwo w podróży, myślę, że dobrym pomysłem na długą, męczącą podróż jest przystanek. Dobre miejsce parkingowe, w którym możemy odpocząć, choćby po to, żeby przejrzeć najświeższe wydania automobilisty, ale już nie za kierownicą, tylko po krótkim spacerze, po dobrej kawie. No i przypominam, jeździmy z włączonymi światłami mijania.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, kwadrans po 20:00 w naszym studiu Jerzy Kosowski, redaktor naczelny automobilisty. Rozmawialiśmy już dzisiaj o Komarku, rozmawialiśmy o Mercedesie, o Sabie. No to teraz będzie taki bardzo, bardzo... chciałem powiedzieć pośredni, to niedobre słowo.
1: Bardziej dostępny.
0: Bardziej dostępny, skromny samochód Ford Escort MK4.
1: Tak, to jest o tyle ciekawy samochód, bo generalnie samochody popularne w rodzaju, powiedzmy, Astry czy właśnie Escorta poprzedniego, one niestety mają krótki żywot, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, i trafienie w tej chwili, powiedzmy, takiego 30-40-letniego egzemplarz, to trafienie takiego egzemplarza jest bardzo trudne, ponieważ one były zajeżdżane do końca, potem już kosztowały tyle, co kubka złomu i oddawało się to. Natomiast znalezienie takiego samochodu, powiedzmy, z lat 80., taki jak prezentujemy, i który jest absolutnie...
0: niewyeksploatowany.
1: Tak, jest w pełni sprawny, jest już dużą sztuką, nie tylko w Polsce zresztą. Dlaczego ten samochód jest ciekawy? Dlatego, że on miał silnik wysokoprężny i tutaj...
0: Ale to był fordowski silnik wysokoprężny?
1: Tak,
0: czy
1: tak, to był fordowski silnik wysokoprężny, bo na przykład Opel stosował silniki Isuzu 1,7 litra, zresztą bardzo udane, no, dobra japońska produkcja, ale wróćmy do tego paliwa, no bo może nie wszyscy młodsi słuchacze PRK wiedzą, że w Polsce w latach 80. była, wpierw były potworne kolejki na stacjach benzynowych, a potem to uregulowano bardzo ładnie, robiąc kartki, które były wydawane w rozmaitych systemach. Tu musiałbym streszczać bardzo długo, ale to nie jest takie najważniejsze. Były limity.
0: Na miesiąc chyba były 4 kartki, tak?
1: 3 kartki, 3. Już ja dobrze pamiętam. Chyba 3, tak.
0: Proszę sobie wyobrazić wyjazd w Polskę, jeżeli chcemy z Gdańska pojechać na wakacje do Zakopanego.
1: Znaczy, z tym zbieraniem też był problem, dlatego że należało w ciągu miesiąca te tankowania wykorzystać. Na przykład do samochodów, jeśli dobrze, może się troszeczkę mylę, ale chyba do 900 cm tankowało się 3 razy po 8 litrów, a do samochodów większych 3 razy po 12 litrów. W związku z tym na wakacje jeździło się zawsze z kanistrem w bagażniku, tak. Co w małym Fiacie no, było nie lada problemem, bo ten bagażnik tam w zasadzie starczał na bardzo niewiele, a jeśli się jeszcze jakąś 20 tam włożyło z benzyną, no chyba, że gdzieś tam na dachu, no ale mogli ukraść wtedy ten benzynę.
0: Ten kanister trzeba było owinąć workiem foliowym, kocem, szmatą.
1: Natomiast z tego reglamentowania były wyłączone silniki dieslowskie, bo ropa była bez limitów sprzedawana. W związku z tym taki samochód na ropę napędzany, no to był prawdziwy skarb.
0: Tak.
1: Przerabiano wtedy samochody...
0: Ja wiem, że taksówkarze przekładali silniki z takich multikarów. To były chyba nerdowskie wózki do takich prac gospodarczych.
1: Znaczy niektóre to były nawet czterocylindrowe, także... Ale
0: i to wkładano
1: tak
0: do Vogue, do Mercedesów, do Warszaw.
1: Znaczy do Mercedesów to może mniej, ale z Mercedesów silniki dieslowskie były sprowadzane i montowane właśnie do Vogue, do polskich Fiatów montowane były silniki. Może ktoś ze słuchających nas pamięta ze swojej rodziny, jak silnik Passata czy Golfa dieslowski był wkładany. Nawet w FSO opracowano taką przeróbkę, ale było kilka prywatnych warsztatów, które robiły to równie dobrze, i do takiego polskiego Fiata wkładano silnik Volkswagenowski, który chyba 1600 były takie najpopularniejsze. No i wtedy się jeździło już zupełnie bez bólu głowy.
0: Można i ten Fiat

0: Te drżenia wytrzymywał?
1: Tak, tak, one to wytrzymywały. Te silniki zresztą nie były bardzo wysilone, no ale w zupełności te skrzynie biegów oczywiście też nie były dostosowane, bo silniki wysokoprężne miały przynajmniej wtedy na ogół dużo niższe obroty niż silniki benzynowe, więc te samochody były bezpieczniejsze, bo jeździły dużo wolniej, także z tymi silnikami, ale to nie było takie ważne, czy ja będę jeździł 100 na godzinę, czy 140 w czasie, kiedy tych 140 i tak nie osiągnę, bo nie ma benzyny. Tak. Także,
0: poza kartkami trzeba jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć, tym, którzy nie pamiętają, że był nieoficjalny obieg paliwa i powszechnym było to, że się gdzieś, że jak już ciężarówka, za nią auto osobowe zjeżdżały do lasu czy na jakiś parking, to już wiadomo, co tam mogło się dziać.
1: To znaczy, przerobiłem te wszystkie warianty, o których tutaj prowadzący wspomina. Jeszcze nawet w latach 70., początku lat 70. było pojęcie tak zwanej benzyny turystycznej, która pochodziła właśnie z takich, szczególnie duże wzięcie w tamtych czasach miały ciężarówki, które miały jakąś zabudowę, na przykład dźwigu, czy czegoś tam jeszcze, bo one były rozliczane w motogodzinach, a nie w kilometrach. W związku z tym możliwości kombinacji było tak wiele, że kupienie od takiego kierowcy po dniu na przykład 40 czy 60 litrów benzyny po 3 zł, bo normalna była po 6, za pół ceny
0: nie było specjalnym
1: problemem. Nabywałem też taką benzynę, tutaj przyznam dzisiaj bez wstydu.
0: Natomiast... Ale również Polacy dla siebie byli fajni, bo mnie się jako młodemu chłopakowi, który wypuścił się w podróż maluchem, niestety marzenie ściętej głowy to był samochód z silnikiem diesla. Byłem z Wybrzeża, jechałem do Kielc, potem do Zakopanego i przyznam się, że owszem, było kilka kartek podrzucili znajomi, ale przefajni panowie w CPN-ie, gdańska rejestracja. To był czas lat 80., więc Gdańsk był lubiany. Gdańsk był lubiany i myślę, że to było taki podatek, który ja zbierałem za walecznych opozycjonistów.
1: No to bardzo miło jest to generalnie słyszeć, a akurat nie jeździłem wtedy z gdańską rejestracją, ale wierzę na słowo. Natomiast metod jakby omijania tego systemu reglamentacji, ponieważ wydawano na przykład jedną kartkę na podstawie kwitu ubezpieczenia samochodu. W związku z tym ubezpieczało się samochód trzykrotnie, miało się trzy kartki i się miało nie 36 litrów, tylko miało się 36 razy 3 i już można było jeździć. No to więc...
0: Tego patentu nie znałem.
1: Ja stosowałem wszystkie możliwe. Były też pieczątki jakieś tam stawiane na stacjach paliwowych. No, zachowałem troszeczkę tych wszystkich innych historii. Po prostu ja wtedy potrzebowałem samochód do wykonywania swojej pracy.
0: Tak.
1: I nigdy w życiu nie udało mi się wtedy uzyskać jakichś specjalnych talonów od kogoś tam, bo takie były rozdzielane wśród wiernych towarzyszy. Tak. Natomiast mnie się to nigdy nie udało, więc musiałem kombinować na swój sposób.
0: No, znałem na pewno... kilku szczęśliwców, którzy obdarzeni byli od ówczesnej władzy talonami na syrenkę Bosto i na Burga. Ach.
1: No i na benzynę były też te talony.
0: I talony na benzynę.
1: No być może niektórzy z naszych słuchaczy mają też jakieś doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o to nabywanie benzyny w latach 80. Natomiast pod koniec lat 80. okazało się, że zaczyna się wprowadzać w Polsce benzynę bezołowiową, która początkowo była bez kartek. I można było ją tankować na własne ryzyko. Ja ją tankowałem, miałem wtedy Skodę 105 i tankowałem do niej. Nikt nie mówił, że ten silnik jest odporny na benzynę bezołowiową, ale postanowiłem zaryzykować i tankowałem raz, że bez kolejki, a po drugie bez kartek benzynę bezołowiową.
0: Dawnych wspomnień. Czar, tak. Jerzy Kosowski, automobilista, redaktor naczelny, jest naszym gościem. A ty

0: Jest 20:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowe utrudnienia w granicach Warszawy na trasie S8 między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 8 kilometrze tej trasy zderzyły się 3 auta osobowe i jezdnia w kierunku Białegostoku jest częściowo zablokowana. Nie przejedziemy lewym pasem. To nie jedyne problemy w stolicy. Są także kłopoty na Mokotowie, o czym informuje nasz słuchacz.
2: Wypadek w Warszawie na rogu Doliny Służewieckiej i Alei Wilanowskiej. Tam brał udział motocyklista, jak i samochody. W każdym razie dużo straży pożarnej i dużo pogotowia policja. Blokowany jest ruch na Dolinie, kierowany jest w kierunku S2. Duży korek.
0: Dziękujemy bardzo za ten sygnał i czekamy na kolejne 22 513 11 11. Trwają utrudnienia w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Przypomnę, że w studiu u nas gość Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista. I artykuł, o którym od razu wiedziałem, że będziemy rozmawiać. Motoryzacyjne gwiazdy francuskiego kina. Od razu widzę od najnowszych czasów Peugeota 406, który chyba w 7 wersjach i mutacjach taksi występował, tak? Gliniarz Saint-Tropez, prawda? Który tak. To były Citroeny te
1: kapitalne. Mehari głównie, tak. Dla CV Mehari.
0: CV-ka, tak. Potem co? No,
1: Fantomas.
0: Fantomas to?
1: DS-y.
0: Tam, Pallas, tak?
1: No różne tam były prawdopodobnie. Nawet połówki Mercedesów jeździły na tym filmie. Znaczy tych DS-ów, nie Mercedesów. Kiedy mu urwało cały tył, a ponieważ miał silnik i napęd z przodu, więc jeździł taką połówką też.
0: Oj, był to taki czas lat 50-tych, 60-tych, jeszcze trochę 70-tych, że Francuzi mieli co pokazać.
1: No teraz to się zunifikowało, Stellantis i tak dalej, to wszystko są, że tak powiem, wspólne działania w celu obniżenia kosztów, ale wtedy przede wszystkim nie było żadnego problemu z rozpoznaniem, czy jedzie Peugeot, czy jedzie Citroën, czy jedzie Renault. W tym momencie każde auto było na tyle różne, że nawet powiedzmy człowiek o słabym wzroku potrafił odróżnić je z daleka. No i co najważniejsze, dużo z tych samochodów było na polskim rynku dostępnych, czy też za dolary i bony, o których już mówiliśmy, czy też po prostu zwyczajnie gdzieś tam z drugiej ręki, z importu prywatnego, marynarskiego jakiegoś. Także to różne takie były dzieje i te auta były dość popularne. Pamiętam, bo sam jeździłem Renówką, miałem nawet 10 kupić, ale w sumie się ułożyło tak, że nie kupiłem, że się mówiło, że na przykład w tych samochodach silnik wystarcza na 3 nadwozia.
0: Także... Ale... To nie była prawda, że te nadwozia francuskie były takie słabe.
1: Były takie same jak każde inne. Tak. Także to nie były w żaden sposób szczególne.
0: Ja miałem przyjemność poznać francuską motoryzację od Peugeota 405 i byłem zauroczony, bo to było pierwsze auto, moje pierwsze w życiu auto, które wyprowadziłem z salonu. Pierwsze zachodnie auto, nie z bloków tak. Demokracji Ludowej. I to był samochód, który był...
1: Ale on był montowany w Polsce.
0: Nie,
1: też.
0: Nie, to nie. Był... zabrakło już tego samochodu i dealer był tak fajny, że zadzwonił do mnie i mówi, pan wpłacił na taki i taki samochód, ale ja już ich nie mam. I rozwiązał sprawę w ten sposób, że sprzedał mi w cenie tego Peugeota 405 nikiem 1360, które montował Lublin, sprzedał mi Peugeota z silnikiem 1600.
1: Ja mogę też powiedzieć pewną ciekawostkę na temat samochodów francuskich w polskim filmie, dlatego że mało kto zwrócił uwagę, ale w takim wspaniałym filmie, może ci, którzy kochają kino, znają go, Nóż w wodzie, to był...
0: To jeden z najznamienitszych polskich...
1: Tak.
0: Film wyznaczający... margines polskiej szkoły filmowej.
1: Tak, i tam na tym filmie jeździ początkowo Mercedes 190, a później, mało kto zwrócił uwagę, z jakiegoś powodu zmieniono ten samochód na Peugeota 403, który miał bardzo podobną linię, jak Mercedes, mówimy o tym Kubusiu tak zwanym, Mercedesie, tak. Bardzo podobną linię, oczywiście to tylko przemijał gdzieś ten samochód w tle, no ale ludzie, którzy mają tak wyszkolone oko, jak miłośnicy i kolekcjonerzy, dostrzegają, że wpierw był tam Mercedes, a potem się pojawił Peugeot. Ale wracając do ciekawostek, to oczywiście na każdym zlocie niemalże w francuskich czy ogólnym samochodzie pojawia się Citroën 2CV z załogą, z zakonnicą w załodze, tak. Czy też za kierownicą, czy gdzieś.
0: Czyli to jest odpowiednik tego, co się działo w Saint-Tropez.
1: Ale ciekawostką, o której chcę powiedzieć, jest to, że ta aktorka francuska, która tak szalała jako zakonnica tym samochodem, w ogóle nie miała prawa jazdy. I te wszystkie jazdy robił kaskader. A ona nie miała nawet prawa jazdy. Także to taka ciekawostka.
0: Ale w historii Citroena jest jeszcze jeden

0: model i on występuje we wszystkich filmach, które opowiadają o ponurych latach powojennych, latach 50. I był taki Citroen, którym Służba Bezpieczeństwa lubiła przyjeżdżać po tych, których chcieli...
1: Których nie lubili.
0: Których nie lubili, tak.
1: Tak, no jest to Citroen 11 CV, czyli 11, on u nas jako BL, 11 jest rozumiany, BL oznaczyło, że to jest wersja B, leżery, czyli lekka. Występowała też wersja B, cięższa, która wyglądała dokładnie tak samo, tylko była ciut większa. Ciut dłuższa, ciut szersza, więc wszystko niby w środku było to samo, silniki, ale auto było większe. Ale w Polsce właśnie były te leżery, lekkie, BL 11. One rzeczywiście uchodziły za samochody, które w tamtych czasach, których się nie dawało przewrócić na dach. No bo wiadomo, wtedy jeździły takie dziwne samochody, gdzie Warszawa to jeszcze była no, w ogóle szczytem techniki, ale jak się na dobrym łuku trąciło zewnętrznymi kołami o krawężnik, no to
0: można
1: w tym momencie
0: było.
1: Można było dachować i jakby to powiedzieć, no zobaczyć świat z odwrotnej strony.
0: Tak.
1: Natomiast te Citroeny się nie przewracały. Taka legenda o nich krążyła. Rzeczywiście były niskie, z niskim środkiem ciężkości.
0: I długie.
1: Tak, i one przede wszystkim właśnie ten przedni napęd, który wtedy nie był tak jeszcze bardzo popularny, decydował o tym, że ten samochód był tak dobrze wyważony. Zresztą popularność tego napędu przetrwała również w DS-ie i w następnych modelach tego samochodu. Niestety miały słaby punkt, jakim była skrzynia biegów, która przy brutalnym traktowaniu po prostu pękała obudowa.
0: A faceci, którzy te samochody prowadzili, rąk delikatnych nie mieli.
1: Nie żałowali sobie w tym momencie, więc sporo tych samochodów w tych latach, także nie każdy, który powiedzmy w latach 50. czy 60. jeździł taką BL-ką, był ze służb w tym momencie, tak. Bo one szły na sprzedaż w tym momencie po takich rozmaitych przygodach. Też nie było proste kupić takiego samochodu, ale naprawy tych samochodów były dobrze opanowane. Tutaj w Polsce było trochę części. No i samochód był bardzo, bardzo ładny. Co prawda nadwozie jego linia, to jest też ciekawostka, ona została zaprojektowana w pierwszej połowie lat 30. i była produkowana we Francji do roku 1957, jeszcze na zakładkę z DS, tak. Citroenem, i się sprzedawała.
0: Także... Takie rzeczy kiedyś w motoryzacji się zdarzały,
1: tak,
0: a dziś 2-3 lata i już jest
1: Szwajc.
0: Model roku, coś tam i nie pamiętamy.
1: No nie pamiętamy, tak.
0: Choć linia Peugeota, który występował w Taxi, piękna, klasyczna bryła, trójbryłowe nadwozie. Faktycznie od 405-406 ten samochód miał w sobie coś fajnego.
1: Tak, poza tym no jak to Peugeoty, to były samochody dobrze zrobione, trwałe, także no zresztą większość samochodów w tamtych latach, nawet tych popularnych, nie było nastawionych na to, żeby za przeproszeniem, przepraszam za kolokwializm, wydoić klienta po gwarancji, no bo dzisiaj tak to wszystko wygląda. Dopóki mamy gwarancję, to się śmiejemy z wszystkiego, a potem się śmieją z nas, jak płacimy rachunki na stacjach obsługi. No, ale na takie czasy się sami zdecydowaliśmy, bo nikt nam tego nie wcisnął.
0: I to chyba wówczas uknuto takie powiedzenie, że nie kupuje się samochodów na F, prawda?
1: Tak, a co nie było prawdą oczywiście.
0: Francuskich Fordów i Fiatów. Co oczywiście nie było prawdą, bo każdy z tych aut, czy to Fordy, czy włoskie Fiaty, czy francuskie, jakie by nie były, miały w sobie coś.
1: No, Amerykanie Fiat po swojemu tłumaczyli jako fix it again to me. Czyli przykręć to jeszcze raz to me. Także tak sobie, no ale to były tylko złośliwości, które chyba wynikały z tego, że jakby relacja pomiędzy ceną a jakością tego samochodu zawsze była świetna. I to była pewna zazdrość, podejrzewa.
0: Tak. Faktem jest, że na rynku amerykańskim francuska motoryzacja nie zadomowiła się. Włoska jako tako, bo Alfa Romeo dużo zrobiły swoją karierę, ale one pojawiły się również w Japonii. Z Fiatem trochę gorzej.
1: No tak. Natomiast warto tutaj podkreślić, że w innych częściach świata, na przykład
0: Ameryka Południowa.
1: Ameryka Południowa, tak. Tam
0: Francuzi i Włosi rządzą.
1: No i Niemcy też, bo

0: Volkswagenem w Brazylii były robione w rozmaitych wersjach, gdzie były bardzo szybko modyfikowane i przebudowywane, nawet nadwozia bardzo mocno były przebudowywane na potrzeby tamtejszych, powiedzmy, klientów.
1: Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista, kopalnia wiedzy, informacji. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również za uwagę.

Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się na naszym zegarze taka pozycja wskazówek, która wyznaczy, że jest 10 minut przed 21. Wołgi GUI w Moskwie.

0: Na olimpiadzie to były auta na silnikach Merca, napisał jeden ze słuchaczy. Pan Tomasz, bardzo dziękuję za tę informację. No jak były igrzyska, bo olimpiada to jest ten czas między wydarzeniem, czyli 4 lata trwa olimpiada, a igrzyska to jest święto sportowców, czyli te kilka tygodni, kiedy sportowcy pracują na swoje medale. Ale wołgi w Moskwie musiały być the best. W tej chwili Kamil Olak i najważniejszy serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia w Warszawie na trasie S8 między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 8 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i problemy są w kierunku Białegostoku. Tam zablokowany jest lewy pas ruchu. Jeżeli o Warszawie mowa, to kłopoty są także wzdłuż Alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku Dworca Zachodniego. Na wysokości stacji kolejowej Warszawa-Wola po kolizji mamy kilkukilometrowy korek od strony Bemowa. Nadal są problemy też w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Przypomnę, że bez przeszkód pokonamy za to autostradę A2 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg. W pobliżu miejscowości Wytomyśl podróżujemy całą szerokością jezdni w obu kierunkach. Tutaj jeden pas był zablokowany na 114 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienie na autostradzie A4 między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe na 403 kilometrze, a także na Mazowszu na Krajowej 60 między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL.
6: To była reklama.

0: kiedy wybije 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o to, co synoptycy uważali nam na noc. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko miejscami duże. Na zachodzie i południu miejscami słaby, przelotny deszcz. Początkowo również na południu zanikające burze. I tam suma tego, co spadnie, to około 10 mm słupka wody. Nad ranem na północy i północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 11 stopni na północy, 13-15 na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, do 18 stopni lokalnie w centrum i na zachodzie. Wiatr słaby, wiejący ze wschodu. Natomiast dzień, jutro zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego. W zachodniej połowie kraju przelotnie popada, pojawią się burze, lokalnie także z gradem. Może spaść od 20 do 40 mm woda, lokalnie nawet do 50. Temperatura maksymalna od 23 stopni na wybrzeżu, 28 na północnym wschodzie, po 32 stopnie na zachodzie, w centrum i na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: W ogniu to teraz jest Kamil Olak. Wszystko dlatego, że musi przedstawić najważniejsze informacje dla Państwa, dla naszych motoryzacyjnych przyjaciół.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia w Warszawie na trasie S8 między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 8 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i tam nadal problemy są w kierunku Białegostoku. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. W pobliżu miejscowości Wytomyśl po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowany był na 114 km jeden pas w kierunku Warszawy, ale

0: już w stronę stolicy jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej odwołano też utrudnienia na autostradzie A4, przypomnę, w województwie dolnośląskim. Między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 105 kilometrze zwężona była z kolei jezdnia w kierunku Wrocławia po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Te problemy trwały stosunkowo długo, bo ponad 3 godziny, ale także w tym przypadku drogowcom udało się udrożnić tę trasę w całości. Nowe utrudnienie sprzed sekundy w województwie pomorskim na trasie S7 między węzłem Gdynia-Chwaszno a węzłem Gdynia-Port. Na 4 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Rumi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A kolejny serwis drogowy za 18 minut.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 18 minut po 21. Proszę sobie wyobrazić, że nastolatka pod wpływem alkoholu i bez kasku jechała nocą hulajnogą elektryczną w gołdapi na Mazurach. Aspirantka Anna Wąsowicz z gołdapskiej policji mówi, że służby wezwali skarżący się na hałas mieszkańcy.
1: Jedna z nieletnich dziewcząt, poruszając się hulajnogą elektryczną, przejeżdżając przez ulicę, chciała wjechać na chodnik. Uderzyła w krawężnik i przewróciła się. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe.
0: Aspirant Andrzej Jurkun z Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazał, że nastolatka została przewieziona do szpitala z urazami głowy.
2: Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie ponad 1 promil alkoholu. Ponadto dziewczyna nie miała założonego kasku ochronnego oraz nie posiadała przy sobie karty rowerowej.
0: Tak, sprawa znajdzie finał w sądzie rodzinnym. Ona miała 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. To tyle, ile skazany... Skazany dziś za rozbój swoim samochodem na trasie Łazienkowskiej kilka lat temu. Nastolatka z promilem alkoholu i jechała hulajnogą. Sprawa znajdzie oczywiście finał w sądzie rodzinnym. Konsekwencje prawne poniosą także rodzice. Agencje napisały dziewczyny. Moim zdaniem jeszcze dziewczynki. Dramat.

0: Na zegarze Radia Kierowców jest 11:30. W studiu Radia Kierowców jest Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż utrudnienia są w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Gdynia-Chwaszno a węzłem Gdynia-Port. Na 4 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką jeden pas ruchu w kierunku Rumi jest zablokowany. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S8 w Warszawie między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 8 kilometrze tej trasy zderzyły się 3 auta osobowe i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg przez miejscowość Wytomyśl w kierunku Warszawy. Do dyspozycji są wszystkie znów pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 114 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Od godziny trwa remont na autostradzie A4 między węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia, a także między na wysokości węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic, czyli na 207 i odpowiednio na 248 kilometrze tej trasy. Do godziny 22 prędkość jest tam ograniczona do 100 km na godzinę. Dłużej, bo do pierwszej w nocy potrwają natomiast roboty drogowe na autostradzie A8 w Dolnośląskiem między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Wrocław-Północ. Na 25 kilometrze tej trasy prędkość jest ograniczona jeszcze bardziej, bo do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Intensywny deszcz potrafi całkowicie zmienić warunki na drodze. Wystarczy dosłownie chwila, a samochód zamiast po asfalcie zaczyna sunąć po cienkiej warstwie wody. To zjawisko określane jest mianem aquaplaningu. Opony tracą kontakt z nawierzchnią, po prostu nie nadążają z odprowadzaniem wody. Rezultat? Kierowca traci możliwość wykonywania manewrów, hamowania i przyspieszania. Co gorsza, wielu dowiaduje się o istnieniu tego zjawiska dopiero w momencie, gdy sami go doświadczą. Zjawisko aquaplaningu to nie tylko ulewny deszcz. Ryzyko znacząco rośnie, gdy jedziemy zbyt szybko po mokrej nawierzchni.

powierzchni, wjeżdżamy w głębokie kałuże lub zastoje wody, opony mają zużyty bieżnik, ciśnienie w oponach jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, gwałtownie hamujemy albo przyspieszamy na mokrej drodze. A co zrobić, gdy samochód zacznie płynąć w aquaplaningu? Najważniejsze to zachowanie zimnej krwi. Gdy auto wpadnie w aquaplaning, nie należy gwałtownie hamować ani wykonywać nerwowych ruchów kierownicą. Zamiast tego trzeba zdjąć nogę z gazu, mocno trzymać kierownicę i pozwolić, by pojazd stopniowo wytracił prędkość. Opony muszą ponownie odzyskać kontakt z nawierzchnią. W trakcie deszczu i na drodze, gdzie są kałuże, warto zwolnić nawet do prędkości niższej niż dopuszczają znaki oraz zachować większe odległości od pojazdów. Droga hamowania w takich warunkach znacznie się wydłuża, tłumaczy na łamach strony Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego Piotr Sarnecki. Proszę wziąć sobie te rady ratowania się z aquaplaningu dość mocno do serca.

0: ty, że wszystko co dobre się kończy. Dobre prezentowanie informacji przez Kamila Olaka. W tej chwili mamy ostatnie spotkanie.
1: Dzisiaj.
0: Dzisiaj. Będą następne.
1: Będą, czekamy.
0: I całe szczęście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Łódzkiem na krajowej 74 na odcinku Paradyż-Żarnów w pobliżu Budkowa. Na 22 kilometrze mamy awarię ciężarówki po wystrzale opony. Droga została zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Trwają kłopoty też w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Gdynia-Chważno a węzłem Gdynia-Port. Na 4 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Rumi. Trwają też utrudnienia na trasie S8 w granicach Warszawy między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 8 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. Poruszamy się tam tylko dwoma pasami. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze w stronę Wrocławia mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni, a wcześniej poinformowano o zakończeniu utrudnień na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg oraz na autostradzie A4 między węzłem Kraków-Łagiewnik a węzłem Kraków Południa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gratulacje dla tych wszystkich, którzy z nami dotarli do swojej bazy. Tym wszystkim, którzy wciąż w drodze, trzymamy za Państwa kciuki. Wszystkich proszę o sprawdzenie dokumentów naszego pojazdu. Czy badanie techniczne jutro nadal będzie aktualne i czy polisa ubezpieczeniowa, tego najważniejszego ubezpieczenia, bo ubezpieczenia obowiązkowego OC będzie jutro aktualna. Szerokiej drogi.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.